0: O zamiarze ich przeprowadzenia poinformowano 2 tygodnie temu. Miały objąć 200 stanowisk z załogi liczącej 447 osób. Po 2 tygodniach negocjacji związkom zawodowym udało się przekonać zarząd do likwidacji 150 miejsc pracy oraz wynegocjować lepsze niż ustawowe warunki dla osób zwalnianych będących blisko wieku emerytalnego, powiedział Radiu Katowice szef Solidarności w Walcowni Paweł Sroczyński. Anna Janoch, a rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, poinformowała z kolei, że zarząd firmy podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji w firmie, jednak do redukcji zatrudnienia zmusza zła sytuacja rynkowa. Każdy przypadek pracownika przewidzianego do zwolnienia ma być rozpatrywany indywidualnie. Pierwsze wypowiedzenia pracownicy otrzymają na początku sierpnia. Częstochowska prokuratura przedstawiła 4 mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszenia zwrotu wierzytelności i wymuszeń rozbójniczych. Mężczyźni w wieku od 35 do 53 lat działali na terenie całego kraju. Pod pozorem legalnej działalności gospodarczej wymuszali spłatę wierzytelności, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Ustalali miejsce pobytu i pracy dłużnika, numery telefonów oraz dane osób najbliższych. W kolejnym kroku proponowali zawarcie ugody i spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji grozili dłużnikowi pobiciem lub zniszczeniem mienia. Sprawcy odwiedzali również pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami.
0: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Całej czwórce grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 7 milionów złotych będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska-Białej. Na realizowanej budowie pierwszego progu był dziś minister Przemysław Koperski, który spotkał się tu z przedstawicielami Wód Polskich oraz władzami gminy i powiatu. Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że za wspomnianą kwotę przebudowy zrealizowane zostaną w 3 miejscach.
3: Te prace, które tutaj są realizowane, które widzimy, czyli to jest zabezpieczenie koryta rzeki, to jest odbudowa tutaj tych progów, tego i tego poniżej, tam gdzie jest to morsowisko, o którym mówiłem, jest też tutaj trzeci próg, który realizowany jest w ramach frontu robót, a docelowo chcielibyśmy, żeby to zadanie objęło 10 progów na rzece Białej czy Białce, bo ona tutaj jest Białką, na odcinku właśnie od Bystrej aż do Czechowic-Dziedzic.
0: Zakończenie prac na potoku Białka nastąpi w tym roku. Kolejne projekty będą realizowane w latach 2027-28. Mieszkanka Zawiercia została oszukana na fałszywe bilety na koncert. Do sytuacji doszło w marcu, kiedy kobieta kupiła wejściówki na lipcowy występ z Senk. Pierwszy rzut oka, wszystko na stronie internetowej wyglądało autentycznie, mówi komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
4: Była łudząco podobna do portalu oferującego sprzedaż biletów. Widniały na niej odpowiednie grafiki, opis trasy koncertowej. Można było także wybrać miejsce, na które chce się zakupić właśnie dany bilet. Nawet istniała możliwość podglądu stadionu. Na maila dostała pliki, które musiała wydrukować. Były to oczywiście bilety.
0: W międzyczasie 35-latka w sieci znalazła informację, że zakupione bilety mogą być fałszywe. Pomimo prób kontaktu ze sprzedawcą nie otrzymała odpowiedzi. Postanowiła więc pojechać na koncert i tam jej przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku oszustwa kobieta straciła 1500 zł. Jutro w regionie zachmurzenie będzie dużo, okresami jednak możliwe większe przejaśnienia, a pojawią się pady deszczu nad mają do 20 stopni.

0: Przepraszam. Dziś wielki test systemu alarmowego ostrzegania w Polsce. W całym kraju syreny będą wyć między 7 a 19. Leszek Gumowski z Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu w Radomiu uspokaja.
1: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju, o wanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Ćwiczenia zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia i jego realizacja to temat dzisiejszych obrad rządu. Na etapie konsultacji są cztery projekty, między innymi w sprawie czasu pracy lekarzy oraz przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją. Jawność jest konieczna, mówi Anna Gołębicka, ekspertka Centrum imienia Adama Smysa.
2: Jawność i transparentność to jest pierwsza rzecz, która w tej ochronie zdrowia jest potrzebna. Przede wszystkim z punktu widzenia tego, żeby nikt nie robił niczego z boku, nikt nie robił niczego, żeby było wiadomo, jak wygląda kolejka, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo jawność i transparentność to jest poczucie bezpieczeństwa.
0: Inne projekty ustaw dotyczą m.in. maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, a także jawności kontraktów szpitalnych. Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać sprawców pobicia 60-latka broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Śledczy przesłuchali już świadków zdarzenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
0: W piątek 60-letni mężczyzna został pobity na poznańskim Piątkowie. Podczas podróży tramwajem stanął w obronie ukraińskiego chłopca, którego wyzywało trzech mężczyzn. Inspektorzy już teraz mają sporo uwag. Pracownicy sanepidu podsumowali pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem.
4: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
5: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
4: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
5: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
4: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Hiszpańska reprezentacja piłkarska świętuje triumf razem ze swoimi rodakami. Piłkarze na pokładzie autobusu najpierw przemierzyli ulicę Madrytu, a później rozpoczęła się całonocna zabawa na placu, gdzie czekało na nich nawet 60 tysięcy kibiców.
6: Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Tymczasem sejsmografy rozmieszczone w całym kraju pokazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała aż 3 razy podczas transmisji finałowego meczu, a powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy od 11 do 15 stopni na terenach podgórskich Karpat 7, we wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura od 17 do 21 stopni, chłodniej na północy i Podhalu, tam maksymalnie 16.

0: 15. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna. Układ niżowy z ośrodkiem 1008 hektopaskali nad krajami bałtyckimi obejmuje wpływem Bałtyk. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr północny do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8, na wschodzie pojedyncze porywy 9 w skali Beauforta, w czasie burz porywiste. Stan morza 4, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5, wzrastający na 7 do 8 w porywach do 9 w skali Beauforta, w czasie burz porywiste. Stan morza 2 do 3, później 4. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz i burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do północnego 5 do 6, porywy 7 do 8. Na wschodzie pojedyncze porywy 9 w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni 5 do 6, porywy 7 do 8. W nocy pojedyncze porywy do 9 w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5, wzrastający na północny na 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 2, później 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni 6 do 7, szybko słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 6 do 8, początkowo porywy 9 w skali Beauforta.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista.

0: opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: Nie zaczęło się od co tam? Bił od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: się podrywamy codziennie, nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bas grą, drap mazuj miziaj mnie, drap mazuj miziaj mnie.

0: Na zegarach 23. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice osiągnął porozumienie ze stroną społeczną. Rozmowy dotyczyły zwolnień grupowych. Funkcjonariusze CBŚP rozbili na Śląsku grupę zajmującą się bezprawną windykacją długów. 7 milionów złotych, tyle będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice porozumiał się z przedstawicielami załogi w sprawie planowanych zwolnień grupowych. O zamiarze ich przeprowadzenia poinformowano 2 tygodnie temu. Miały objąć 200 stanowisk z załogi liczącej 404.

0: 37 osób. Po dwóch tygodniach negocjacji związkom zawodowym udało się przekonać zarząd do likwidacji 150 miejsc pracy oraz wynegocjować lepsze niż ustawowe warunki dla osób zwalnianych, będących blisko wieku emerytalnego, powiedział Radiu Katowice szef Solidarności w Walcowni Paweł Sroczyński. Anna Janocha, rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, poinformowała z kolei, że zarząd firmy podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji w firmie, jednak do redukcji zatrudnienia zmusza zła sytuacja rynkowa. Każdy przypadek pracownika przewidzianego do zwolnienia ma być rozpatrywany indywidualnie. Pierwsze wypowiedzenia pracownicy otrzymają na początku sierpnia. Częstochowska prokuratura przedstawiła 4 mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszenia zwrotu wierzytelności i wymuszeń rozbójniczych. Mężczyźni w wieku od 35 do 53 lat działali na terenie całego kraju. Pod pozorem legalnej działalności gospodarczej wymuszali spłatę wierzytelności, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Ustalali miejsce pobytu i pracy dłużnika, numery telefonów oraz dane osób najbliższych. W kolejnym kroku proponowali zawarcie ugody i spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji grozili dłużnikowi pobiciem lub zniszczeniem mienia. Sprawcy odwiedzali również pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami.
0: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Całej czwórce grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 7 milionów złotych będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska-Białej. Na realizowanej budowie pierwszego progu był dziś minister Przemysław Koperski, który spotkał się tu z przedstawicielami Wód Polskich oraz władzami gminy i powiatu. Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że za wspomnianą kwotę przebudowy zrealizowane zostaną w 3 miejscach.
3: Te prace, które tutaj są realizowane, które widzimy, czyli to jest zabezpieczenie koryta rzeki, to jest odbudowa tutaj tych progów, tego i tego poniżej, tam gdzie jest to morsowisko, o którym mówiłem, jest też tutaj trzeci próg, który realizowany jest w ramach frontu robót, a docelowo chcielibyśmy, żeby to zadanie objęło 10 progów na rzece Białej, czy Białce, bo ona tutaj jest Białką, na odcinku właśnie od Bystrej aż do Czechowic-Dziedzic.
0: Zakończenie prac na potoku Białka nastąpi w tym roku. Kolejne projekty będą realizowane w latach 2027-28. Mieszkanka Zawiercia została oszukana na fałszywe bilety na koncert. Do sytuacji doszło w marcu, kiedy kobieta kupiła online 2 wejściówki na lipcowy występ zagranicznego piosenkarza. Na pierwszy rzut oka wszystko na stronie internetowej wyglądało autentycznie, mówi komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
4: Była łudząco podobna do portalu oferującego sprzedaż biletów. Widniały na niej odpowiednie grafiki, opis trasy koncertowej. Można było także wybrać miejsce, na które chce się zakupić właśnie dany bilet. Nawet istniała możliwość podglądu stadionu. Na maila dostała pliki, które musiała wydrukować. Były to oczywiście bilety.
0: W międzyczasie 35-latka w sieci znalazła informację, że zakupione bilety mogą być fałszywe. Pomimo prób kontaktu ze sprzedawcą nie otrzymała odpowiedzi. Postanowiła więc pojechać na koncert i tam jej przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku oszustwa kobieta straciła 1500 zł. Jutro w regionie zachmurzenie będzie dużo, okresami jednak możliwe większe przejaśnienia, a gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 17 do 20 stopni. Why wait to say? At least I did in my way.

cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń. Na nic basen, głęboki wdech. Już to robiłem, nie chcę mi przejść. Jest późno,

uliczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w T3,

bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

bez umiarzy. Nie chcesz wyjść. Nie uciekniesz. Uzwęczniej. Podejrzyj się. Chociaż spróbuj, drętwij. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie. Pęcznie.

0: Na zegarach 23. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice osiągnął porozumienie ze stroną społeczną. Rozmowy dotyczyły zwolnień grupowych. Funkcjonariusze CBŚP rozbili na Śląsku grupę zajmującą się bezprawną windykacją długów. 7 milionów złotych, tyle będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice porozumiał się z przedstawicielami załogi w sprawie planowanych zwolnień grupowych. O zamiarze ich przeprowadzenia poinformowano 2 tygodnie temu. Miały objąć 200 stanowisk z załogi liczącej 447 osób. Po 2 tygodniach negocjacji związkom zawodowym udało się przekonać zarząd do likwidacji 150 miejsc pracy oraz wynegocjować lepsze niż ustawowe warunki dla osób zwalnianych będących blisko wieku emerytalnego, powiedział Radiu Katowice szef Solidarności w Walcowni Paweł Sroczyński. Anna Janocha, rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, poinformowała z kolei, że zarząd firmy podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji w firmie, jednak do redukcji zatrudnienia zmusza zła sytuacja rynkowa. Każdy przypadek pracownika przewidzianego do zwolnienia ma być rozpatrywany indywidualnie. Pierwsze wypowiedzenia pracownicy otrzymają na początku sierpnia. Częstochowska prokuratura przedstawiła 4 mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszenia zwrotu wierzytelności i wymuszeń rozbójniczych. Mężczyźni w wieku od 35 do 53 lat działali na terenie całego kraju. Pod pozorem legalnej działalności gospodarczej wymuszali spłatę wierzytelności, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Ustalali miejsce pobytu i pracy dłużnika, numery telefonów oraz dane osób najbliższych. W kolejnym kroku proponowali zawarcie ugody i spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji grozili dłużnikowi pobiciem lub zniszczeniem mienia. Sprawcy odwiedzali również pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami.
0: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Całej czwórce grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 7 milionów złotych będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska-Białej. Na realizowanej budowie pierwszego progu był dziś minister Przemysław Koperski, który spotkał się tu z przedstawicielami Wód Polskich oraz władzami gminy i powiatu. Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że za wspomnianą kwotę przebudowy zrealizowane zostaną w 3 miejscach.
4: Te prace, które tutaj są realizowane, które widzimy, czyli to jest zabezpieczenie koryta rzeki, to jest odbudowa tutaj tych progów, tego i tego poniżej, tam gdzie jest to morsowisko, o którym mówiłem, jest też tutaj trzeci próg, który realizowany jest w ramach frontu robót, a docelowo chcielibyśmy, żeby to zadanie objęło 10 progów na rzece Białej, czy Białce, bo ona tutaj jest Białką, na odcinku właśnie od Bystrej aż do Czechowic-Dziedzic.
0: Zakończenie prac na potoku Białka nastąpi w tym roku, kolejne projekty będą realizowane w latach 2027-28. Mieszkanka Zawiercia została oszukana na fałszywe bilety na koncert. Do sytuacji doszło w marcu, kiedy kobieta kupiła online 2 wejściówki na lipcowy występ zagranicznego piosenkarza. Na pierwszy rzut oka wszystko na stronie internetowej wyglądało autentycznie, mówi komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
5: Była łudząco podobna do portalu oferującego sprzedaż biletów. Widniały na niej odpowiednie grafiki, opis trasy koncertowej. Można było także wybrać miejsce, na które chce się zakupić właśnie dany bilet. Nawet istniała możliwość podglądu stadionu. Na maila dostała pliki, które musiała wydrukować. Były to oczywiście bilety.
0: W międzyczasie 35-latka w sieci znalazła informację, że zakupione bilety mogą być fałszywe. Pomimo prób kontaktu ze sprzedawcą nie otrzymała odpowiedzi. Postanowiła więc pojechać na koncert i tam jej przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku oszustwa kobieta straciła 1500 zł. Jutro w regionie zachmurzenie będzie dużo, okresami jednak możliwe większe przejaśnienia, a gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 17 do 20 stopni.
6: Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Dziś w całej Polsce między godziną 7 rano a 19 zawyją syreny alarmowe. To ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
7: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
6: Tymczasem na przełomie lipca i sierpnia nad Polską mają latać mikrobalony stratosferyczne. To zaplanowana akcja, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Będzie to element szkolenia amerykańskich wojsk dowództwa wielozadaniowego w Europie z wykorzystaniem właśnie tych obiektów. Szczątki 30 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
8: Są to pochówki bez trumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych bardzo silnych, bardzo czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem. Oczywiście jakby musimy podjąć te szczątki, poddać je oględzinom, żeby mówić o tym w sposób absolutnie jednoznaczne.
6: Prace rozpoczęły się w minioną środę i potrwają do 7 sierpnia. Na miejscu pracują specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także historycy IPN na Ukrainie. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Policja w Poznaniu rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać moment pobicia 60-latka, broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Do ataku doszło w piątek na jednym z przystanków w Poznaniu. Reporter Polskiego Radia Maciej Szefer rozmawiał z żoną poszkodowanego, który po napaści trafił do szpitala.
9: 60-latek trafił na oddział ratunkowy z podbitym okiem, potłuczeniami i zanikami pamięci. Na szczęście jego stan już się poprawił.
10: Pamięć wróciła taka bieżąca, natomiast nie ma pamięci, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło.
9: Żona interweniującego wskazuje, że atak na przystanku poprzedziła głośna dyskusja z mężczyznami jadącymi tramwajem, którzy obrażali nastolatka.
10: Naplucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża.
9: Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer. Trwają poszukiwania sprawców, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
11: Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
9: Mundurowi przesłuchali już świadków. Policja rozważa upublicznienie nagrań z całego zdarzenia, aby szybciej ująć podejrzanych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: Nie ma już żadnych przeszkód, by rozpocząć budowę tunelu pod Odrą. Zakończono formalności, poinformował dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lędner. 5-kilometrowa podwodna przeprawa będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina.
12: Ta umowa jest niezbędna. Wszystkie tunele od 2023 roku podlegają pod prawo górnicze i geologiczne i w ramach tych przepisów wymagane jest podpisanie w ramach realizacji zadania tunelowego umowy na użytkowanie górnicze górotworu, którym jest właśnie materiał wydobywany z drążenia tunelu.
6: Montaż maszyny drążącej i wiercenie nowej przeprawy ma rozpocząć się za 2 lata. Powstanie dzięki temu najdłuższy w Polsce podwodny tunel. Będą to 2 nitki o parametrach drogi ekspresowej. W tym roku jest wyjątkowo dużo jagód w lasach, ale nie wszędzie można je zbierać. Nie można tego robić na przykład w parkach narodowych i rezerwatach. Wojciech Matuszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mówi, że trzeba pamiętać o pewnych zasadach.
13: Zbiór mechaniczny ze względu na to, że niszczy te krzewinki, uszkadza, wyrywa, niszczy owady, które na tych krzewinkach występują, jest też w Polsce zabronione. To są takie narzędzia nazywane grzebieniem albo czesakiem, który wyczesuje jagody z krzewów.
6: Hurtownicy muszą z kolei pamiętać o formalnościach.
13: Tylko taki zbiór, który my nazywamy przemysłowym, czyli przez firmy, to wymaga podpisania umowy z nadleśnictwem. Tak jak na wszystkie płody runa czy zioła w lasach, my badamy, czy taki zbiór w dużych, bardzo dużych ilościach może wpłynąć negatywnie na las, na runo i wtedy to jest ograniczone. Natomiast indywidualny zbieracz, który zbiera, ewentualnie tam sprzedaje kilka litrów, to jest dopuszczalne.
6: Za używanie narzędzi przy zbieraniu jagód grozi mandat od 250 do 500 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Na termometrach w nocy od 11 do 15 stopni, na terenach podgórskich Karpat 7. We wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami też burze. Temperatura w dzień od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na północy i Podhalu 16.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu.

0: Na zegarach 23. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice osiągnął porozumienie ze stroną społeczną. Rozmowy dotyczyły zwolnień grupowych. Funkcjonariusze CBŚP rozbili na Śląsku grupę zajmującą się bezprawną windykacją długów. 7 milionów złotych, tyle będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice porozumiał się z przedstawicielami załogi w sprawie planowanych zwolnień grupowych. O zamiarze ich przeprowadzenia poinformowano 2 tygodnie temu. Miały objąć 200 stanowisk z załogi liczącej 447 osób. Po 2 tygodniach negocjacji związkom zawodowym udało się przekonać zarząd do likwidacji 150 miejsc pracy oraz wynegocjować lepsze niż ustawowe warunki dla osób zwalnianych będących blisko wieku emerytalnego, powiedział Radiu Katowice szef Solidarności w Walcowni Paweł Sroczyński. Anna Janoch, rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, poinformowała z kolei, że zarząd firmy podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji w firmie. Jednak do redukcji zatrudnienia zmusza zła sytuacja rynkowa. Każdy przypadek pracownika przewidzianego do zwolnienia ma być rozpatrywany indywidualnie. Pierwsze wypowiedzenia pracownicy otrzymają na początku sierpnia. Częstochowska prokuratura przedstawiła 4 mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszenia zwrotu wierzytelności i wymuszeń rozbójniczych. Mężczyźni w wieku od 35 do 53 lat działali na terenie całego kraju. Pod pozorem legalnej działalności gospodarczej wymuszali spłatę wierzytelności, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Ustalali miejsce pobytu i pracy dłużnika, numery telefonów oraz dane osób najbliższych. W kolejnym kroku proponowali zawarcie ugody i spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji grozili dłużnikowi pobiciem lub zniszczeniem mienia. Sprawcy odwiedzali również pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami.
0: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Całej czwórce grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 7 milionów złotych będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska-Białej. Na realizowanej budowie pierwszego progu był dziś minister Przemysław Koperski, który spotkał się tu z przedstawicielami Wód Polskich oraz władzami gminy i powiatu. Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że za wspomnianą kwotę przebudowy zrealizowane zostaną w 3 miejscach.
4: Te prace, które tutaj są realizowane, które widzimy, czyli to jest zabezpieczenie koryta rzeki, to jest odbudowa tutaj tych progów, tego i tego poniżej, tam gdzie jest to morsowisko, o którym mówiłem, jest też tutaj 3 próg, który realizowany jest w ramach frontu robót, a docelowo chcielibyśmy, żeby to zadanie objęło 10 progów na rzece Białej czy Białce, bo ona tutaj jest Białką, na odcinku właśnie od Bystrej aż do Czechowic-Dziedzic.
0: Zakończenie prac na potoku Białka nastąpi w tym roku. Kolejne projekty będą realizowane w latach 2027-28. Mieszkanka Zawiercia została oszukana na fałszywe bilety na koncert. Do sytuacji doszło w marcu, kiedy kobieta kupiła online 2 wejściówki na lipcowy występ zagranicznego piosenkarza. Na pierwszy rzut oka wszystko na stronie internetowej wyglądało autentycznie, mówi komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
5: Była łudząco podobna do portalu oferującego sprzedaż biletów. Widniały na niej odpowiednie grafiki, opis trasy koncertowej. Można było także wybrać miejsce, na które chce się zakupić właśnie dany bilet. Nawet istniała możliwość podglądu stadionu. Na maila dostała pliki, które musiała wydrukować. Były to oczywiście bilety.
0: W międzyczasie 35-latka w sieci znalazła informację, że zakupione bilety mogą być fałszywe. Pomimo prób kontaktu ze sprzedawcą nie otrzymała odpowiedzi. Postanowiła więc pojechać na koncert i tam jej przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku oszustwa kobieta straciła 1500 zł. Jutro w regionie zachmurzenie będzie dużo, okresami jednak możliwe większe przejaśnienia, a gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 17 do 20 stopni.
6: Amerykańskie siły zbrojne prowadzą kolejną falę ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Uderzenia mają na celu osłabienie irańskiej armii, która atakuje statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Z kolei państwowa telewizja w Jordanii poinformowała, że wojsko przechwyciło 3 rakiety wystrzelone z terytorium Iranu. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że Iran spotka karę za śmierć amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w irańskich atakach. atakach na bazy wojskowe w rejonie Zatoki Perskiej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził porozumienie z Ukrainą. To dla Kijowa 690 milionów dolarów dodatkowej pomocy. W ramach czteroletniego programu Ukraina ma łącznie otrzymać ponad 15,5 miliarda dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego. Kurierzy firmy Pyszne.pl tracą umowy o pracę. Związkowiec Stanisław Kierwiak mówi, że nowe umowy będą znacznie mniej korzystne.
7: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę, nie będą już mieli stawki godzinowej, nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji. Nie wiadomo, co się będzie działo w przypadku różnego rodzaju problemów.
6: Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację, mówi jej rzecznik Mateusz Rzemek.
8: Nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty, no ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
6: Właściciel chce do końca sierpnia zwolnić 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi pracujący dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Mieszkańcy Gdańska domagają się zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewniają im skutecznej ochrony. W Gdańsku coraz więcej mieszkań w historycznym centrum miasta zmienia się w pseudohotele, mówi Filip Górski.
9: Ktoś, kto mieszka tutaj na głównym mieście, na starym mieście, od lat 10, 20, 30 nagle budzi się w sytuacji, w której w jego klatce 1/4, 1/2 mieszkań to są po prostu mieszkania, w których codziennie albo co kilka dni zmienia się lokator. Jest stukot walizek, są imprezy, są burdy.
6: Jak zaznacza Tomasz Filipowicz z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ruch turystyczny wpływa znacząco na rozwój miasta i lokalną gospodarkę.
10: Mieszkańcy są najważniejsi dla Gdańska, ale jakby mając świadomość tej najważniejszości mieszkańców Gdańska, musimy uwzględnić też to, że duża część tych mieszkańców pracuje w różnych branżach, które nawet jeśli nie są wprost związane z usługą noclegową, to są powiązane też z turystyką.
6: W Gdańsku zarejestrowanych jest obecnie ponad 6 tysięcy obiektów noclegowych przeznaczonych do najmu krótkoterminowego. Jest szansa, że jeszcze w lipcu na warszawskim lotnisku Chopina pojawią się dwa kolejne nowoczesne skanery bezpieczeństwa. Dzięki nim odprawa będzie przebiegać szybciej, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
11: Taka możliwość jest tylko w strefie fast track, ponieważ tam wiadomo, że jest tylko to urządzenie. Natomiast nie możemy się przygotować specjalnie, bo pasażerowie będą przydzielani do poszczególnych kolejek w zależności od dostępności urządzeń.
6: W zeszłym roku stołeczny port obsłużył ponad 24 miliony pasażerów. Możliwe, że w tym roku ten wynik zostanie pobity. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej. W porywach można sięgać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie ważne do popołudnia, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
12: Na pas nadmorski województwa pomorskiego oraz rejon Zatoki Gdańskiej ostrzeżenie ważne od północy do godziny 14. Na te silne porywy do około 80 km na godzinę z północnego zachodu i północy.
6: W nocy od 11 do 15 stopni, we wtorek przeważnie opady deszczu na północnym wschodzie, miejscami też burze. Termometry pokażą dziś od 17 do 21 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu,

0: Jesteście niesamowici, band rock. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Jest wtorek. Ruszyły prace na śląskim odcinku autostrady A1. Dzięki nim mają zniknąć tak zwane fale Dunaju. Polka poszukiwana czerwoną notą Interpolu została zatrzymana na lotnisku w Pyrzowicach. Samorząd Bielska-Białej pozyskał ponad 300 milionów złotych z Unii Europejskiej na budowę północnej obwodnicy śródmiejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Fragment autostrady A1 w województwie śląskim stał się placem budowy. Ruszył remont pierwszego ponad 3-kilometrowego odcinka tej drogi na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim. Dzięki temu znikną tak zwane fale Dunaju. Prace za ponad 36 milionów złotych będą prowadzone na jezdni w stronę Gliwic, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
2: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemonii i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
0: Naprawa tego fragmentu A1 ma być prowadzona przy utrzymanym ruchu i potrwać maksymalnie 11 miesięcy, ale z wyłączeniem okresu zimowego. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu kolejnego niespełna 2-kilometrowego odcinka A1 w rejonie Pyrzowic. Polka poszukiwana czerwoną notą Interpolu została zatrzymana na lotnisku w Pyrzowicach. Kobieta trafiła w ręce policji po przylocie samolotu czarterowego z Eindhoven. Kobieta wpadła podczas kontroli, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
3: Była ona poszukiwana w celu aresztowania na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Figurowała także w systemie informacyjnym Schengen jako osoba poszukiwana do celów aresztowania i przekazania lub ekstradycji.
0: Kobieta została już osadzona w areszcie śledczym w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 320 milionów złotych dofinansowania z funduszy unijnych pozyskał samorząd Bielska-Białej na budowę północnej obwodnicy śródmiejskiej. Wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński powiedział, że blisko 4-kilometrowa droga ma powstać do końca 2029 roku, a koszt budowy wyniesie prawie 600 milionów złotych. Budowa będzie prowadzona etapami. Na wykonanie pierwszego z dwóch odcinków od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia rozpisany został już przetarg. Otwarcie ofert możliwe jest jeszcze w lipcu. Prezydent ocenił, że prace ruszą wiosną przyszłego roku. Drugi etap natomiast obejmuje połączenie ulicy Wyzwolenia z wylotową arterią na wschód, czyli ulicą Krakowską. Doktor Klaudia Rogowska przejęła obowiązki dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To po kłosie rezygnacji ze stanowiska profesora Piotra Przybyłowskiego. Jak informowaliśmy na antenie Radia Katowice w piątek, powodem decyzji miały być względy osobiste. Nowa tymczasowa dyrektorka będzie pełnić funkcję przez najbliższe pół roku, mówi Patrycja Matusińska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: Obowiązki zostały powierzone od dnia 20 lipca 2026 roku. Do dnia 19 stycznia 2027 roku.
0: Doktor Klaudia Rogowska zarządza w ochronie zdrowia przez blisko 20 lat. Od kilkunastu lat odpowiada za funkcjonowanie Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wtorek w regionie zdaniem meteorologów będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu, a najwięcej przejaśnień spodziewanych jest na południu województwa. Termometry pokażą maksymalnie od 17 do 20 stopni.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: i zapraszamy na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Karolina Michalik.
1: Od rana w całym kraju będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczną się o 7, a ich finał zaplanowano na 19. To ćwiczenia. Sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są m.in. strażacy, policjanci i samorządowcy. Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Doktor Klaudia Rogowska przejęła obowiązki dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To pokłosie rezygnacji ze stanowiska profesora Piotra Przybyłowskiego. Nowa, tymczasowa dyrektorka będzie pełnić funkcję przez najbliższe pół roku. Następnie powinna zostać ogłoszona procedura konkursowa. Wody Polskie budują stopnie wodne na Białce w Bystrej. To dopływ rzeki Białej przepływającej przez Bielsko-Białą. Celem jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. To pierwszy etap większego projektu. Ta część kosztuje ponad 3 miliony złotych i potrwa do grudnia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie organizuje wakacyjne warsztaty i indywidualne spotkanie z psychologiem. Ma to być odpowiedź na utrudnione latem dostęp do pomocy psychologicznej w przedszkolach i szkołach. Projekt będzie realizowany do końca września.

0: Huczne powitanie mistrzów świata w piłce nożnej śpiewom i okrzykom radości na ulicach Madrytu nie było końca.
1: Hiszpańska złota drużyna przemierzała miasto odkrytym autobusem. Były też oficjalne wizyty, ale głównie muzyka i tysiące fanów.
0: A selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente dał się poznać jako utalentowany wokalista.
2: Tak, to był idealny zespół. De la Fuente był mentorem dla zawodników. Opiekował się nimi od samego początku.
1: Hiszpania, wygrywając w niedzielnym finale mundialu po dogrywce z Argentyną 1-0, po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. Wcześniej triumfowała w 2010 roku.
0: Amerykańska armia zakończyła 10. z rzędu noc ataków na Iran. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych informuje, że siły USA zaatakowały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej.
1: Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podaje, że dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormus. Zapowiada, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania USA w regionie.
0: Wieczorem Departament Stanu wydał ostrzeżenie dla Amerykanów na całym świecie. Pisze w nim m.in. o możliwości nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie.
1: Wielka Brytania ma nowego premiera. Tak szefa rządu przejął 56-letni lejburzysta Andy Burnham.
0: Jego inauguracyjnego przemówienia wysłuchała nasza londyńska korespondentka Anna Rączkowska.
3: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co ja zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Na w nich ważny komunikat. Syreny alarmowe zawoją dziś w całej Polsce. Służby między 7 a 19 będą testować system ostrzegania.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie alert do wszystkich mieszkańców. Apeluje, zachowaj spokój.
1: Uspokaja też wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
5: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Ćwiczenia, w których wezmą udział m.in. samorządowcy, strażacy i policjanci, organizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Zmora pasażerów, czyli limit płynów w bagażu podręcznym, powoli znika z lotniska Chopina. W najbliższych dniach mają się tam pojawić dwa kolejne nowoczesne skanery bezpieczeństwa.
0: Staną w strefie dostępnej dla podróżujących klasą ekonomiczną. Do końca roku lotnisko chce wymienić wszystkie skanery, zapowiada rzecznik portu Piotr Rudzki.
6: Urządzenia są montowane cały czas sukcesywnie w miarę naszych możliwości operacyjnych. I wszystkie urządzenia mają zostać wymienione do końca bieżącego roku.
1: A dzięki nowoczesnym skanerom podróżni nie będą też musieli wyjmować z plecaków i walizek sprzętu elektronicznego.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Jak już Państwo słyszeli w aktualnościach, poniedzieli jak ze snu w New Jersey. Bajkowy poniedziałek w Madrycie mieli hiszpańscy piłkarze. W kraju nowych mistrzów świata przywitało blisko 2 miliony ludzi. A podczas fety nie tylko śpiewy selekcjonera Luisa de la Fuente, ale i krótkie przemówienie. Cieszcie się tym widowiskiem. Mamy szczęście, że w drużynie gra 26 fantastycznych ludzi, świetnych piłkarzy, teraz najlepszych na świecie. To dla mnie wielki zaszczyt być ich trenerem. Ale zwycięstwo to zasługa całego sztabu szkoleniowego, który pracuje na rzecz drużyny. Nie zapominajcie tego, co mówiłem na początku kwalifikacji 2 lata temu. Razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. Dziękuję.
8: Viva España. Gracias.
7: W Argentynie z kolei kilka słów od Leo Messiego po porażce w finale. Tu cytat. Ból jest ogromny, a zagojenie tej rany zajmie dużo czasu. Tak Messi napisał na Instagramie. Widział też jednak pozytywy, dodając. Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć jako kraj. Messi nie zadeklarował jednak, co dalej. A przypominamy, niedawno skończył 39 lat. Po mundialu zmiany. Na przykład w Belgii, która nie przedłużyła kontraktu z selekcjonerem Rudim Garcią. Belgowie choć zadowoleni z pracy Garcia, który drużynę doprowadził do ćwierćfinału, to szukają nowego bodźca. Po mundialu też na dobre rozpędza się sezon w klubowej piłce. Dziś wieczorem pierwsze mecze polskich klubów w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. O 19:00 poznański Lech na wyjeździe zagra z duńskim Orhus. O 20:00 również na wyjeździe Górnik Zabrze z tureckim Fenerbahce. Odpoczywali za to kolarze startujący w Tour de France. Wczoraj dzień przerwy, a dziś po południu 26-kilometrowa jazda na czas. Liderem z 5-minutową przewagą Słoweniec Tadej Pogacar. Sport wraca po 7:00.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. W zachodniej połowie kraju padać nie powinno, ale jeśli już, to przelotnie. We wschodniej prognozowane są ulewy, a na północnym wschodzie także intensywne. Niewykluczone, że zagrzmi. Tam też będzie najchłodniej, do 17 stopni. Na przeważającym obszarze 19-20, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 24. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie szybko spada. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Klimat.
1: W Lublinie, Tarnobrzegu, Bielsku Białej i Cieszynie jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach w kraju bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 34% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfie dynamicznej także najtańszy.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.
12: Prawie w pół do siódmej. Sprawdźmy, co na drogach, bo w samochodach pewno grzanie.
13: U mnie było dzisiaj, tak przyznaję.
12: Włączone, tak jest.
13: Oczywiście. I tak zmarzłam. Na drogach na razie, powiedzmy, temperatura umiarkowana, bo dokuczliwych korków nie ma. Niewielkie tworzą się w Sosnowcu na drodze 79, tak jest przy Centrum Młodzieżowym, na jezdni w kierunku Katowic. Lekko korkuje się droga 44 w Bieruniu Nowym. Tam, przypomnę, w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Niewielki korek mamy też na południowym odcinku drogi 52 w Kozach. Tam też pracują drogowcy i ruch jest ograniczony. Podróżującym w południowej części województwa przypominamy, że wczoraj zamknięty został na trasie S1 tunel Emilia. Powodem są prace związane z remontem nawierzchni. To oznacza utrudnienia dla kierowców, bo wyłączony z ruchu jest odcinek pomiędzy węzłem Laliki a węzłem Rajcza. Objazd dla pojazdów cięższych niż 15 ton wyznaczony został drogą 52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy mogą korzystać ze starej drogi, czyli drogi numer 69. Ten remont potrwa do 3 sierpnia. Do tych informacji będziemy wracać. Na północy województwa z kolei prace drogowe spowalniają przejazd przez Rugoty drogą krajową 43. Na Jurze wolniej jedziemy przez Pradła drogą 78. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy, bo trwa budowa jurajskiej obwodnicy. Po pozostałych drogach jak na razie podróżujemy bez problemów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

wiecie, mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nakromaciło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że

0: i zapraszamy na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Karolina Michalik.
1: Od rana w całym kraju będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczną się o 7, a ich finał zaplanowano na 19. To ćwiczenia. Sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są m.in. strażacy, policjanci i samorządowcy. Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Doktor Klaudia Rogowska przejęła obowiązki dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To pokłosie rezygnacji ze stanowiska profesora Piotra Przybyłowskiego. Nowa, tymczasowa dyrektora będzie pełnić funkcję przez najbliższe pół roku. Następnie powinna zostać ogłoszona procedura konkursowa. Wody Polskie budują stopnie wodne na Białce w Bystrej. To dopływ rzeki Białej przepływającej przez Bielsko-Białą. Celem jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. To pierwszy etap większego projektu. Ta część kosztuje ponad 3 miliony złotych i potrwa do grudnia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie organizuje wakacyjne warsztaty i indywidualne spotkania z psychologiem. Ma to być odpowiedź na utrudnione latem dostęp do pomocy psychologicznej w przedszkolach i szkołach. Projekt będzie realizowany do końca września.
2: W całej Polsce dźwięki syren to ćwiczenia systemu alarmowego, których celem jest sprawdzenie gotowości doniesienia pomocy przez poszczególne służby. Więcej o syrenach w relacji Anny Orzeł.
3: To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są m.in. strażacy, policjanci i samorządowcy. Nie ma powodu do obaw. Zalecane jest zachowanie spokoju, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
4: Będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy.
3: Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
5: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki.
3: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na Orzeł, Polskie Radio.
2: Poznańska policja opublikuje nagrania z monitoringu, na których widać sprawców pobicia mężczyzny broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Śledczy przesłuchali świadków zdarzenia i analizują nagrania z urządzeń na przystankach i w tramwaju, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Komendy.
6: Z opisu przekazanego policjantom z Komisariatu Poznań Północ wynikało, że grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy. On nie reagował na te zaczepki, natomiast 60-latek, który to wszystko obserwował, zareagował i starał się uspokoić sytuację.
2: Mężczyzna został kilkukrotnie uderzony w głowę, trafił do szpitala z powodu kłopotów z pamięcią. Sanepid skontrolował miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem. O efektach inspekcji opowie Aneta Łuczkowska.
7: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
8: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
7: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
8: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
7: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: 4 projekty rozporządzeń minister zdrowia w sprawie reformy systemu są już w konsultacjach społecznych. Dotyczą m.in. czasu pracy personelu medycznego oraz centralnej e-rejestracji, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
9: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów przyjęć i kolejek.
2: Nowe przepisy wprowadzają m.in. maksymalną stawkę godzinową, obowiązek przepracowania przynajmniej pół etatu w szpitalu, konieczność uzyskania zgody na pracę w innej placówce, a także jawność kontraktów szpitalnych. Informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia przedstawi dziś rządowi szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Po tygodniach rekordowych upałów nad Włochy nadciąga gwałtowne załamanie pogody. Włoska obrona cywilna wydała ostrzeżenie meteorologiczne dla części kraju.
7: Najwyższy pomarańczowy alert obowiązuje w regionie Marche, gdzie prognozowane są silne burze. Żółte ostrzeżenia wydano także dla części Abruzji, Emilii Romanii, Lombardii, Toskanii, Trydentu, Górnej Adygi i Wenecji Euganejskiej. Synoptycy zapowiadają w tych regionach intensywne opady deszczu, burze oraz lokalne podtopienia. W wybranych rejonach, m.in. Toskanii i Lombardii, obowiązuje również alert hydrologiczny z powodu ryzyka osuwisk i gwałtownego wzrostu poziomu wód. To pierwsze tak poważne załamanie pogody po kilku tygodniach ekstremalnych temperatur we Włoszech. Upały nie ustąpią jednak od razu w całym kraju. W Rzymie we wtorek termometry pokażą około 36 stopni. Ochłodzenie odczują przede wszystkim mieszkańcy północnych Włoch, gdzie wraz z przechodzącym frontem temperatury spadną do około 30 stopni. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
10: To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Norbert Michalak, wypoczęty, wrócił właśnie z urlopu, Sport w Trójce.
12: Dzień dobry, polecam każdemu. A teraz o tym, że zwycięstwo Hiszpanów podczas piłkarskich Mistrzostw Świata doczekało się świętowania. Piłkarze trenera Luisa de la Fuente po powrocie do Madrytu bawili się przy placu Cibeles razem ze swoimi kibicami. Najstarszy selekcjoner w historii, który zdobył Puchar Świata podczas wieczornej imprezy, dał się poznać jako też utalentowany wokalista.
13: De la Fuente! Soy Quijote, que se viven buscando un lugar.
14: Sí, eso ha sido un
15: tak, to był idealny zespół. De la Fuente był mentorem dla zawodników. Opiekował się nimi od samego początku. Prowadził ich właściwą drogą i osiągnął historyczny kamień milowy. Mundial zaczęliśmy niefortunnie, ale bardzo się cieszyłem, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi. A teraz w finale gol Ferrana był czymś niesamowitym.
12: To drugi tytuł Mistrza Świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Zostajemy jeszcze przy piłce. Dziś polskie zespoły rozpoczną eliminację w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z duńskim Aarhus, a Górnik Zabrze zagra z Fenerbahce Stambuł. Wyjazdowy mecz Lecha z mistrzem Danii o 19:00. Poza granicami Polski swój mecz rozegra również Górnik. Mecz w Stambule rozpocznie się o 20:00. Warto dodać, że turecki klub latem wydał na transfery ponad 80 milionów euro, ściągając m.in. za niemal połowę tej kwoty angielskiego napastnika Greenwood z Olympique Marsylia. Na koniec tenis. Polsko-brytyjski debel Jan Zieliński, Luke Johnson odpadli już w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Estoril. Na otwarcie imprezy w Portugalii lepsi okazali się Francuzi Titon Drogi i Kylian Jacquet, zwyciężając 7-6, 6-1.
11: Dzisiaj nad Polską zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Właściwie wszędzie pada albo będzie padać. W północno-wschodniej części kraju możliwe burze. Słońce będzie raz po raz wyglądać zza tych chmur, ale to będzie raczej rzadkość. Od 16 stopni na wybrzeżu, przez 18-19 w centrum, do 21-22 może na północnym, przepraszam, południowym zachodzie.
16: Zapraszamy do reklamy.
17: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane.
18: To proszę, dziel się wiedzą. Co nas czeka?
19: Dzielę się wiedzą, proszę Państwa, no zmiany w pogodzie mamy, rzeczywiście. W tej chwili w Katowicach 15 stopni, mamy ciśnienie 1018 hektopaskali, w Bielsku 13, w Częstochowie 14. Tak to wygląda. Dziś zachmurzenie od całkowitego poumiarkowane. W większości regionu bez deszczu, ale lokalnie mogą zdarzyć się przelotne, słabe opady. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny z zachodu,
14: a także północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. 50 km to jest taka wartość, którą no już gdzieś tam odczujemy. Już tam powieje, już odczujemy to na swoim ciele. W nocy od 8 do 11 stopni, czyli zimno. No może nie zimno, ale tak chłodnawo, prawda? Bo to nie jest taka temperatura typowo letnia, gdzie byśmy mieli na termometrach 18-19, gdzie można by po prostu tę noc w jakiś taki przyjemny sposób spędzić. Środa, po południu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a także dużego z przejaśnieniami. Wtedy lokalnie może popadać, ale to będą tylko przelotne opady deszczu bez burz. Tutaj proszę się nie martwić. Do 23 stopni, czyli troszkę cieplej niż dzisiaj. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. No i mamy czwartek. Miejscami tego dnia wystąpią przelotne opady deszczu, no i ponowne ochłodzenie, proszę Państwa, bo na termometrach od 16 do 19 stopni. Do tego umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z zachodu w porywach nawet do 60 km na godzinę. On spowoduje obniżenie tej temperatury odczuwalnej, czyli jeśli temperatura maksymalna do 19 stopni, to ta odczuwalna będzie jeszcze niższa. Proszę Państwa, i tak będzie do końca tygodnia. Pod koniec, w niedzielę, no podobno 27 stopni, ale z deszczem. Więc to będzie takie krótkie ocieplenie, a potem znowu w przyszłym tygodniu to tak od 24 do 26, ale też niewykluczony jest deszcz. Tak to wygląda. No, porównując...
16: fajnie, że pada, bo to wszystko rośnie.
14: Tak, ale w wakacje to raczej tego deszczu byśmy nie chcieli. My to wszystko rozumiemy, akceptujemy, prawda? Wiemy, że ziemia jest sucha, że potrzebuje deszczu i tak dalej, ale w wakacje no to chcielibyśmy też słońca. I przyroda też nas powinna rozumieć, tak jak my rozumiemy, albo tak chcemy zrozumieć ją,
16: moja
14: prawda?
16: Perspektywa też się zmieni, ale jak pójdę na urlop, na razie
14: a propos urlopu, tym, co mam, tak? Kto nie lubi wakacji?
16: No kto?
14: Twoim zdaniem?
16: Ktoś, kto ich nie ma.
14: No albo ma i nie chce wyjechać na nie. No pracownicy branży turystycznej...
16: Nie,
14: ja patrzę na ciebie w celu akceptacji tego, co mówię.
16: Tak?
14: Pracownicy branży turystycznej i leśnicy nie lubią wakacji. Dla nich to czas najcięższej pracy.
16: Bo
14: i to by się zdarzało. Domatorzy wolą odpoczywać we własnym fotelu niż w nieznanym miejscu.
16: No ale to
14: miejscu.
16: Można wziąć urlop i siedzieć sobie 24 godziny na dobę w fotelu, tak?
14: No właśnie, ale nie wyjeżdżają. To znaczy w tym sensie, że nie lubią takich wakacji spędzanych poza domem. Osoby przywiązane do rutyny. Zmiana otoczenia, zaburzenie harmonogramu dnia, to wszystko wywołuje dyskomfort. Nie chcę zmian, po co mam wyjeżdżać. Pracoholicy też się zaliczają do tej grupy z pewnością.
16: No i znowu na mnie patrzy. No.
14: W celu akceptacji.
16: Tak,
14: singielki i single, jeśli nie mają z kim wyjechać, rezygnują z urlopu, by nie spędzać go w samotności. Nie patrzę na ciebie absolutnie już teraz.
16: Wojciech Skowroński.
14: Kłaniam się Państwu. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
20: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od południa regionu, gdzie od rana korkuje się fragment drogi 52 w Kozach. Tam trwają prace drogowe. Duży ruch z kolei generuje korki w Żywcu na drodze 946. Tak jest od zjazdu z trasy S1. Podróżującym S1-ką przypominamy, że nie mają przejazdu tunelem Emilia. Drogowcy z ruchu wyłączyli fragment od węzła Laliki do węzła Rajcza. Trzeba korzystać z objazdów i tak będzie do 3 sierpnia. Na północy województwa niewielkie korki utrzymują się w Lgocie na drodze krajowej 43. Tam trwa rozbudowa i ruch jest mocno ograniczony w obu kierunkach. Co jakiś czas korkuje się także droga 78 w Pradłach, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy, a to ze względu na budowę jurajskiej obwodnicy i tam też niewielki zator mamy na pasach po obu stronach. I to na tę chwilę najbardziej kłopotliwe miejsca do przejechania. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: Jest 8. Wykolejony pociąg powodem problemów na kolei w rejonie Raciborza. 4 projekty rozporządzeń w sprawie reformy ochrony zdrowia są obecnie w konsultacjach społecznych. Zamknięty taras widokowy w Bytomskim Parku Miejskim jeszcze w tym roku ma być wyremontowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Problemy na kolei w rejonie Raciborza przed 3 nad ranem podczas manewrów na rozjeździe wykolejono lokomotywę. W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch pociągów towarowych w kierunku Chałupek. Występują także utrudnienia w ruchu pasażerskim w postaci jazdy po jednym torze. Rozpoczęło się reformowanie ochrony zdrowia. 4 projekty rozporządzeń są w konsultacjach społecznych. Trwają też prace nad 2 projektami ustaw reformujących system. Informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją przedstawi ministra zdrowia podczas posiedzenia rządu. O rozporządzeniach, które oddano do konsultacji społecznych, poinformowała rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sandrowska.
2: Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych 4 projekty rozporządzeń. Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
0: Jeden z projektów ustaw, nad którymi trwają prace, dotyczy jawności konkursów w szpitalach. Drugi – maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Strona społeczna czeka na przedstawienie projektów ustaw, mówi Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
3: Spokojnie czekamy na przekazanie do konsultacji publicznych 2 projektów ustaw o działalności leczniczej i o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wówczas będziemy do nich się odnosić. Natomiast to prawda, że w ochronie zdrowia wiele można zmienić rozporządzeniami ministra zdrowia i zarządzeniami prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, więc to nie jest tak, że każda zmiana potrzebuje ustawy.
0: Samorząd lekarski oraz lekarze związkowcy mają swoje postulaty dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zamknięty ze względów bezpieczeństwa taras widokowy w Bytomskim Parku Miejskim jeszcze w tym roku zostanie wyremontowany. Obiekt znajdujący się przy stawie południowym będzie zupełnie nowym tarasem na wzmocnionej konstrukcji ze specjalnych legarów. W ramach zadania między innymi wymienione zostaną spróchniałe belki i deski konstrukcyjne oraz drewniane elementy poręczy i barierek. Dodatkowo pojawią się 3 drewniane ławki, które skierowane będą w stronę stawu. W Gliwicach na ulicy Pszczyńskiej zmienia się organizacja ruchu. Powstanie nowe przejście dla pieszych z azylem przy skrzyżowaniu z ulicą Górną, a 3 istniejące przejścia zostaną zmodyfikowane. Zmiany, które właśnie się rozpoczynają, mają ułatwić pieszym przekraczanie ruchliwej jezdni, podkreśla rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach Jadwiga Jagiełło-Stiborska.
4: Jezdnia w miejscach przejść zostanie zawężona. Dodatkowo pieszy zyska azyl, na którym będzie mógł przystanąć, rozejrzeć się, zobaczyć, jaka jest sytuacja, czy może bezpiecznie dojść na drugą stronę.
0: Zakres zmiany jest duży i obejmuje znaczący odcinek ulicy. Większość prac prowadzona jest nocą, kiedy natężenie ruchu jest najmniejsze. Dzień przyniesie przeważnie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy regionu, choć w centrum i na południu okresami pojawią się przejaśnienia. Termometry wskażą dziś maksymalnie od 17 do 20 stopni.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od południa regionu, gdzie od rana korkuje się fragment drogi 52 w Kozach. Tam trwają prace drogowe. Duży ruch z kolei generuje korki w Żywcu na drodze 946. Tak jest od zjazdu z trasy S1. Podróżującym S1-ką przypominamy, że nie mają przejazdu tunelem Emilia. Drogowcy z ruchu wyłączyli fragment od węzła Laliki do węzła Rajcza. Trzeba korzystać z objazdów i tak będzie do 3 sierpnia. Na północy województwa niewielkie korki utrzymują się w Lgocie na drodze krajowej 43. Tam trwa rozbudowa i ruch jest mocno ograniczony w obu kierunkach. Co jakiś czas korkuje się także droga 78 w Pradłach, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy, a to ze względu na budowę jurajskiej obwodnicy i tam też niewielki zator mamy na pasach po obu stronach. I to na tę chwilę najbardziej kłopotliwe miejsca do przejechania. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Dwa projekty ustaw i cztery rozporządzenia to plan, z jakim pójdzie na dzisiejsze posiedzenie rządu ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawi informacje na temat reformy systemu. Jest to m.in. spowodowane aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi o zarobki lekarzy oraz nieprawidłowości w działaniu oddziału ratunkowego.
7: Resort zdrowia kładzie na stole pokaźny pakiet zmian. Jawność umów z NFZ, górna stawka za godzinę pracy medyków, 240 zł brutto. Do tego w formie rozporządzeń. Wdrożenie e-rejestracji, e-kolejki, a także zbieranie danych czasu pracy lekarzy. Pierwszy krok do uzdrowienia niedomagającego systemu rząd już zrobił. W miniony piątek prezydent podpisał ustawę, która pozwala powiązać numer PESEL z zarobkami lekarzy. Premier Donald Tusk liczy, że to wszystko pozwoli na skuteczną reanimację systemu.
8: To jest warunek konieczny, żeby te nieprawidłowości, które budzą uzasadnione emocje społeczne, żeby te nieprawidłowości zniknęły.
7: Szef rządu liczy także, że pierwsze pozytywne zmiany będą widoczne w ochronie zdrowia już we wrześniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Zagrożenie ze strony Rosji i wzmocnienie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni to najważniejsze tematy dzisiejszego spotkania Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Będzie mu przewodniczył Władysław Kośniak-Kamysz. Wczoraj szef MON przekonywał o konieczności dalszego wspierania Ukrainy. Wicepremier skrytykował słowa kandydata PiS-u na premiera Przemysława Czarnka o tym, że Unia powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski.
9: Z dwóch powodów powinniśmy wspierać Ukrainę. Po pierwsze, czysto humanitarno-chrześcijański. Myślę, że dla pana Czarnka to powinno chociaż to słowo trafić. Jeżeli giną dzieci, lecą bomby na żłobki i szpitale, to trzeba po prostu po ludzku pomagać. Po drugie, im dalej będzie Federacja Rosyjska od granicy z Polską, im bardziej się zużyje, im więcej rakiet, samolotów, uzbrojenia straci, tym lepiej i bezpieczniej dla Polski.
6: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził wczoraj kolejną transzę pomocy dla Ukrainy w wysokości 690 milionów dolarów. Pojutrze mija ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego. Według deklaracji kierownictwa politycy PiS-u opuszczą Stowarzyszenie Rozwój Plus albo pożegnają się z partią. List do prezesa z apelem o wycofanie się z decyzji podpisało 45 członków partii. Stowarzyszenie kontynuuje jednak działalność i organizuje spotkanie w przyszłym tygodniu.
10: Dwa dni zostały członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus na deklarację o wycofaniu się z niego.
11: Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem,
10: mówi Przemysław Czarnek.
11: I dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
10: Ale takich posłów wciąż jest spora grupa i jak Piotr Miller, deklaracji nie chcą złożyć i mówią.
12: Ja nigdzie nie odchodzę. Ja nigdzie nie odejdę. Co najwyżej to ktoś może mieć wyrzucić z partii.
10: Okłótnie na prawicy cieszą polityczną konkurencję.
13: Ten rozpad jest nieunikniony.
10: Mówił Robert Kropiwnicki z KO.
13: To czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za dwa miesiące, czy trzy, no to się po prostu okaże.
10: Jeszcze przed czwartkiem spodziewana jest kolejna rozmowa prezesa PiS z Mateuszem Morawieckim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Sytuację kurierów firmy Pyszne.pl sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy. Właściciel firmy chce do końca sierpnia zwolnić 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm, mówi rzecznik Inspekcji Pracy Mateusz Rzemek.
14: Działania inspektorów, którzy prowadzą w tej chwili kontrolę, będą prowadziły do wykorzystania nowych regulacji w tym zakresie. No nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty.
6: O zajęcie się tą sprawą zaapelowała do Państwowej Inspekcji Pracy ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wielka Brytania ma nowy rząd. Największym zaskoczeniem jest John Healey, który został ministrem finansów. Do tej pory zajmował się przede wszystkim obronnością.
15: To właśnie nominacja Healey'a wywołała najwięcej komentarzy. Polityk niedawno odszedł ze stanowiska ministra obrony po sporze o brak pieniędzy na armię. Teraz sam będzie musiał pilnować całego budżetu i znaleźć środki na ambitne plany nowego premiera. W rządzie Burnhama mamy wielki powrót Eda Milibanda. Były lider Partii Pracy został ministrem spraw zagranicznych. To nazwisko dobrze zna brytyjska Polonia. Miliband wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami polskiej społeczności i otwarcie mówi o rodzinnych związkach z Polską. Szabana Mahmud zachowuje resort spraw wewnętrznych, co oznacza kontynuację twardej polityki migracyjnej. Wes Streeting został ministrem obrony, Angela Reiner odpowiada za mieszkalnictwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
17: Było przywitanie Mistrzów Świata w Hiszpanii, było też przywitanie w Argentynie wicemistrzów. Wielotysięczny tłum wzdłuż drogi z lotniska do ośrodka piłkarskiego pod Buenos Aires przywitał wracającą z mundialu reprezentację Argentyny.
18: Z piętrowego odkrytego autobusu Albiceleste podziękowali kibicom za wsparcie, które doprowadziło ich do finału. Fety w centrum Buenos Aires tym razem nie będzie. Prezydent kraju wycofał się także z idei wolnego dla wszystkich Argentyńczyków. W Asajsie piłkarze zjedli jeszcze wspólną kolację z trenerem Lionelem Scalonim, a potem zaczęli rozjeżdżać się do domów. Argentyńscy dziennikarze nie zamierzają jednak rezygnować z wyjaśnienia przebiegu meczu z Hiszpanią. Tajemnicą pozostaje na razie, dlaczego dopiero w 116 minucie oddaliśmy pierwszy strzał na bramkę. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się tak w finale. To było zaskakujące i ośmieszające. Będziemy pytać piłkarzy, którzy na razie milczą, a także trenera, co tak naprawdę stało się w Nowym Jorku. Zapowiada Sebastian Fest z argentyńskiej gazety Clarín, wcześniej pracujący m.in. dla niemieckiej agencji DPA. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
17: Polscy siatkarze na drugim miejscu zakończyli fazę grupową Ligi Narodów. W ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej rozgrywanym w Chicago Polacy pokonali Amerykanów 3-0. Ćwierćfinałowym rywalem naszego zespołu będą Ukraińcy. Piotr Gruszka, były reprezentant Polski, chwali dyspozycję biało-czerwonych.
19: To jest bardzo obiecujące przed tym turniejem finałowym, bo z każdym turniejem gramy lepiej. I oczywiście skład się zmienia, ale tak im bliżej jesteśmy finału, tym ten skład jest bardziej optymalny i gotowy do rywalizacji w finale. I ten mecz z Amerykanami pokazał, że na dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby zagrać jeszcze lepiej.
17: Początek turnieju finałowego Ligi Narodów w chińskim Ningbo 29 lipca. Reprezentant Polski w koszykówce Aleksander Balcerowski porozumiał się z Unicaja Malaga w sprawie rozwiązania kontraktu, który miał wygasnąć dopiero za 2 lata. Balcerowski grał w Maladze od 2024 roku. Jak podają media, 25-letni polski koszykarz negocjuje kontrakt z Barceloną.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
16: W całym kraju pochmurno, ale podobno możliwe są przejaśnienia. Prawie wszędzie może popadać. W północno-wschodniej części kraju również zagrzmieć. Na termometrach od 16-17 stopni na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do 21 na południowym zachodzie.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
21: To proszę, dziel się wiedzą. Co nas czeka?
22: Dzielę się wiedzą, proszę Państwa, no, zmiany w pogodzie mamy, rzeczywiście. W tej chwili w Katowicach 15 stopni, mamy ciśnienie 1018 hektopaskali, w Bielsku 13, w Częstochowie 14. Tak to wygląda. Dziś zachmurzenie od całkowitego poumiarkowane. W większości regionu bez deszczu, ale lokalnie mogą zdarzyć się przelotne, słabe opady. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny z zachodu, a także północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. 50 km to jest taka wartość, którą no już gdzieś tam odczujemy. Już tam powieje, już odczujemy to na swoim ciele. W nocy od 8 do 11 stopni, czyli zimno. No może nie zimno, ale tak chłodnawo, prawda? Bo to nie jest taka temperatura typowo letnia, gdzie byśmy mieli na termometrach 18-19, gdzie można by po prostu tę noc w jakiś taki przyjemny sposób spędzić. Środa, po południu stopni wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a także dużego z przejaśnieniami. Wtedy lokalnie może popadać, ale to będą tylko przelotne opady deszczu bez burz. Tutaj proszę się nie martwić. Do 23 stopni, czyli troszkę cieplej niż dzisiaj. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. No i mamy czwartek. Miejscami tego dnia wystąpią przelotne opady deszczu. No i ponowne ochłodzenie, proszę Państwa, bo na termometrach od 16 do 19 stopni. Do tego umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z zachodu w porywach nawet do 60 km na godzinę. On spowoduje obniżenie tej temperatury odczuwalnej, czyli jeśli temperatura maksymalna do 19 stopni, to ta odczuwalna będzie jeszcze niższa. Proszę Państwa, i tak będzie do końca tygodnia. Pod koniec w niedzielę, no podobno 27 stopni, ale z deszczem. Więc to będzie takie krótkie ocieplenie, a potem znowu w przyszłym tygodniu to tak od 24
2: 4 do 26, ale też niewykluczony jest deszcz. Tak to wygląda. No, porównując...
3: fajnie, że pada, bo to wszystko rośnie.
2: No, tak, ale w wakacje to raczej tego deszczu byśmy nie chcieli. My to wszystko rozumiemy, akceptujemy, prawda? Wiemy, że ziemia słucha, że potrzebuje deszczu i tak dalej, ale w wakacje no to chcielibyśmy też słońca. I przyroda też nas powinna rozumieć, tak jak my rozumiemy, albo tak chcemy zrozumieć ją.
3: Moja
2: prawda?
3: Perspektywa też się zmieni, ale jak pójdę na urlop, na razie
2: a propos urlopu, cieszę się tym, co mam, tak? Kto nie lubi wakacji?
3: No kto?
2: Twoim zdaniem?
3: Ktoś, kto ich nie ma.
2: No albo ma i nie chce wyjechać na nie. No pracownicy branży turystycznej.
3: Nie,
2: ja patrzę na ciebie w celu akceptacji tego, co mówię.
3: Tak?
2: Pracownicy branży turystycznej i leśnicy nie lubią wakacji. Dla nich to czas najcięższej pracy.
3: Bo
2: i to by się zdarzało. Domatorzy wolą odpoczywać we własnym fotelu niż w nieznanym miejscu.
3: Ale to można wziąć urlop i siedzieć sobie 24 godziny na dobę w fotelu, tak?
2: No właśnie, ale nie wyjeżdżają. To znaczy w tym sensie, że nie lubią takich wakacji spędzanych poza domem. Osoby przywiązane do rutyny. Zmiana otoczenia, zaburzenie harmonogramu dnia, to wszystko wywołuje dyskomfort. Nie chcę zmian, po co mam wyjeżdżać. Pracoholicy też się zaliczają do tej grupy z pewnością.
3: No i znowu na mnie patrzy. No.
2: W celu akceptacji.
3: Tak.
2: Singielki i single, jeśli nie mają z kim wyjechać, rezygnują z urlopu, by nie spędzać go w samotności. Nie patrzę na ciebie absolutnie już teraz.
3: Wojciech Skowroński.
2: Kłaniam się państwu. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia. Wait.

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zabiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.

nie doszło końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Jest 9. W Blachowni zaginął 45-latek. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Syreny alarmowe będzie dziś słychać w całej Polsce. To ćwiczenia służb. Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komisariat Policji w Blachowni szuka 45-letniego Przemysława Pabicha, który zaginął w niedzielę. Mężczyzna około godziny 10 wyjechał z domu w Blachowni białym rowerem i do tej pory nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony ma 177 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną koszulkę, czarne kolażówki i czarne buty. Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub znają miejsce jego pobytu, proszone są o kontakt z policją pod numerem alarmowym 112. Zdjęcie 45-latka zostało opublikowane na stronie internetowej częstochowskiej policji. Syreny alarmowe będzie dziś słychać w całej Polsce. To w ramach ogólnokrajowej akcji Alarm 2026. O jej szczegółach opowie teraz reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie obiegu informacji pomiędzy administracją i służbami. Akcja ma też pokazać, czy systemy ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza są skuteczne. W ramach testów systemy alarmowe mogą być słyszalne kilkukrotnie. Sygnał będzie miał formę modulowanego dźwięku trwającego 3 minuty. Odwołanie alarmu zostanie przekazane za pomocą 3-minutowego dźwięku ciągłego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że emitowane sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i nie będą oznaczały realnego zagrożenia. MSWiA apeluje o zachowanie spokoju oraz przekazanie informacji bliskim, w szczególności osobom starszym i dzieciom. Ćwiczenia potrwają do godziny 19.
0: A więcej informacji o tym, jak na przykład brzmi sygnał alarmowy, można znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej pracy straż miała na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, a intensywny deszcz powodował podtopienia. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, przekazał, że w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła.
3: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
0: Z prognoz, którymi dysponują strażacy, wynika, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się zmienna pogoda. Od dziś do niedzieli w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Silesia. W tegorocznej edycji udział wezmą amatorskie zespoły z Kanady, Francji, Tajwanu oraz Chile, które zaprezentują tradycyjne tańce i muzykę swoich regionów podczas cyklu wieczornych koncertów tematycznych. Oprócz występów na scenie uczestnicy wezmą udział w warsztatach integracyjnych, podczas których pod opieką instruktorów Zespołu Śląsk przygotują polski taniec narodowy na finałowy koncert. Święto folkloru zawita również do Częstochowy, gdzie 25 lipca na Placu Biegańskiego odbędzie się plenerowy koncert galowy Atlantyk Pacyfik. Całość zwieńczy niedzielny, kolorowy dzień folkloru w Koszęcinie, rozpoczęty mszą świętą i uroczystym przemarszem korowodu na dziedziniec pałacowy. Festiwal jest oficjalnym zwieńczeniem tegorocznych obchodów Święta Śląska, organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Dzisiejszy dzień przyniesie przeważnie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy regionu. Choć w centrum i na południu okresami pojawią się też przejaśnienia. Termometry wskażą dziś maksymalnie do 20 stopni.
4: To proszę, dziel się wiedzą. Co nas czeka?
5: Dzielę się wiedzą, proszę Państwa, no, zmiany w pogodzie mamy, rzeczywiście. W tej chwili w Katowicach 15 stopni, mamy ciśnienie 1018 hektopaskali, w Bielsku 13, w Częstochowie 14. Tak to wygląda. Dziś zachmurzenie od całkowitego poumiarkowane. W większości regionu bez deszczu, ale lokalnie mogą zdarzyć się przelotne, słabe opady. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny z zachodu, także północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. 50 km to jest taka wartość, którą no już gdzieś tam odczujemy. Już tam powieje, już odczujemy to na swoim ciele. W nocy od 8 do 11 stopni, czyli zimno. No może nie zimno, ale tak chłodnawo, prawda? Bo to nie jest taka temperatura typowo letnia, gdzie byśmy mieli na termometrach 18-19, gdzie można by po prostu tę noc w jakiś taki przyjemny sposób spędzić. Środa, po południu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a także dużego z przejaśnieniami. Wtedy lokalnie może popadać, ale to będą tylko przelotne opady deszczu bez burz. Tutaj proszę się nie martwić. Do 23 stopni, czyli troszkę cieplej niż dzisiaj. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. No i mamy czwartek. Miejscami tego dnia wystąpią przelotne opady deszczu, no i ponowne ochłodzenie, proszę Państwa, bo na termometrach od 16 do 19 stopni. Do tego umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z zachodu w porywach nawet do 60 km na godzinę. On spowoduje obniżenie tej temperatury odczuwalnej, czyli jeśli temperatura maksymalna do 19 stopni, to ta odczuwalna będzie jeszcze niższa. Proszę Państwa, i tak będzie do końca tygodnia, pod koniec w niedzielę, no podobno 27 stopni, ale z deszczem. Więc to będzie takie krótkie ocieplenie, a potem znowu w przyszłym tygodniu to tak od 24 do 26, ale też niewykluczony jest deszcz. Tak to wygląda. No, porównując...
4: fajnie, że pada, bo to wszystko rośnie.
5: No, ale w wakacje to raczej tego deszczu byśmy nie chcieli. My to wszystko rozumiemy, akceptujemy, prawda? Wiemy, że ziemia jest sucha, że potrzebuje deszczu i tak dalej, ale w wakacje no to chcielibyśmy też słońca. I przyroda też nas powinna rozumieć, tak jak my rozumiemy, albo tak chcemy zrozumieć ją,
4: moja
5: prawda?
4: Perspektywa też się zmieni, ale jak pójdę na urlop, na razie
5: a propos urlopu, tym, mam, tak? Kto nie lubi wakacji?
4: No kto?
5: Twoim zdaniem?
4: Ktoś, kto ich nie ma.
5: No albo ma i nie chce wyjechać na nie. No pracownicy branży turystycznej.
4: Nie,
5: ja patrzę na ciebie w celu akceptacji tego, co mówię.
4: Tak?
5: Pracownicy branży turystycznej i leśnicy nie lubią wakacji. Dla nich to czas najcięższej pracy.
4: Bo
5: i to by się zdarzało.
4: Okay,
5: domatorzy wolą odpoczywać we własnym fotelu niż w nieznanym miejscu.
4: No, ale to
5: miejscu.
4: Można wziąć urlop i siedzieć sobie 24 godziny na dobę w fotelu, tak?
5: No właśnie, ale nie wyjeżdżają. To znaczy w tym sensie, że no, nie lubią takich wakacji spędzanych poza domem. Osoby przywiązane do rutyny. Zmiana otoczenia, zaburzenie harmonogramu dnia. To wszystko wywołuje dyskomfort. Nie chcę zmian. Po co mam wyjeżdżać? Pracoholicy też się zaliczają do tej grupy z pewnością.
4: No i znowu na mnie patrzy. No.
5: W celu akceptacji.
4: Tak,
5: singielki i single, jeśli nie mają z kim wyjechać, rezygnują z urlopu, by nie spędzać go w samotności. Nie patrzę na ciebie absolutnie.
4: Wojciech Skowroński.
5: Kłaniam się Państwu. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się pierwszymi ustawami i rozporządzeniami o reformie ochrony zdrowia. O tym, czego konkretnie będą dotyczyły, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
8: Te sprawy związane z rejestracją czy z e-kolejką postrzegam jako chyba takie najbardziej perspektywiczne i to skokowo potrafią poprawić efektywność systemu. Kolejny moduł, no to oczywiście te sprawy związane z wynagrodzeniem. Wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzenia do 240 zł za godzinę. Pani minister mówi do dwóch etatów w placówkach publicznych.
7: Dotychczas została uchwalona i podpisana przez prezydenta ustawa umożliwiająca pozyskiwanie dokładniejszych danych o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Cała rozmowa z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowali w ciągu ostatniej doby strażacy. Najwięcej pracy mieli na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, ulewy powodowały podtopienia. W nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Kralec.
3: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
7: Z prognoz, którymi dysponują strażacy, wynika, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się zmienna pogoda. W Rosji płoną magazyny z paliwem i budynki przemysłowe. W nocy Ukraina zaatakowała dronami wiele regionów federacji. Ukraińskie agencje prasowe powtórzyły za Business Insider, że Kijów znalazł sposób, jak pozbawić Moskwę bezpiecznego zaplecza.
9: W Lipiecku wybuchły pożary w obiektach przemysłowych. Potwierdził tę informację szef obwodowej administracji Igor Artamanow. Nie wiadomo konkretnie, o jakie zakłady chodzi. Oficjalnie nie podano także przyczyny pożaru, jednak gazeta Kommersant napisała, że w nocy dwukrotnie ogłaszano alarm przeciwrakietowy, a obecnie utrzymuje się stan zagrożenia uderzeniem bezzałogowców. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że chodzi o kombinat metalurgiczny i elektrownię. Już wcześniej ukraińskie ataki uszkodziły systemy przeciwpowodziowe białgorodzkiej elektrowni. Serwis Piepiel napisał, że uszkodzony jest węzeł regulujący zrzut wody. Zauważono, że wzrósł poziom rzeki Nizhgol, która już podtopiła plażę w przygranicznej miejscowości Szczebiekino. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Nad e-dziennikiem będą wspólnie pracowały resorty edukacji i cyfryzacji. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy, która umożliwi wprowadzenie tego rozwiązania do szkół. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że poprzedzi to pilotaż.
10: W wybranych szkołach w całej Polsce sprawdzenie funkcjonalności, dopasowanie do konkretnych potrzeb placówek i sprawdzenie, co jeszcze można dodać do tych funkcjonalności. Funkcjonalności będą podobne, tak jak część z nas jest przyzwyczajona, czyli kwestie ocen, komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami, uwagi, ogłoszenia.
7: Dariusz Standerski dodał, że w przyszłości państwowy e-dziennik ma być kompatybilny z aplikacją M-Obywatel Junior. W szkołach obecnie funkcjonują e-dzienniki od prywatnych firm. Państwowy ma być darmowy. Pociągi wróciły na trasę Wierchomla-Piwniczna w Małopolsce. Dwa wagony wykolejonego pociągu wciąż pozostają w korycie Popradu. Przywrócenie ruchu było możliwe po zakończeniu naprawy torowiska. Teraz rozpocznie się wydobywanie wagonów z rzeki. Na miejsce przyjedzie specjalistyczny dźwig kolejowy. W piątek wykoleił się pociąg towarowy. Z torów wypadło 6 pustych wagonów. Część z nich wpadła do rzeki. Przyczyny zdarzenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
11: Klimat.
7: W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra, tylko w Cieszynie umiarkowana. Od 11 do 17 potrwają zielone godziny. W tym czasie warto uruchomić energochłonne urządzenia. Niecałe 40% prądu w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. Na wybrzeżu i w północno-wschodniej części kraju alerty hydrologiczne. Od Zalewu Wiślanego do Słupska oraz na Mazurach ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Z kolei w centrum i na południu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
13: Piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrz Polski zmierzy się o 19 na wyjeździe z duńskim Aarhus. Z kolei powracający po 8 latach do pucharów Górnik Zabrze zagra w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe, mówi kapitan Zabrzan Erik Janże.
14: Ogólnie czuć u chłopaków, że nie ma tam jakiegoś wielkiego stresu. Wszyscy się cieszą z tego meczu i przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyszliśmy tutaj z żadną białą flagą albo coś takiego. Mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. A zawsze tam boisko zweryfikuje potem, jak się mecz uloży. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo trudniej.
13: Początek meczu o 20:00. Zostajemy przy piłce. Polscy kibice czekają na debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Zespół trenera Grega Berhaltera zagra z Interem Miami. Na konferencji prasowej szkoleniowiec Chicago Fire w samych superlatywach wypowiadał się na temat polskiego piłkarza. Dlatego Lewandowskiego można spodziewać się już od pierwszych minut, a mecz w nocy z środy na czwartek o godzinie 1:30 polskiego czasu. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16 miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Próbie czasowej w krosie. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie bronić w USA tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
15: Na pewno miałam większe nadzieje, bo zawsze się celuje wysoko, szczególnie, że są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowe i nieźle jest, okej.
13: Mistrzostwa Świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk w Los Angeles. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za 2 lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym.
12: Pochmurno, deszczowo na północnym wschodzie, burzowo chwilami, będą zdarzały się przejaśnienia i rozpogodzenia. Od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w centrum, do 21 na zachodzie i południowym zachodzie.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

zobaczyć. Niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

0: Jest 9. W Blachowni zaginął 45-latek. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Syreny alarmowe będzie dziś słychać w całej Polsce. To ćwiczenia służb. Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komisariat Policji w Blachowni szuka 45-letniego Przemysława Pabicha, który zaginął w niedzielę. Mężczyzna około godziny 10 wyjechał z domu w Blachowni białym rowerem i do tej pory nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony ma 177 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną koszulkę, czarne kolażówki i czarne buty. Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub znają miejsce jego pobytu, proszone są o kontakt z policją pod numerem alarmowym 112. Zdjęcie 45-latka zostało opublikowane na stronie internetowej częstochowskiej policji. Syreny alarmowe będzie dziś słychać w całej Polsce. To w ramach ogólnokrajowej akcji Alarm 2026. O jej szczegółach opowie teraz reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie obiegu informacji pomiędzy administracją i służbami. Akcja ma też pokazać, czy systemy ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza są skuteczne. W ramach testów systemy alarmowe mogą być słyszalne kilkukrotnie. Sygnał będzie miał formę modulowanego dźwięku trwającego 3 minuty. Odwołanie alarmu zostanie przekazane za pomocą 3-minutowego dźwięku ciągłego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że emitowane sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i nie będą oznaczały realnego zagrożenia. MSWiA apeluje o zachowanie spokoju oraz przekazanie informacji bliskim, w szczególności osobom starszym i dzieciom. Ćwiczenia potrwają do godziny 19.
0: A więcej informacji o tym, jak na przykład brzmi sygnał alarmowy, można znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej pracy straż miała na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, a intensywny deszcz powodował podtopienia. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, przekazał, że w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła.
3: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
0: Z prognoz, którymi dysponują strażacy, wynika, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się zmienna pogoda. Od dziś do niedzieli w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Silesia. W tegorocznej edycji udział wezmą amatorskie zespoły z Kanady, Francji, Tajwanu oraz Chile, które zaprezentują tradycyjne tańce i muzykę swoich regionów podczas cyklu wieczornych koncertów tematycznych. Oprócz występów na scenie uczestnicy wezmą udział w warsztatach integracyjnych, podczas których pod opieką instruktorów Zespołu Śląsk przygotują polski taniec narodowy na finałowy koncert. Święto folkloru zawita również do Częstochowy, gdzie 25 lipca na Placu Biegańskiego odbędzie się plenerowy koncert galowy Atlantyk Pacyfik. Całość zwieńczy niedzielny, kolorowy dzień folkloru w Koszęcinie, rozpoczęty mszą świętą i uroczystym przemarszem korowodu na dziedziniec pałacowy. Festiwal jest oficjalnym zwieńczeniem tegorocznych obchodów Święta Śląska, organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Dzisiejszy dzień przyniesie przeważnie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy regionu. Choć w centrum i na południu okresami pojawią się też przejaśnienia. Termometry wskażą dziś maksymalnie do 20 stopni.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od południa regionu, bo tam utrudnień o tej porze chyba jest najwięcej, głównie w miejscu prac drogowych. Korki utrzymują się w kozach na drodze 52 przed dojazdem do zwężonego odcinka. W Bielsku Białej drogowcy pojawili się na ulicy Warszawskiej. Zajmują lewy pas na wysokości dworca w kierunku Sarniego Stoku i tam też mamy niewielki korek. Korkuje się również droga 81 w Skoczowie. Tam drogowcy pracują na jezdni w stronę Katowic. Podróżujący drogą 44 przymusowo, ale chwilowo Zbiorowo. Stoją w Bieruniu Nowym, gdzie trwają prace budowlane, i w Imielinie na trasie 934, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Podobną sytuację mamy w Piekarach Śląskich, to już droga 94. Tam przejazd też jest mocno spowolniony i na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach również. Na północy skutki przebudowy odczuwają podróżujący przez Rgotę drogą krajową 43. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
5: Zaczynam od Grecji. Dwie osoby zostały ranne w ataku nożownika w pobliżu Akropolu w Atenach. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego, poinformowała miejscowa policja. Napastnik został zatrzymany. Zdaniem policji prawdopodobnie cierpiał na problemy psychiczne. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważniej ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Tożsamość napastnika na razie nie jest znana. Do czwartku Mateusz Morawiecki ma czas na decyzję. Albo zlikwiduje stowarzyszenie, albo zostanie wykluczony z PiSu. O sytuacji w partii Jarosława Kaczyńskiego mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem jest prawdopodobne, że niedługo politycy związani z Mateuszem Morawieckim zostaną wyrzuceni z PiSu.
6: Dzisiaj celem Jarosława Kaczyńskiego jest eksterminacja tego środowiska politycznego. Oczywiście on chce tą eksterminację dokonać w taki sposób, żeby wyrzucić najlepiej mniej niż 15 posłów, żeby nie utworzyli klubu i zrobić wszystko, żeby poparcie ich było poniżej 5%, a PiS-owi nie spadło. Ale intuicja mi podpowiada, że tak się nie da.
5: Według sondażu Ibris, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, nowa partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na 3,8% poparcia. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego jest to słaby wynik, który nie rokuje dobrze na przyszłość. A Mateusz Morawiecki powiedział dziś, że jest w PiS-ie i chce pozostać w obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce, mówił. Podpisana została umowa na budowę europejskiej konstelacji satelitów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że jedna z głównych maszyn systemu, IRIS-2, będzie działała w Polsce.
7: Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
5: IRIS-2 ma odpowiadać na rosnące wyzwania związane z bezpieczeństwem i odpornością infrastruktury komunikacyjnej. System zapewni bezpieczną łączność dla rządów państw członkowskich i instytucji unijnych, a także szybkie usługi szerokopasmowe dla firm i mieszkańców, również na terenach dotychczas słabiej skomunikowanych. 2,5-latek z poważnymi obrażeniami twarzy trafił do szpitala w Łomży po pogryzieniu przez psa. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem.
8: Dramatyczne zgłoszenie odebrali wczoraj łomżyńscy policjanci około godziny 19. Wynikało z niego, że 2,5-letnie dziecko zostało zaatakowane przez bulteriera, który był prowadzony na smyczy. Jak ustalili funkcjonariusze, psu zsunął się z pyska kaganiec, a pies zaatakował wychodzącego z placu zabaw małego chłopca. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala.
5: Powiedział rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czechy chcą zakazać smartfonów w szkołach. Projekt przepisów w tej sprawie przyjął rząd Andreja Babisza. Nowe regulacje mają wejść w życie we wrześniu przyszłego roku. Zakaz obejmie przedszkola, szkoły podstawowe, a także niższe klasy gimnazjum.
9: Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani w czasie przerw, w klasach, szkolnych stołówkach czy świetlicach. Wyjątki przewidziano dla dzieci, które muszą używać urządzeń ze względów zdrowotnych. Szkoły będą mogły także dopuścić korzystanie z telefonów i tabletów w celach dydaktycznych lub podczas wycieczek. Nowe przepisy reagują na zagrożenia związane z nadmiernym używaniem smartfonów przez dzieci, problemy z koncentracją, uzależnienie od mediów społecznościowych czy zwiększone ryzyko depresji. Projekt krytykuje część opozycji, która ocenia go jako populistyczny i szkodliwy dla rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. Przeciwko odgórnym, ogólnokrajowym regulacjom opowiedział się rzecznik praw dziecka. Zwrócił uwagę, że szkoły już teraz mogą samodzielnie ograniczać korzystanie z telefonów w swoich regulaminach. Według Ministerstwa Edukacji zakaz używania urządzeń podczas przerw wprowadziła połowa czeskich szkół podstawowych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: To Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju przelotny deszcz, lokalnie także burze. 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już 5,5 minuty po godzinie.
11: Kwadrans z haczykiem, tak bym to ujął. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam Państwa przed południem. No tak spoglądam na tę mapę synoptyczną i na to, co mamy za oknami. No to odpoczywamy dzisiaj, odpoczywamy od tej gorącej temperatury. I oczywiście na dwoje babka wróżyła. Niektórzy mówią, że to źle, że to mamy wakacje przecież, że powinno być słonecznie i gorąco, bo to nam się należy, jak to, wiadomo, oczywiście. Co i komu.
11: Jak przykość.
12: Jak na przykość przykład, na przykład. No.
11: Albo Buda. Dzisiaj to bardziej Buda chyba.
12: A drudzy mówią, że tak, to jest taka fajna temperatura, kiedy można odpocząć, kiedy człowiek się nie zgrzeje, nie zmęczy za bardzo, kiedy można pospacerować, pozwiedzać i tak dalej, i tak dalej.
11: Jesteśmy w okolicach komfortu termicznego przecież.
12: No właśnie. No. Też wychodzę z takiego założenia. Proszę Państwa, dziś do 20 stopni, czyli no rzeczywiście ta temperatura nie jest najwyższa, ale nie ma powodu do narzekań. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane, w większości regionu bez deszczu i bez burz. To jest ważne, bo o tych burzach głośno było kilka dni temu. Jedynie bardzo lokalnie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. No i właśnie ta temperatura od 17 do 20. Wiatr umiarkowany, dość silny z zachodu, a także północnego zachodu. W nocy też już chłodno, bo od 8 do 11 stopni. No to już tak nie jest, nie, nawet nie rześko, tylko będzie po prostu chłodno. Zachmurzenie będzie zmniejszać się od małego, a miejscami nawet bezchmurnego nieba. Bez opadu. Najchłodniej w zagłębieniach terenu, poza gęstą miejską zabudową, no to tam będzie jeszcze chłodniej, tam około może 7-8 stopni pokażą termometry. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. W środę lekkie ocieplenie znowu. Do 23 stopni pokażą termometry, po południu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a także dużego z przejaśnieniami i wtedy lokalnie, przelotnie pokropić, ale też bez burz. Nieco cieplej, do 23 stopni. No i mamy czwartek, proszę Państwa. Pogoda w tym dniu nie będzie miała nic wspólnego z prawdziwym latem, no bo tak, do 19 stopni, czyli no zimno. Do tego umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z zachodu i północnego zachodu w porywach do 60 km na godzinę. To jest taka wartość, która już będzie odczuwalna, prawda? Że będziemy gdzieś tam na spacerze, zawieje, no to poczujemy, a w związku z tym ta temperatura będzie jeszcze niższa. Z prognoz długoterminowych wynika, że w niedzielę ma być 27 stopni, ale wtedy też towarzyszyć nam będzie deszcz i do końca miesiąca, a także na przełomie lipca i sierpnia będzie taka przeplatanka w pogodzie. Trochę słońca, trochę deszczu, a temperatura taka od 24 do 27 stopni. Takie są przynajmniej na razie zapowiedzi. Synoptyków.
11: Ale można sobie na przykład przypomnieć przepiękny tekst Zachodni wiatr, prawda? Dzisiaj zachodni.
12: Tak, tak.
11: Zachodni
12: tak.
11: Wiatr spienione goni fale, wysoki gdzieś zawisnął mewy krzyk. Pan pamięta taką pieśń?
12: Nie, nie pamiętam.
11: No bo pan młody jeszcze po prostu. No to...
12: No dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście romantycznie można podejść do sprawy.
11: Zachodni wiatr roztajnym naszym drogą z okrzykiem myśl pieśń. Zachodni wiatr spienione goni fale i to morze mu się gdzieś tam jawi.
12: Nagle zarzucił mi kapelusz albo beret.
11: Tak. A Wojciech Skowroński pojawi się ponownie z prognozą pogody po godzinie 14.
12: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.

Kolejny świt, gdy ja w twych murach gubię dech. Wrześniowy smak, błysk szkła za oknem mieni się. Dusisz morze głów, dusisz.

0: Jest 11. Testy syren alarmowych w całej Polsce potrwają do 19. Było je słychać już m.in. w Katowicach. Mieszkaniec Żor uwierzył fałszywemu pracownikowi banku, stracił ponad 200 tysięcy złotych. Bezpłatna wymiana książek zawitała do centrum przesiadkowego w Pszczynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Tuż po 10 w Katowicach zawyły syreny. To w ramach ogólnopolskiego testu działania służb. W różnych miastach i miejscowościach ćwiczenia będą prowadzone o różnych godzinach, a całość potrwa do 19. To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są m.in. strażacy, policjanci i samorządowcy. Wylicza wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miasta Leszek Gumowski.
2: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie kraju oraz rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych.
0: Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
3: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani, a ta informacja była jasna i jednoznaczna.
0: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 24-letni mieszkaniec Żor padł ofiarą oszustwa telefonicznego i stracił ponad 200 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło po tym, jak skontaktował się z nim mężczyzna podający się za pracownika banku, twierdząc, że pieniądze na jego koncie są zagrożone. Działając pod wpływem presji czasu i instrukcji oszusta, młody mężczyzna zaciągnął kredyt na ogromną kwotę, a następnie przekazał całą sumę za pomocą jednorazowych kodów do wpłat. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że prawdziwi pracownicy banku nigdy nie nakazują zaciągania pożyczek ani przelewania środków na bezpieczne konta. W przypadku otrzymania takiego połączenia należy się natychmiast rozłączyć i samodzielnie zadzwonić na oficjalną infolinię swojego banku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Book Crossing, czyli bezpłatna wymiana książek, zawitała do Centrum Przesiadkowego w Pszczynie. Akcję organizuje tamtejsza Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna wraz z władzami powiatu, wyjaśnia Agnieszka Gowin z pszczyńskiego starostwa.
4: I ma na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcenie mieszkańców do dzielenia się książkami. Dzięki akcji publikacje mogą trafiać do kolejnych osób, a czytelnicy mają okazję odkrywać nowe tytuły i autorów. Zasada Book Crossingu jest prosta. Każdy może sięgnąć po wybraną książkę, zabrać ją ze sobą, przeczytać, a następnie przekazać dalej, zostawiając ją oczywiście w bezpiecznym miejscu. W ten sposób książki otrzymują drugie życie i mogą rozpocząć kolejną podróż, docierając do nowych odbiorców.
0: Inicjatywa została przygotowana z okazji 80-lecia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. Od jutra całkowicie wyłączony z ruchu zostanie około 100-metrowy odcinek ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu na drodze powiatowej łączącej tę miejscowość z Teresną w powiecie żywieckim. Powodem utrudnień, które potrwają kilka miesięcy, są prace związane ze stabilizacją czynnego osuwiska. Nowe oznakowanie informujące o zmianach i konieczności korzystania z objazdów pojawiło się na trasie już dziś. Mimo zamknięcia przejazdu dla samochodów, piesi będą mogli przejść przez plac budowy specjalnie skonstruowaną kładką, a po obu stronach remontowanego odcinka przygotowano tymczasowe parkingi. Dziś w ciągu dnia przewaga chmur i przelotny deszcz, głównie na północy województwa. Z przejaśnieniami w centrum i na południu. Maksymalnie do 20 stopni, przy porywach wiatru do 55 km. Z kolei w nocy opady szybko zanikną, ustępując miejsca rozpogodzeniom, które przejdą od zachodu. Temperatura minimalna, jaką wtedy zobaczymy, to od 9 do 12 stopni.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od południa regionu, bo tam utrudnień o tej porze chyba jest najwięcej, głównie w miejscu prac drogowych. Korki utrzymują się w kozach na drodze 52 przed dojazdem do zwężonego odcinka. W Bielsku Białej drogowcy pojawili się na ulicy Warszawskiej. Zajmują lewy pas na wysokości dworca w kierunku Sarniego Stoku i tam też mamy niewielki korek. Korkuje się również droga 81 w Skoczowie. Tam drogowcy pracują na jezdni w stronę Katowic. Podróżujący drogą 44 przymusowo, ale chwilowo stoją w Bieruniu Nowym, gdzie trwają prace budowlane, i w Imielinie na trasie 934, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Podobną sytuację mamy w Piekarach Śląskich, to już droga 94. Tam przejazd też jest mocno spowolniony i na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach również. Na północy skutki przebudowy odczuwają podróżujący przez Rgotę drogą krajową 43. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Kwadrans z haczykiem, tak bym to ujął. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa przed południem. No tak spoglądam na tę mapę synoptyczną i na to, co mamy za oknami. No to odpoczywamy dzisiaj, odpoczywamy od tej gorącej temperatury. I oczywiście na dwoje babka wróżyła. Niektórzy mówią, że to źle, że to mamy wakacje przecież, że powinno być słonecznie i gorąco, bo to nam się należy, jak no, wiadomo, co i komu.
6: Jak przy kość.
7: Jak przy kość na przykład.
6: Albo Buda. Dzisiaj to bardziej Buda chyba.
7: A drudzy mówią, że tak, to jest taka fajna temperatura, kiedy można odpocząć, kiedy człowiek się nie zgrzeje, nie zmęczy za bardzo, kiedy można pospacerować, pozwiedzać i tak dalej, i tak dalej.
6: Jesteśmy w okolicach komfortu termicznego przecież.
7: No właśnie. No. Też wychodzę z takiego założenia. Proszę Państwa, dziś do 20 stopni, czyli no rzeczywiście ta temperatura nie jest najwyższa, ale nie ma powodu do narzekań. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane, w większości regionu bez deszczu i bez burz. To jest ważne, bo o tych burzach głośno było kilka dni temu. Jedynie bardzo lokalnie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu, no i właśnie ta temperatura od 17 do 20. Wiatr umiarkowany, dość silny z zachodu, a także północnego zachodu. W nocy też już chłodno, bo od 8 do 11 stopni. No to już tak nie jest, nawet nie rześko, tylko będzie po prostu chłodno. Zachmurzenie będzie zmniejszać się od małego, a miejscami nawet bezchmurnego nieba, bez opadów. Najchłodniej w zagłębieniach terenu, poza gęstą miejską zabudową, no to tam będzie jeszcze chłodniej, tam około może 7-8 stopni pokażą termometry. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. W środę lekkie ocieplenie znowu. Do 23 stopni pokażą termometry, po południu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a także dużego z przejaśnieniami, i wtedy lokalnie może słabo przelotnie pokropić, ale też bez burz. Nieco cieplej, do 23 stopni. No i mamy czwartek, proszę Państwa. Pogoda w tym dniu nie będzie miała nic wspólnego z prawdziwym latem, no bo tak, do 19 stopni, czyli no zimno. Do tego umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z zachodu i północnego zachodu w porywach do 60 kilometrów na godzinę. To jest taka wartość, która już będzie odczuwalna, prawda? Tak. Że będziemy gdzieś tam na spacerze, zawieje, no to poczujemy, a w związku z tym ta temperatura będzie jeszcze niższa. Z prognoz długoterminowych wynika, że w niedzielę ma być 27 stopni, ale wtedy też towarzyszyć nam będzie deszcz i do końca miesiąca, a także na przełomie lipca i sierpnia będzie taka przeplatanka w pogodzie. Trochę słońca, trochę deszczu, a temperatura taka od 24 do 27 stopni. Takie są przynajmniej na razie zapowiedzi synoptyków.
6: Ale można sobie na przykład przypomnieć przepiękny tekst. Zachodni wiatr, prawda? Dzisiaj zachodni.
7: Tak, tak.
6: Zachodni tak. Wiatr, spienione goni fale. Wysoki gdzieś zawisnął me wykrzyk. Pan pamięta taką pieśń?
7: Nie, nie pamiętam.
6: No bo pan młody jeszcze po prostu. No
7: to... no dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście romantycznie można podejść do sprawy.
6: Zachodni wiatr roztajnym naszym drogą, z okrzykiem me w swe pożegnanie śle. Taka morska pieśń, że to nie wiem, od razu czy zachodni wiatr, spienione goni fale i to może mu się gdzieś tam jawi.
7: Zachodni wiatr. Nagle zarzucił mi kapelusz albo beret.
6: Tak. A Wojciech Skowroński pojawi się ponownie z prognozą pogody po godzinie 14.
7: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
8: Rozbudowa infrastruktury paliwowej na kraje wschodniej flanki NATO oraz rosyjskie prowokacje, zarówno te z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci. O tym była mowa na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, w tym na różnego rodzaju prowokacje hybrydowe, ostrzegał po naradzie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej wie o tym nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która była na konferencji prasowej wicepremiera. Agnieszko, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Powiedz, co dokładnie jeszcze przekazał szef MON-u?
9: że Federacja Rosyjska w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna. To przekazał nam po naradzie minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Mówił, że nasze służby specjalne mają informacje, które nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo, chce rozwijać konflikt hybrydowy. A przykłady? 3 dni, 3 incydenty z rosyjskimi samolotami tylko w ubiegłym tygodniu.
10: To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
9: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz, musimy być przygotowani zarówno na ataki dywersyjne, na łączność, ale też takie, gdzie zostaną wykorzystane, przechwycone ostatnio w Ukrainie bezzałogowce. W ostatnim czasie takich przejęć, jak przekazał szef resortu obrony, u naszych wschodnich sąsiadów było dużo.
8: O tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Polska będzie miała tak zwanego europejskiego Starlinka. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał umowę w sprawie systemu IRIS 2. To budowana przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów. Docelowo ma także dostarczać szybki internet dla obywateli i przedsiębiorstw. A tym tematem zajmuje się Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Wytłumacz nam, jaki będzie udział Polski w tym projekcie.
11: Nasz kraj według szefa MSWiA będzie jednym z 6 głównych graczy w Europie, jeśli chodzi o budowę tego systemu. Marcin Kierwiński dodał, że to właśnie w Polsce powstanie jeden z najważniejszych elementów tego europejskiego systemu.
12: Gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
11: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrew Kubilius dodał, że na projekcie zyska nie tylko Polska, ale też cała wschodnia flanka NATO.
13: Poprzez inwestycje w te technologie Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Ta umowa sprawi, że Polska stanie się filarem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa i siłą napędową wschodniej flanki. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku.
8: Dagmara Kędzior, dziękuję za tę relację. 14 miliardów złotych brakuje teraz w Narodowym Funduszu Zdrowia, poinformował prezes NFZ-u Filip Nowak. Rząd ma się dziś zająć pierwszymi ustawami dotyczącymi reformy ochrony zdrowia. Zdaniem Filipa Nowaka ostateczna stawka dla lekarzy powinna być negocjowana przez dyrektorów placówek medycznych.
14: Maksymalna stawka przyjdzie do dyrektora szpitala, który jest racjonalnym menadżerem, zazwyczaj z dużym doświadczeniem, i będzie używał tych argumentów, które poniekąd pan redaktor użył, że inaczej kosztuje praca specjalisty o unikatowych umiejętnościach, inaczej kosztuje praca kogoś innego.
8: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd ma zająć się projektami dotyczącymi zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także ustaleniem maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. W Anglii tysiące młodych ludzi mogą już bezpłatnie zaszczepić się przeciwko meningokokom typu B. Brytyjska służba zdrowia prowadzi akcję przed początkiem nowego roku akademickiego, kiedy wielu nastolatków po raz pierwszy zamieszka w akademikach.
15: Szczepienia obejmują przede wszystkim 17 i 18-latków oraz osoby poniżej 25 roku życia, które jesienią rozpoczną studia albo przeprowadzą się do miejsc wspólnego zakwaterowania. Do uzyskania pełnej ochrony potrzebne są 2 dawki. Brytyjska służba zdrowia zachęca, aby nie odkładać szczepienia do pierwszych dni na uczelni. Między obiema dawkami musi upłynąć co najmniej kilka tygodni, dlatego całą serię najlepiej rozpocząć jeszcze przed przeprowadzką. Program wprowadzono kilka miesięcy po poważnym ognisku zakażeń w hrabstwie Kent w marcu w rejonie Canterbury. Meningokoki typu B wykryto u 21 młodych osób, głównie studentów i uczniów. Wszyscy chorzy trafili do szpitala, a 2 osoby zmarły. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Nad morzem silny wiatr.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5,5 minuty po godzinie 11.
17: To jest audycja Ja w Twoim wieku.
16: Cześć, tu Julia Święch.
17: I Agnieszka Święch.
16: I słuchacie audycji Ja w Twoim wieku. Dziś prowadzimy ją w składzie mama i córka. I tak jak w każdą niedzielę będziemy rozmawiać o czasach nastoletnich, o dorastaniu, o właśnie tym wkraczaniu w dorosłość, marzeniach i przyszłości. A w tym wszystkim ciekawi nas, jakiej muzyki słuchała nasza gościni, będąc wczesną nastolatką, i później jakie piosenki kojarzą jej się z domem rodzinnym, czy na przykład imprezą.
17: Już za chwilę z nami w studiu osoba, która podbija scenę muzyczną, a tego lata wystąpiła już na kilku największych festiwalach muzycznych w Polsce. Od openera po Zorze. Liwka.

0: Ja w twoim wieku.
1: Ja w twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: A w studiu z nami Liwka. Jej płyta z papieru okazała się jednym z najciekawszych debiutów ostatnich lat. Na co dzień współpracuje z Igorem Herbutem. W tym roku usłyszymy Liwkę podczas kilku festiwali, bo opener już za tobą, prawda?
3: To prawda.
2: Cześć.
3: Hej, to ja, Liwka.
2: Jak się masz w ogóle po tym openerze? Jak go wspominasz?
3: Było zimno, wiecznie, ale ciepło na sercu, bo bardzo się bałam, że nie będzie nikogo pod sceną, ale byli ludzie i byli bardzo głośni, więc też nie dało się nie odczuć tego, że są. To było naprawdę dziwne.
2: A było to bardzo stresujące wydarzenie dla ciebie, bo wyobrażam sobie, że właśnie to jest jakiś taki, to może być dla artysty taki punkt właśnie na bucket liście, że w Polsce ten opener jednak jest takim no ikonicznym po prostu festiwalem trwającym od lat.
3: To prawda. Znaczy, jeju, do tej pierwszej, byłam strasznie zestresowana, bo też line-up tego dnia był naprawdę fajny i tak jak wcześniej sobie myślałam o tym, o tu pójdę, tu zahaczę, tu posłucham, tu popatrzę i dosłownie byłam na kilku ostatnich numerach na Dołci, bo grała o 18 i później już siedziałam w garderobie po prostu tylko ja i stres. I to było tyle, w sensie nie
2: byłam w stanie pójść. I dogadywałaś się z nim?
3: I tak i nie. Raz był nieodczuwalny, raz niepodważalny był. Jeszcze ta godzina przed występem, no to nie wiem, czy w ogóle widziałam coś na oczy, szczerze.
4: Oh, wow. Nasza audycja składa się z czterech części. Porozmawiamy o czasie dorastania, porozmawiamy o relacjach z rodzicami, twoich latach dwudziestych, a tak naprawdę bardziej o teraźniejszości, bo jesteś dosyć młoda, ale też zahaczymy o twoje marzenia i o to, jak wyobrażasz sobie przyszłość. Zacznijmy od czasów nastoletnich. Jaką byłaś nastolatką, powiedz? Czy chciałaś zostać piosenkarką?
3: Oj, to nawet cofa się o wiele dalej niż czasy nastoletnie, bo...
2: Przedszkole?
3: Tak.
2: Wow.
3: Ja zawsze chciałam śpiewać. Zawsze. Właśnie też były takie nagrania, nie wiem, nie pamiętam, co to było, jakiś dzień babci albo dzień dziadka. I było nagranie, jak śpiewamy piosenki i mieliśmy w ogóle jakieś takie opaski ze zwierzątkami na głowie, nie wiem.
2: I teraz śpiewaliśmy... takie wracają.
3: O Jezu. To prawda. No, jeszcze była Ariana Grande i kocie uszka później. O, no to były różne fazy.
2: Trendseterka, Liwka.
3: Totalnie tak. Nie, ale to był taki obrazek, wiecie, wydrukowany. Taka papierowa opaska na... Ha, papierowa.
4: O tym papierze jeszcze porozmawiamy, bo on się przewija w twoich tekstach.
3: Tak.
4: Bardzo. Czyli co, występowałaś na scenie, jak już byłaś taką początkującą nastolatką, czy jeszcze wcześniej nawet, tak? Czy nie bardzo?
3: Może nie to, że na scenie, bo to było takie przedstawienie jakieś przedszkolne. Właściwie to była chyba zerówka. I pamiętam, że tam było takie nagranie, jak właśnie ktoś śpiewał do tego mikrofonu i pani przedszkolanka zabrała ten mikrofon, to ja sobie i dała mi. I ja po prostu tak z tym mikrofonem sobie śpiewam pioseneczkę. Że ta muzyka zawsze była i to śpiewanie zawsze było. Nawet moja mama

0: na języku polskim w gimnazjum użyłam słowa crush. To naprawdę mój poziom języka polskiego był bardzo, no, sięgał dna, niestety. Ale na szczęście wszystko da się wypracować.
1: A jesteśmy już tak trochę przy ocenach. Powiedziałaś o tym języku polskim i o jakichś wpadkach swoich. A jakie miałaś stopnie? Jaką byłaś uczennicą?
0: Tragiczną. W sensie to do mnie należała ta łatka zdolna, ale leniwa. Mhm. Mi się nigdy nie chciało uczyć. Znaczy ja, może nie to, że nie chciało, ale nie czułam... Nie byłam zmotywowana jakoś nigdy do tego, żeby się uczyć. I też miałam problemy ze skupieniem się. I ja jestem dużym wzrokowcem. Znaczy dużym, mam 1,65 m. Ale jestem wzrokowcem. I często było tak, że uczyłam się na sprawdzian. Oczywiście dzień przed, więc spałam jakieś 3 godziny, bo w sumie to noc przed. Nie umiałam sobie zarządzać czasem i do tej pory mam z tym problem. Ale często było tak, że było jakieś zagadnienie i ja dokładnie wiedziałam, w której części kartki to było i na jaki kolor to było zakreślone, ale treść absolutnie nie pamiętam. Z nauką? Ciężko. Najlepszą ocenę miałam z angielskiego, z WF-u miałam zwolnienie i kurde, nie pamiętam. Lubiłam geografię nawet. Mhm. Matematyka, ale to w gimnazjum, dlatego że chodziłam do prywatnego gimnazjum i tam w ogóle był zupełnie inny sposób nauczania, prowadzenia tych zajęć, bo ja mogłam sama ze sobą rozwiązywać te zadania i ja szłam jak burza, jedno po drugim. I jak można było podejść do tablicy, to po prostu się zgłaszałam i przypisywałam już gotowe zadanie z zeszytu, bo jakoś sprawiało mi to przyjemność właśnie rozwiązywanie tych zadań. I ja zawsze odrabiałam pracę domową, mimo że nauczycielka nie zawsze sprawdzała te prace domowe. To i tak je odrabiałam. Ale później w liceum to się rozsypało, bo już było z 18 czy tam 19 osób, w klasie zrobiło się 30 i każdy podchodził do tablicy i też dlatego na przykład w trzeciej klasie liceum miałam, mimo tego, że miałam 8 godzin matematyki w tygodniu, to miałam 40% frekwencji na matmie.
2: Okej.
0: No, także
2: jest
0: to był gruz.
2: Jest to coś.
0: Różne osiągnięcia. Ja też na przykład z matury rozszerzonej z języka polskiego miałam 0%, także...
2: Zero? Ale zero. Także oddałaś pustą kartkę? Czy
0: nie,
2: że...
0: ja napisałam, tylko że... Najprawdopodobniej nie wiedziałam w ogóle, co piszę. W sensie nie
2: może
0: wiedziałam...
2: Może po angielsku.
0: Jaka... Świetne! No, może mi się tam coś, wiesz, język...
2: Crash.
0: Masakra. Nie, to już ten etap był za mną, już w liceum, ale wydaje mi się, że po prostu forma tej pracy pisemnej, że nie była przeze mnie opatentowana ani w ogóle jakkolwiek znana i tak wolę się tego trzymać, bo jeżeli walnęłam taką okropną gafę, to nawet nie chcę wiedzieć.
2: Dobra, a powiedz, jaka jest taka twoja piosenka z okresu nastoletniego, taka, wiesz, której, nie wiem, słuchałaś zamykając się w pokoju czy coś?
0: Właśnie, jest ich dużo, ale miałam tak jakoś w gimnazjum miałam fazę na Melanie Martinez i cały album Cry Baby. Też nosiłam chokery, wiecie, to było to.
2: Był to vibe.
0: Tak. I na przykład piosenka Mrs. Potato Head, bo miałam dużo kompleksów po prostu. Zawsze byłam, czułam się, bo nie byłam teraz, jak patrzę na siebie, ale zawsze czułam się brzydka, czy gruba, czy nie wiem, no nie taka, jaka powinnam być. Więc to był idealny soundtrack do tego, żeby jakoś być na siebie jeszcze bardziej złym, za to, że się nie jest takim, jakim się chce być.
2: I wypłakać to.
0: Tak.
2: W okresie nastoletnim. To posłuchajmy Melanie Martinez.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: Na Czwórka Online znajdziecie mnóstwo ciekawych treści, audycje i podcasty. Również podcast Ja w Twoim wieku, który powstaje na bazie naszych audycji. Z nami w studiu Liwka, młoda artystka z Lublina, jedna z najbardziej obiecujących wokalistek młodego pokolenia. Liwka, jak wiele można wiedzieć o sobie, jak się ma naście lat? Jak patrzysz na to?
2: Trudne pytanie.
1: To może odwrócę je trochę. A jak niewiele masz w sobie tej wiedzy, która ci daje takie poczucie w ogóle bycia na co dzień? Czyli jak to jest trudne?
2: Myślę, że to jest trudne dla mnie też z powodu tego właśnie, ile rzeczy się dzieje tak na zewnątrz, bo wszędzie są bodźce i też jakieś wydarzenia różne, więc ja wyłączam się z siebie, myśląc o tym, co będzie na przykład, nie wiem, teraz to jest inny czas trochę. No dobra, tak jak był opener. Mhm. I myślałam o tym openerze, więc nie byłam w tu i teraz. To taki banał może. Ale jeżeli chodzi o te nastoletnie czasy, to i właśnie jakieś takie problemy tożsamościowe, bo miałam ich dużo i wtedy też miałam problem z przyswojeniem tego, kurde, nie wiem, ze zdaniem sobie jakiegoś takiego zrozumienia i podania sobie ręki w tym wszystkim na zasadzie, ej, jesteś jeszcze w etapie dojrzewania i to jest w porządku, że nie umiesz ustalić, jaka jesteś, tak definitywnie postawić taką kropkę ostateczną, bo cały czas się rozwijasz i teraz jestem w tym miejscu, że nadal się rozwijam i nie próbuję sobie tego zabierać właśnie jakąś potrzebą wsadzenia z siebie w jakieś takie ramy. Mhm. I daję sobie przestrzeń po prostu na to, żeby zmieniać właśnie podejście do różnych rzeczy, zmieniać swoje poglądy, żeby się uczyć po prostu cały czas, żeby się stale rozwijać. Nie chciałabym stanąć w miejscu nigdy.
3: Wspomniałaś też o tym, że bardzo wcześnie zaczęłaś pisać teksty. Ja się zastanawiam, czy też pisanie tekstów może być trochę taką formą autoterapii, gdzie właśnie to wylewanie swoich też myśli, przemyśleń, historii na papier. Jak to u ciebie było?
2: Zdecydowanie tak. To jest forma autoterapii, bo często bywało tak, że nie do końca wiedziałam, jak się czuję, bo też jest jakiś taki duży dystans po prostu między mną a sobą. I jak pisałam coś, to później tak to czytałam i myślę, aha, okej, czyli to jest, jak się czuję. Tak się czuję właśnie. To było ciekawe. Ale właśnie nawet jak śpiewam teraz te numery na żywo, to też nie jest tak, że to przeżywam na nowo. Może czasami jest jakiś taki atom emocji w tym, przeżywanych na nowo, ale...
3: Czyli bardziej wracasz do tego, co czułaś wtedy, kiedy je pisałaś, czy...
2: Właśnie ciekawe jest to, po jakimś czasie od wydania płyty miałam jakiś taki moment słabszy mentalnie i tak sobie wróciłam do tych numerów i pomyślałam, Jezu, ja to pisałam przez 2 lata i to jest nadal aktualne. Jakieś takie, nie wiem, origami, czy poskładaj mnie, że... Znów czekam, aż ktoś odłoży mnie na miejsce, sama nie potrafię, mam dziurawe ręce. I że ta bezradność jakaś, taka nieumiejętność w pomaganiu sobie samemu, że to się przejawia cały czas. Bo jednak wzięcie odpowiedzialności za siebie i bycie swoim własnym rodzicem jest strasznie nie fair. A to o tym chyba też będziemy rozmawiać.
3: Tak, wróćmy trochę może do tych rodziców. Ja jestem ciekawa, czy niekoniecznie od nich, ale od kogoś słyszałaś wtedy, kiedy dorastałaś, kiedy wkraczałaś w dorosłość, to słynne ja w twoim wieku.
2: O, to zawsze było.
3: No.
2: To zawsze było i też na przykład ja miałam wrażenie, że dorosłość, bycie dorosłym równa się praca etatowa. I że jeżeli ja nie pójdę do takiej klasycznie wszystkim nam znanej pracy, to że to świadczy o tym, że jestem niedojrzałą gówniarą, która po prostu myśli, że jej się coś należy i nie zamierza włożyć w coś pracy faktycznej. A wiem, że ja bym sobie po prostu nie poradziła na etacie, bo ja pracowałam wcześniej, w sensie byłam w różnych miejscach. I no, tak, ja w twoim wieku... Było. Nie powiem, kto mi to mówił, ale ten tekst się pojawiał, no bo wiadomo. Klasyka.
1: Czyli ja tak się domyślam, że jakby nawet ktoś teraz podszedł do ciebie, nie wiem, dostałabyś propozycję za dużą kasę, nawet fajnego stanowiska, ale w korpo, czyli musisz być na przykład od 9 do 17, to Liwka mówi, tak, dobra, ale super propozycja, czy raczej...
2: Że to jest ekstra mieć stały dochód, bo pieniądze to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. Ale absolutnie nie. W sensie jest we mnie tyle pasji do tego, co robię. I pieniądze są ważne, bo właśnie dają ten komfort. Pieniądze to są możliwości, ale ja bym wtedy zrezygnowała z siebie na cześć tego, że mogę, nie wiem, na spokojnie sobie opłacić czynsz i pojechać na wakacje tygodniowe raz w roku. To jest bez sensu. Nie czułabym się spełniona w ogóle.
3: To ja się dopytam jeszcze o twoich rodziców w ogóle, bo...
2: Przede wszystkim, przepraszam, jeszcze wtrącę, że nie miałabym czasu na to, żeby tworzyć, bo to by mnie totalnie pochłonęło. Bo też ja mam coś takiego, że jak się za coś zabieram, to muszę być w tym dobra.
3: A czy rodzice wspierali cię w wejściu na taką muzyczną drogę?
2: Tak, tak.
3: Nie mówili, Liwka, może jednak lekarzem zostaniesz albo prawniczką.
2: Nie, znaczy w ogóle od rodziny, na przykład jak były jakieś święta czy coś, to były pytania w stylu, no a jaki jest plan B? I strasznie mnie to irytowało, strasznie. Nie wiedziałam czemu bycie na scenie, pisanie piosenek, bycie artystą nie jest uznawane jako...
3: Zawód.
2: Jako zawód i jako ścieżka, którą mogę wybrać bezkompromisowo w ogóle. Bez żadnych innych opcji. Strasznie mnie to frustrowało. Ale tak, wsparcia miałam bardzo dużo, też ze względu na to, że moja mama śpiewała wcześniej. I na przykład występowała na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Dwa razy.
1: To są informacje jakieś unikatowe. Bo nie
2: nawet
1: wiem,
2: jest
1: nie
2: nagranie wiem, czy... na YouTubie.
1: Okej, okay, no to fajnie. Czyli co, nie było czegoś, nie było takiej sytuacji, że rodzice ci mówili, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobra decyzja, uważamy, że no nie każdy odnosi sukces, bo chyba za tym wszystkim, jak mówisz o tym planie B, czy planie A i w ogóle o takiej decyzji, która jest dosyć ryzykowna, myślę, w sensie, że wchodzisz w jakiś taki tak zwany show biznes, w branżę rozrywkową i rzadko kto, to znaczy nie wszyscy odnoszą sukces, może tak, prawda? Rzadko on się udaje prawie każdemu. To jest wręcz przeciwnie. I myślę, że tutaj się może taki kryć strach rodziców o to, że, czy moje dziecko akurat będzie tutaj tym odbiorcą tego sukcesu i no i po prostu boją się o dzieci, choć oczywiście ja zawsze rodzicom, jak z rodzicami się spotykam, to odradzam takie myślenie, co będzie, to będzie. Trochę trzeba tak do tego podejść i dać tą przestrzeń swoim dzieciom, żeby jednak testowały, próbowały różnych rzeczy, bo no taki jest też świat, że on bardzo dużo wymaga, a bardzo niewiele też nam daje na samym początku, jak jesteśmy młodzi, nie?
3: Liwka, a jaka jest piosenka, która kojarzy ci się z twoimi rodzicami?
2: Moim tatą kojarzy mi się jej czarne oczy i Pani Delfin. Mój tato, nie wiem, puszczę tę piosenkę. A z moją mamą, no tak szczerze, no to najbardziej pisze Agnieszka B., ale to dlatego, że ona to śpiewała właśnie tam na tym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Ale jakoś tak Niepokonani, Perfekt. Właśnie to jest chyba ta piosenka.
3: To posłuchajmy Perfektu.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Każdą niedzielę od 18 w czwórce rozmawiamy o międzypokoleniowych relacjach. Dzisiaj z nami w studiu Liwka, twórczyni muzyczna i internetowa. Chcemy kontynuować trochę temat, który rozpoczął się chwilę temu, czyli czy wizja rodziców, wizja przyszłości rodziców dla swoich dzieci i oddzielna wizja dzieci tej przyszłości, to są, czy powinny być może dwie takie same wizje, bo często nie są. Jak ty, Liwka, do tego podchodzisz? Czyli jakbyś rozmawiała, jeśli by była taka sytuacja, że mama ci mówi na przykład. Ja uważam, że, bo ja już właśnie tą karierę piosenkarską mam za sobą trochę, znam ten przemysł, znam tą całą branżę, to może ci się nie udać, to jest bardzo trudne. I co ty mówisz?
3: Ja to słyszałam od swojej pani od wokalu w ogóle. Myślę, że branża jest bardzo trudna i bardzo ciężko jest się przebić. Więc no, pozdrawiam ją.
2: A ty na to?
3: Że ją pozdrawiam w tym momencie. Bo to było...
4: Ale to
3: dziwne.
4: Nie jest tak, że
3: Nie chcę mi się wchodzić w szczegóły akurat a propos... No, ona dużo mnie nauczyła wokalnie, ale tak... czasami była takim wsparciem też mentalnie, ale...
4: Podcinała te skrzydła.
3: Trochę tak się czułam. No, nie chcę jej tego zarzucać, ale trochę tak się czułam. Więc... Tak, więc jak coś, to szukam nauczyciela wokalu. Nie no, ale jeżeli chodzi o te wizje rodziców i wizje dzieci, to tak powiem bardziej, jak to wyglądało u mnie, że ja właśnie zawsze chciałam śpiewać, zawsze chciałam występować. Nie zawsze wiedziałam jak i nadal się uczę, ale bardzo chciałam pójść do jakiegoś talent show i mama absolutnie zabraniała mi. Chciała mnie przed tym ochronić i wtedy tego nie rozumiałam. Ale teraz rozumiem i jestem jej za to bardzo wdzięczna, bo tak z perspektywy czasu wiem, że wtedy bym po prostu nie udźwignęła tego.
4: Psychicznie.
3: Tak. Byłam zbyt wrażliwa i delikatna i też taka... Byłam takim stróżem sprawiedliwości. Nadal jestem trochę. W sensie mnie bardzo, bardzo boli to nie samo to, co ktoś mi powie, że to jest bolesne, tylko że sam fakt właśnie tego, że ktoś jest coś takiego w stanie powiedzieć komuś, obcemu, lub nie. To jest dla mnie bardzo niezrozumiałe. A tego jest pełno. Po prostu tego jest pełno. I im dalej się wchodzi właśnie w te światła reflektorów, to tym więcej jest właśnie takich głosów krytyków.
4: No różnych. Ale też wujków i cioć dobrych rad, bo ja na przykład... mnie to też bardzo frustruje. Nie wiem, czy to właśnie się zmienia z czasem, bo mam jednak 20 parę lat i jak pamiętam siebie, nie wiem, właśnie jako, nie wiem, 18-19-latkę, to bardzo mnie to przybijało, kiedy rozpoczynałam coś robić i otrzymywałam nawet jeśli to była konstruktywna krytyka, to było jej tak dużo, że ona w pewnym momencie zaczynała mi podcinać skrzydła, bo już sobie wymawiałam, że ja się do tego nie nadaję, skoro tyle rzeczy jest źle i tyle ludzi mi mówi, że to jest fatalne i to jest fatalne i to jest do poprawy i to jest do poprawy, to może ja po prostu mam tyle rzeczy do poprawy, że powinnam robić coś innego. Bo w pewnym momencie, kiedy masz tych rzeczy tak dużo, to serio, moim zdaniem, szczególnie młodym osobom, które jeszcze są w takim trochę miszmaszu, co chcą robić, to może podciąć skrzydła i jest to, no jest to trudne i dlatego właśnie to ja w twoim wieku nie zawsze jest miło słyszeć, mam wrażenie.
3: No nie zawsze jest adekwatne, tym bardziej, że czasy się zmieniają i każdy jest inny. Ale a propos tej konstruktywnej krytyki, to miałam dokładnie tak samo. I właśnie od strony mamy. I moja mama jest bardzo taka... Jest bardzo opiekuńcza i bardzo troskliwa i wiem, że jak przekazuje mi takie informacje, to w bardzo dobrych intencjach. Ale jednak co innego jest coś takiego usłyszeć od mamy, która chcąc nie chcąc jest autorytetem, zawsze była. A co innego jest usłyszeć to od, nie wiem, menadżerki, z którą pracujesz, nie? I ona ci powie, słuchaj, że nie było takiej sytuacji, ale że słuchaj, musisz pójść, nie wiem, na zajęcia wokalne, nie? A tutaj musisz popracować nad tym. Spoko, nie ma problemu, bo ja bardzo chętnie też właśnie cały czas chcę się rozwijać. A w momencie, kiedy mówi to mama, to jednak boli inaczej.
2: A to jest, czyli to jest gorsze, tak? Jak mama to
3: tak,
2: mówi?
3: Tak, okay. Bo to, to nie jest tylko i wyłącznie o takich rzeczach technicznych. To jest o tym, że mama miała uwagi też jak byłam młodsza i wtedy odbierałam to bardzo personalnie. No wiadomo, no jestem dzieckiem i po prostu chcę zrobić coś, co komuś zaimponuje. I chcę zabłysnąć, nie wiem, chcę coś ładnie zaśpiewać. I mama mówi, ale popracuj nad dykcją, popracuj nad... O, powiedziałam jeszcze tak, nad dykcją. Nie zaakcentowałam tego dobrze. Super w ogóle, to jest mega śmieszne, że tak powiedziałam. Nad dykcją, popracuj.
4: Dykcją.
3: Nad dykcją. Albo jakieś inne rzeczy. I że zawsze właśnie była jakaś uwaga. Czyli niezależnie od tego, jaki koncert zagrałam, że koncert, no teraz to koncert, ale wcześniej to... czego bym nie zaśpiewała gdziekolwiek, to zawsze było jakieś ale. I miałam takie poczucie, że Jezu, nigdy nie robię niczego wystarczająco, dobrze.
2: Jest dzieckiem i potem, jak już się to jest taką osobą, która wyszła z domu rodzinnego i raz na jakiś czas tych rodziców się spotyka, ale w tym momencie takim tuż przed wejściem w dorosłość, tuż przed wyjściem w ogóle z domu, to jest to, nie jest to łatwe. A z kim masz lepsze przeloty tak zwane, czyli z kim masz lepszą relację, taką fajniejszą, może łatwiejszą, nie wiem, z tatą, mamą?
3: Ciężko powiedzieć, bo mama i tata to są tak dwie zupełnie inne osoby.
4: Ta jest od tego, a ten jest od tego.
3: Tak, tata jest często od tego, tak żeby bywa. Przyjechać tak. I naprawić mi zmywarkę, a mama jest od tego, żeby... No właśnie, chciałam powiedzieć, żeby dać mi makaron, bo jest przedstawicielem handlowym, ale mama jest od tego, żeby się pośmiać, ale też od tego, żeby napisać mi, że jak wyjdę z domu, to żebym zdjęła słuchawki, jak przechodzę przez przejście dla pieszych. Ale... on jest bardzo taki stonowany, a moja mama jest bardziej taka, nie chciałabym powiedzieć, że wybuchowa.
4: Ekspresyjna.
3: Tak, jest ekspresyjna, zdecydowanie. No moja mama jest zabawna bardzo. Mój tata też, ale zupełnie dwa inne poczucia humoru to są.
2: Czyli rozumiem, że inne działania są z mamą, a inaczej działasz tak. Z tatą. I jakby to jest jakaś tutaj jest zachowana równowaga, tak? Mhm. Między jedną osobą a drugą.
3: Tak, mama mi bardziej zwraca uwagę na to, jak przeklinam.
4: No, mamy czasami zwracają uwagę na
2: mamy na są czasem od tego.
4: Tak,
2: wybaczcie,
4: mamo, się teraz do mojej
3: savoir mamy. Vivre.
4: To co, wracamy za moment.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody.
2: Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Dość spokojnie mija wtorek na drogach województwa śląskiego, tak przynajmniej wynika z policyjnego raportu, w którym od północy zapisało się 40 zdarzeń, w większości to tak zwane parkingówki, ale mamy też kolizję na ulicy Korola w Tarnowskich Górach, tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. O tej porze zwalniamy na drodze wojewódzkiej 790 w Dąbrowie Górniczej, dokładniej na wysokości Kazdębia. Zakorkowana jest też w Katowicach ulica 73 Pułku Piechoty. Na południu wolniej jedziemy drogą S52. Tu w rejonie Pogórza mamy prace drogowe i zmianę w organizacji ruchu. Przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Szkolnej w Goczałkowicach został zamknięty dla ruchu kołowego, a powodem jest kolejny etap prac związanych z modernizacją linii kolejowej na odcinku Tychy-Most Wisła i zmiana w organizacji ruchu ma obowiązywać przez około miesiąc.
1: Kwadrans z haczykiem, tak bym to ujął. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa przed południem. No tak spoglądam na tę mapę synoptyczną i na to, co mamy za oknami. No to odpoczywamy dzisiaj, odpoczywamy od tej gorącej temperatury. I oczywiście na dwoje babka wróżyła. Niektórzy mówią, że to źle, że to mamy wakacje przecież, że powinno być słonecznie i gorąco, bo to nam się należy, jak no, wiadomo, co i komu.
1: Jak przy kość.
2: Jak przy kość na przykład. No.
1: Albo Buda. Dzisiaj to bardziej Buda chyba.
2: A drudzy mówią, że tak, to jest taka fajna temperatura, kiedy można odpocząć, kiedy człowiek się nie zgrzeje, nie zmęczy za bardzo, kiedy można pospacerować, pozwiedzać i tak dalej, i tak dalej.
1: Jesteśmy w okolicach komfortu termicznego przecież.
2: No właśnie. No. Też wychodzę z takiego założenia. Proszę Państwa, dziś do 20 stopni, czyli no rzeczywiście ta temperatura nie jest najwyższa, ale nie ma powodu do narzekań. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego poumiarkowane, w większości regionu bez deszczu i bez burz. To jest ważne, bo o tych burzach głośno było kilka dni temu. Jedynie bardzo lokalnie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. No i właśnie ta temperatura od 17 do 20. Wiatr umiarkowany, dość silny z zachodu, a także północnego zachodu. W nocy też już chłodno, bo od 8 do 11 stopni. No to już tak nie jest, nawet nie rześko, tylko będzie po prostu chłodno. Zachmurzenie będzie zmniejszać się od małego, a miejscami nawet bezchmurnego nieba, bez opadów. Najchłodniej w zagłębieniach terenu, poza gęstą miejską zabudową, no to tam będzie jeszcze chłodniej, tam około może 7-8 stopni pokażą termometry. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. W środę lekkie ocieplenie znowu. Do 23 stopni pokażą termometry, po południu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a także dużego z przejaśnieniami i wtedy lokalnie może słabo przelotnie

0: pokropić, ale też bez burz. Nieco cieplej, do 23 stopni. No i mamy czwartek, proszę Państwa. Pogoda w tym dniu nie będzie miała nic wspólnego z prawdziwym latem, no bo tak, do 19 stopni, czyli no zimno. Do tego umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z zachodu i północnego zachodu w porywach do 60 km na godzinę. To jest taka wartość, która już będzie odczuwalna, prawda? Że będziemy gdzieś tam na spacerze, zawieje, no to poczujemy, a w związku z tym ta temperatura będzie jeszcze niższa. Z prognoz długoterminowych wynika, że w niedzielę ma być 27 stopni, ale wtedy też towarzyszyć nam będzie deszcz i do końca miesiąca, a także na przełomie lipca i sierpnia będzie taka przeplatanka w pogodzie. Trochę słońca, trochę deszczu, a temperatura taka od 24 do 27 stopni. Takie są przynajmniej na razie zapowiedzi synoptyków.
1: Ale można sobie na przykład przypomnieć przepiękny tekst Zachodni wiatr, prawda? Dzisiaj zachodni.
0: Tak, tak.
1: Zachodni
0: tak.
1: Wiatr spienione goni fale, wysoki gdzieś zawisnął mewy krzyk. Pan pamięta taką pieśń?
0: Nie, nie pamiętam.
1: No bo pan młody jeszcze po prostu. No
0: to... no dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście romantycznie można podejść do sprawy.
1: Zachodni wiatr roztajnym naszym drogą z okrzykiem mew swe pożegnanie śle. Taka morska pieśń, że to nie wiem, od razu czek zachodni wiatr, spienione goni fale i to morze mu się gdzieś tam jawi.
0: Zachodni wiatr. Nagle zarzucił mi kapelusz albo beret.
1: Tak. A Wojciech Skowroński pojawi się ponownie z prognozą pogody po godzinie 14.
0: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.

0: wybiło południe.
1: Rodzinny narkobiznes przerwany. Zarzuty usłyszało 12 osób. Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w PiS. Opublikował w tej sprawie oświadczenia. Temat skomentował m.in. przebywający właśnie w województwie śląskim Przemysław Czarnek. W Katowicach ponownie zawyły syreny. Szczegóły już za chwilę.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny narkobiznes. Grupa miała przerzucać znaczne ilości narkotyków z Hiszpanii do Polski. Nielegalne środki były później dystrybuowane po kraju. Śledczy ustalili, że trzon grupy tworzyli członkowie jednej rodziny. Całym procederem kierować miał mężczyzna osadzony w więzieniu za inne przestępstwa. Podczas przeszukań zabezpieczone zostały znaczne ilości środków odurzających, w tym m.in. mefedronu, MDMA czy kokainy. Mundurowi znaleźli też broń palną z amunicją. W wyniku skoordynowanej akcji na terenie województw śląskiego i małopolskiego doszło do zatrzymań. Zarzuty usłyszało w sumie 12 podejrzanych, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
3: Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna uznawany za organizatora procederu usłyszał dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Decyzją sądu 9 zatrzymanych trafiło do aresztu. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w PiS-ie. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnianie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej. O szczegółach Michał Fabisiak.
4: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem. Jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
5: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
4: Poseł PiS-u Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
6: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
4: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii.
1: A o sprawę został dziś zapytany w Będzinie poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Oświadczenie Mateusza Morawieckiego skomentował w taki sposób.
7: Wewnętrzne spory, chcę Państwu powiedzieć, że przyjmuję z zażenowaniem. Raz jeszcze apeluję do wszystkich moich przyjaciół, bo to są moi przyjaciele, których bardzo lubię. Prawo i Sprawiedliwość jest bogate swoimi nurtami. Prawo i Sprawiedliwość to ludzie, którzy mają różne poglądy w różnych sprawach, ale łączy ich jeden wspólny fundament patriotyzmu, demokracji, praworządności. I jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma wygrać wybory, to musi być środowisko wielonurtowym. Jak ktoś chce wyjść, proszę bardzo. A jak ktoś nie chce wychodzić, to proszę bardzo o minimum lojalności wobec partii Prawo i Sprawiedliwość.
1: Przemysław Czarnek odwiedza dziś województwo śląskie, głównie aby mówić o swoim sprzeciwie wobec wprowadzenia europejskiego systemu handlu emisjami. Tuż po 10:00 m.in. w Katowicach zawyły syreny. To część ogólnopolskiego testu działania służb i systemu ostrzegania ludności zarządzanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W różnych miejscowościach ćwiczenia prowadzone są w różnych godzinach i potrwają do 19:00. Najpierw mieszkańcy mogli usłyszeć 3-minutowy modulowany dźwięk oznaczający ogłoszenie alarmu. Z kolei tuż po 11:00 w Katowicach włączył się drugi sygnał, ciągły dźwięk oznaczający odwołanie. W ramach ćwiczeń testowana jest sprawność systemu, przepływ informacji oraz współpraca wojewodów, samorządów, Państwowej Straży Pożarnej i OSP. Służby przypominają, że usłyszenie sygnału jest jedynie elementem treningu i nie należy podejmować żadnych dodatkowych działań. Warto zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty. Od dziś do niedzieli w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Silesia. W tegorocznej edycji udział wezmą amatorskie zespoły z Kanady, Francji, Tajwanu oraz Chile, które zaprezentują tradycyjne tańce i muzykę swoich regionów podczas cyklu wieczornych koncertów tematycznych. Festiwal jest oficjalnym zwieńczeniem tegorocznych obchodów Święta Śląska organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Dziś w ciągu dnia sporo chmur z możliwymi przejaśnieniami na południu i przelotnym deszczem. Głównie na północy do 20 stopni mamy zobaczyć dziś na termometrach. W nocy minimalnie od 9 do 12 i w nocy też te słabe opady deszczu mają zacząć zanikać.
0: oskarżenia przeciwko czterem osobom w sprawie błędów przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Śledczy wykazali nieprawidłowości w komisjach w Strzelcach Opolskich, Oleśnie oraz Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.
8: Zarzut nadużycia przy obliczaniu głosów oraz niedopełnienia obowiązków usłyszeli przewodniczący komisji nr 3 w Oleśnie oraz zastępca przewodniczącego komisji nr 9 w Strzelcach Opolskich, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
9: W przypadku komisji w Strzelcach Opolskich kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano wynik 416 głosów, a Rafałowi Trzaskowskiemu 223, podczas gdy faktyczne wyniki głosowania były odwrotne. Z kolei z protokołu wyborczego sporządzonego w Oleskiej komisji wynikało, że Karol Nawrocki otrzymał 637 głosów, a Rafał Trzaskowski 378, a tymczasem rezultat drugiej tury wyborów prezydenckich w tej komisji był odwrotny.
8: Osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komisji ze Strzelec Opolskich usłyszała zarzut zaniechania weryfikacji wyników głosowania zamieszczonych w protokole. W Kamiennej Górze doszło do przypisania głosów na Rafała Trzaskowskiego jego kontrkandydatowi. Zarzuty usłyszał przewodniczący obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze. Podejrzani wyjaśniali, że nie działali celowo, jednak w ocenie prokuratora charakter uchybień uprawnia do twierdzenia, że nie mogli działać w sposób nieświadomy. Z Opola Joanna Matlak.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Policja w Legnicy wyjaśnia sprawę ataku na dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy. Jak przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, do ataku miało dojść w sobotę. Według zgłoszenia nieznana kobieta uderzyła nastolatki. Sprawę nagłośniła na Facebooku matka dziewczynek. Według relacji jej dzieci bawiły się wraz z innymi przy miejskim basenie. Wtedy podeszła do nich inna kobieta ze swoimi dziećmi, która zwróciła im uwagę na to, że posługują się w Polsce językiem ukraińskim. Miała uderzyć pięścią dziewczynki oraz chłopaka, który stanął w obronie. Kobieta miała również powiedzieć dzieciom, że zrobiła to, bo są z Ukrainy. Cząstkowe reformy systemu ochrony zdrowia doprowadziły do sytuacji patologicznych. Problematyczny jest obecny sposób wynagradzania lekarzy, uważa profesor Mariusz Gujski z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zdaniem szczególnie szkodliwe okazało się wynagradzanie lekarzy na zasadzie fee for service, czyli za wykonaną usługę.
10: Są bardzo solidne dane światowe z analiz takiego systemu płacenia za usługi, które pokazują, że często procedury medyczne są wykonywane nadmiarowo, są wykonywane w sytuacjach, kiedy nie trzeba by było kogoś operować.
0: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd ma się zająć projektami dotyczącymi zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także ustaleniem maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Szef FBI Kash Patel ma przyjechać w październiku do Rosji. Informacje portalu Politico opowieliły rosyjskie i ukraińskie media. Zwracają uwagę, że obecny szef FBI kojarzony jest z dyskredytowaniem śledztwa o możliwych związkach Donalda Trumpa z Rosją. Sam Kash Patel mówi, że to Russiagate i mistyfikacja.
11: Dyrektor FBI miałby przylecieć do Moskwy 13 października, następnie miałby się udać do Petersburga. Nie wiadomo, z kim się spotka, nad

0: natomiast wiadomo, że gospodarzem wizyty miałaby być FSB. Politico zwraca uwagę, że wizyta została wstępnie zaplanowana w takim okresie, gdy w USA ważą się losy zaostrzenia sankcji wobec Rosji i trwa kryzys w kontaktach Moskwy z Waszyngtonem w związku z wojną na Ukrainie. Rosyjskie media nie komentują planów szefa FBI, natomiast dziennik Ukraińska Prawda napisał, że dyrektor Patel w 2024 roku dostał honorarium od rosyjskiej spółki filmowej, która rozpowszechniała prorosyjskie i antyzachodnie poglądy. Ukraińska Prawda dodała, że w 2025 roku Patel był z niejawną wizytą w Chinach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Susza, przymrozki i ostre słońce zniszczyły do 100% upraw owoców w niektórych gospodarstwach województwa lubelskiego. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek mówi, że w jęczmieniu straty sięgają maksymalnie 30%, w rzepaku 25%.
2: W uprawach jarych, truskawkach, porzeczce później została jeszcze upalona na krzaku, no wszystkie jagodowe. Na terenach północnych, na słabszych glebach jeszcze jest fasola, której ucierpiała bardzo na tych upałach, bo tam obleciały kwiaty, straty są 80-90%. Warzywa, te korzeniowe i te, które były w dobrej strukturze, na dobrych gruntach, gdy dostały wody, one odżywają, ale plony na pewno będą dużo niższe.
1: Minister rolnictwa zapewnił, że w budżecie zarezerwowano pieniądze na odszkodowania dla rolników.
3: Klimat.
1: W całym kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzekach. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotny deszcz. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 w centrum i 22 na Podkarpaciu.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie.

Chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: wybiło południe.
1: Rodzinny narkobiznes przerwany. Zarzuty usłyszało 12 osób. Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w PiS. Opublikował w tej sprawie oświadczenia. Temat skomentował m.in. przebywający właśnie w województwie śląskim Przemysław Czarnek. W Katowicach ponownie zawyły syreny. Szczegóły już za chwilę.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny narkobiznes. Grupa miała przerzucać znaczne ilości narkotyków z Hiszpanii do Polski. Nielegalne środki były później dystrybuowane po kraju. Śledczy ustalili, że trzon grupy tworzyli członkowie jednej rodziny. Całym procederem kierować miał mężczyzna osadzony w więzieniu za inne przestępstwa. Podczas przeszukań zabezpieczone zostały znaczne ilości środków odurzających, w tym m.in. mefedronu, MDMA czy kokainy. Mundurowi znaleźli też broń palną z amunicją. W wyniku skoordynowanej akcji na terenie województw śląskiego i małopolskiego doszło do zatrzymań. Zarzuty usłyszało w sumie 12 podejrzanych, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
3: Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna uznawany za organizatora procederu usłyszał dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Decyzją sądu 9 zatrzymanych trafiło do aresztu. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce w PiS-ie. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnianie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej. O szczegółach Michał Fabisiak.
4: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem. Jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
5: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
4: Poseł PiS-u Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
6: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
4: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii.
1: A o sprawę został dziś zapytany w Będzinie poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Oświadczenie Mateusza Morawieckiego skomentował w taki sposób.
7: Wewnętrzne spory, chcę Państwu powiedzieć, że przyjmuję z zażenowaniem. Raz jeszcze apeluję do wszystkich moich przyjaciół, bo to są moi przyjaciele, których bardzo lubię. Prawo i Sprawiedliwość jest bogate swoimi nurtami. Prawo i Sprawiedliwość to ludzie, którzy mają różne poglądy w różnych sprawach, ale łączy ich jeden wspólny fundament patriotyzmu, demokracji, praworządności. I jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma wygrać wybory, to musi być środowisko wielonurtowym. Jak ktoś chce wyjść, proszę bardzo. A jak ktoś nie chce wychodzić, to proszę bardzo o minimum lojalności wobec partii Prawo i Sprawiedliwość.
1: Przemysław Czarnek odwiedza dziś województwo śląskie, głównie aby mówić o swoim sprzeciwie wobec wprowadzenia europejskiego systemu handlu emisjami. Tuż po 10:00 m.in. w Katowicach zawyły syreny. To część ogólnopolskiego testu działania służb i systemu ostrzegania ludności zarządzanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W różnych miejscowościach ćwiczenia prowadzone są w różnych godzinach i potrwają do 19:00. Najpierw mieszkańcy mogli usłyszeć 3-minutowy modulowany dźwięk oznaczający ogłoszenie alarmu. Z kolei tuż po 11:00 w Katowicach włączył się drugi sygnał, ciągły dźwięk oznaczający odwołanie. W ramach ćwiczeń testowana jest sprawność systemu, przepływ informacji oraz współpraca wojewodów, samorządów, Państwowej Straży Pożarnej i OSP. Służby przypominają, że usłyszenie sygnału jest jedynie elementem treningu i nie należy podejmować żadnych dodatkowych działań. Warto zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty. Od dziś do niedzieli w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Silesia. W tegorocznej edycji udział wezmą amatorskie zespoły z Kanady, Francji, Tajwanu oraz Chile, które zaprezentują tradycyjne tańce i muzykę swoich regionów podczas cyklu wieczornych koncertów tematycznych. Festiwal jest oficjalnym zwieńczeniem tegorocznych obchodów Święta Śląska organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Dziś w ciągu dnia sporo chmur z możliwymi przejaśnieniami na południu i przelotnym deszczem. Głównie na północy do 20 stopni mamy zobaczyć dziś na termometrach. W nocy minimalnie od 9 do 12 i w nocy też te słabe opady deszczu mają zacząć zanikać.
0: kwadrans z haczykiem, tak bym to ujął. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa przed południem. No tak spoglądam na tę mapę synoptyczną i na to, co mamy za oknami. No to odpoczywamy dzisiaj, odpoczywamy od tej gorącej temperatury. I oczywiście na dwoje babka wróżyła. Niektórzy mówią, że to źle, że to mamy wakacje przecież, że powinno być słonecznie i gorąco, bo to nam się należy, jak no, wiadomo, co i komu.
0: Jak przykość.
8: Jak na przykość przykład, na przykład. No.
0: Albo Buda. Dzisiaj to bardziej Buda chyba.
8: A drudzy mówią, że tak, to jest taka fajna temperatura, kiedy można odpocząć, kiedy człowiek się nie zgrzeje, nie zmęczy za bardzo, kiedy można pospacerować, pozwiedzać i tak dalej, i tak dalej.
0: Jesteśmy w okolicach komfortu termicznego przecież.
8: No właśnie. No. Też wychodzę z takiego założenia. Proszę Państwa, dziś do 20 stopni, czyli no rzeczywiście ta temperatura nie jest najwyższa, ale nie ma powodu do narzekań. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane, w większości regionu bez deszczu i bez burz. To jest ważne, bo o tych burzach głośno było kilka dni temu. Jedynie bardzo lokalnie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu, no i właśnie ta temperatura od 17 do 20. Wiatr umiarkowany, dość silny z zachodu, a także północnego zachodu. W nocy też już chłodno, bo od 8 do 11 stopni. No to już tak nie jest, nawet nie rzeźko, tylko będzie po prostu chłodno. Zachmurzenie będzie zmniejszać się od małego, a miejscami nawet bezchmurnego nieba, bez opadów. Najchłodniej w zagłębieniach terenu, poza gęstą miejską zabudową, no to tam będzie jeszcze chłodniej, tam około może 7-8 stopni pokażą termometry. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. W środę lekkie ocieplenie znowu. Do 23 stopni pokażą termometry, po południu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a także dużego z przejaśnieniami, i wtedy lokalnie może słabo przelotnie pokropić, ale też bez burz. Nieco cieplej, do 23 stopni. No i mamy czwartek, proszę Państwa. Pogoda w tym dniu nie będzie miała nic wspólnego z prawdziwym latem, no bo tak, do 19 stopni, czyli no zimno. Do tego umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z zachodu i północnego zachodu w porywach do 60 km/h. To jest taka wartość, która już będzie odczuwalna, prawda? Tak. Że będziemy gdzieś tam na spacerze, zawieje, no to poczujemy, a w związku z tym ta temperatura będzie jeszcze niższa. Z prognoz długoterminowych wynika, że w niedzielę ma być 27 stopni, ale wtedy też towarzyszyć nam będzie deszcz i do końca miesiąca, a także na przełomie lipca i sierpnia będzie taka przeplatanka w pogodzie. Trochę słońca, trochę deszczu, a temperatura taka od 24 do 27 stopni. Takie są przynajmniej na razie zapowiedzi synoptyków.
0: Ale można sobie na przykład przypomnieć przepiękny tekst. Zachodni wiatr, prawda? Dzisiaj zachodni.
8: Tak, tak.
0: Zachodni
8: tak.
0: Wiatr, spienione goni fale. Wysoki gdzieś zawisnął me wykrzyk. Pan pamięta taką pieśń?
8: Nie, nie pamiętam.
0: No bo pan młody jeszcze po prostu.
8: No to... no dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście romantycznie można podejść do sprawy.
0: Zachodni wiatr roztajnym naszym drogą, z okrzykiem me w swe pożegnanie śle. Taka morska pieśń, że to nie wiem, od razu czek, zachodni wiatr, spienione goni fale i to morze mu się gdzieś tam jawi.
8: Zachodni wiatr. Nagle zarzucił mi kapelusz albo beret.
0: Tak, a Wojciech Skowroński pojawi się ponownie z prognozą pogody po godzinie 14.
8: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Dość spokojnie mija wtorek na drogach województwa śląskiego. Tak przynajmniej wynika z policyjnego raportu, w którym od północy zapisało się 40 zdarzeń. W większości to tak zwane parkingówki. Ale mamy też kolizję na ulicy Korola w Tarnowskich Górach. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. O tej porze zwalniamy na drodze wojewódzkiej 790 w Dąbrowie Górniczej, dokładniej na wysokości Kazdębia. Zakorkowana jest też w Katowicach ulica 73 Pułku Piechoty. Na południu wolniej jedziemy drogą S5. Tu w rejonie Pogórza mamy prace drogowe i zmianę w organizacji ruchu. Przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Szkolnej w Goczałkowicach został zamknięty dla ruchu kołowego, a powodem jest kolejny etap prac związanych z modernizacją linii kolejowej na odcinku Tychy - Most Wisła i zmiana w organizacji ruchu ma obowiązywać przez około miesiąc.
10: Zdrowie i naprawa niewydolnego systemu, nad tym obraduje rząd. Ministrowie wysłuchają informacji szefowej resortu zdrowia na temat tego, jak wprowadzić zmiany, które pozwolą wyeliminować patologie, podobne do tych, jakie ujawniono w stołecznym szpitalu południowym, czyli horrendalne zarobki niektórych medyków i nieprawidłowości na oddziale ratunkowym. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała krótkiego oświadczenia premiera Donalda Tuska przed posiedzeniem. Agnieszko, powiedz, czego... Witam, dzień dobry ponownie. Powiedz, czego oczekuje szef rządu?
11: No, premier Donald Tusk oczekuje bardzo szybkiego i sprawnego działania. Liczy, jak mówił, że ministra Jolanta Sobierańska-Grenda pokaże i położy na stole rozwiązania, które wyeliminują to, co budziło najwięcej emocji po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym, czyli niebotyczne pensje lekarzy.
12: No, sami lekarze do mnie wielokrotnie w tych dniach zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny, transparentny, żeby ludzie naprawdę czuli, że tam jest wszystko w porządku, mówiąc ludzkim językiem.
11: Ministerstwo proponuje, aby medycy dostawali 240 zł brutto za godzinę pracy. Do tego jest jawność zatrudnienia, limity z NFZ-u, a także pilne wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. I pierwsze efekty tych zmian Donald Tusk liczy, że pacjenci zobaczą już we wrześniu.
10: O tym wszystkim Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Do czwartku Mateusz Morawiecki ma czas na decyzję. Albo zlikwiduje stowarzyszenie, albo zostanie wykluczony z PiSu. Były premier deklaruje, że chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnienie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej. Michał Fabisiak.
4: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem. Jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
5: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
4: Poseł PiSu Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje diś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
6: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
4: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
10: Do 8 lat więzienia grozi 19-latkowi, który przewoził w swoim aucie migrantów. Został zatrzymany w okolicach Grajewa wraz z 6 obywatelami Etiopii. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli.
13: Policjanci ten pojazd zauważyli na ulicach Grajewa i podjęli próbę jego zatrzymania, jednak kierowca ją zignorował i rozpoczął ucieczkę. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w czasie tej ucieczki też korzystał z telefonu komórkowego. Myślał, że schronienie znajdzie w polu kukurydzy, jednak tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
10: Powiedział rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. 19-latek odebrał Etiopczyków z okolic granicy z Litwą i miał im pomóc dotrzeć do Niemiec. Miał za to otrzymać 15 tysięcy złotych. 6 członków jednej rodziny zginęło w izraelskim ataku w Strefie Gazy. Ofiary to rodzice, ich 3 córki i syn. Izraelska armia potwierdziła atak, twierdząc, że jego celem był bojownik Hamasu i dodała, że wciąż bada skutki operacji. Jest to kolejny śmiertelny atak od czasu zawarcia popieranego przez USA zawieszenia broni ponad 9 miesięcy temu. Mniej wystąpień z zamównicy i polityki skupionej na Londynie. Więcej rozmów twarzą w twarz oraz obecności w miastach i regionach. Brytyjskie media oceniają, że pierwszy dzień Andy'ego Burnhama na stanowisku premiera pokazał, iż chce on częściej słuchać niż przemawiać, mówić prostym językiem i skrócić dystans między władzą a obywatelami.
14: Financial Times zwraca uwagę, że Burnham już przed Downing Street 10 świadomie skrócił dystans. Nie stanął za tradycyjnym pulpitem, nie korzystał z widocznych notatek i mówił bardziej jak podczas spotkania z mieszkańcami niż podczas objęcia władzy. The Guardian podkreśla jego polityczne wyczucie i umiejętność budowania nadziei. Burnham najlepiej wypada wtedy, gdy mówi o ludziach pomijanych przez państwo, regionach pozostających w cieniu Londynu i potrzebie przywrócenia polityce społecznego sensu. Można przeczytać w brytyjskim dzienniku. Nowy premier potrafi stworzyć wrażenie, że codzienne problemy mieszkańców są wreszcie traktowane poważnie. To styl, który wypracował jako burmistrz Manchesteru. Burnham lubi być blisko lokalnych spraw i nie unika sporów z władzami w Londynie, szczególnie gdy może wystąpić w obronie regionów. Teraz chce przenieść ten sposób działania na cały kraj, zauważają eksperci. Burnham zapowiada objazd Wielkiej Brytanii, zwłaszcza miejsc, gdzie wyborcy czują się pomijani przez największe partie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
10: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Za oknem dużo chmur, czasem będzie się przejaśniać, miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 w centrum i 22 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Jest 14. Naprawa systemu ochrony zdrowia to najważniejszy temat dzisiejszego posiedzenia rządu. Ponad 200 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Żor. Został oszukany przez rzekomego pracownika banku. Kolejne wybiegi dla psów powstaną w Katowicach. Jeden w Giszowcu, a drugi w Załężu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Naprawa ochrony zdrowia to najważniejszy temat trwającego właśnie posiedzenia rządu. Pakiet reform dotyczących tego systemu przygotowało Ministerstwo Zdrowia.
2: Wśród przygotowanych propozycji są między innymi te dotyczące kwestii zarobków lekarzy. I tu są już konkretne rozwiązania.
3: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie.
2: Mówił premier Donald Tusk, który dodał, że nowe regulacje będą też dotyczyły czasu pracy lekarzy.
3: Ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że no, zdarzały się przypadki, że pracowano większą ilość godzin niż ma doba.
2: Premier zapewnił, że nowe projekty ustaw trafią do Sejmu już we wrześniu.
0: Relacjonował Witold Banach. Młody mieszkaniec Żor został oszukany przez fałszywego pracownika banku. Rozmówca twierdził przez telefon, że pieniądze na koncie pokrzywdzonego są zagrożone, dlatego musi wykonać jego polecenia. Na skutek tych instrukcji młody mężczyzna zaciągnął kredyt na ponad 200 tysięcy złotych. Później przekazał sumę za pomocą jednorazowych kodów do wpłat. Tego typu sytuacje wymagają naszej reakcji, mówi Marcin Leśniak z żorskiej policji.
4: Należy pamiętać, że pracownik banku nigdy nie poleci zaciągnięcia kredytu ani przekazania pieniędzy w celu ich zabezpieczenia. Jeśli usłyszysz taką prośbę, natychmiast zakończ rozmowę i samodzielnie skontaktuj się ze swoim bankiem, korzystając z oficjalnego numeru telefonu.
0: Policjanci apelują o ostrożność. Jedna rozmowa telefoniczna może kosztować oszczędności życia i pozostawić się z długiem na wiele lat. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny może powstać w Zabrzu. O planach jego stworzenia prezydent miasta Kamil Żbikowski poinformował w mediach społecznościowych. Wstępna koncepcja zakłada m.in. wybudowanie strefy basenów, plaży, boisk i strefy gastronomicznej. Obiekt ma być dostosowany do działalności przez cały rok. Zimą miałoby się tam pojawić lodowisko. Przygotowywany jest ostateczny plan razem z dokumentacją. Zabrzański samorząd chce rozpocząć budowę kompleksu już w przyszłym roku, a pierwszy etap inwestycji mógłby zostać oddany do użytku za 2 lata.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Nowe wybiegi dla psów powstaną w Katowicach. Miłośnicy czworonogów zyskają tym samym kolejne miejsca do wspólnych spacerów i aktywności ze swoimi pupilami. Zakład Zieleni Miejskiej otworzył właśnie oferty w przetargu na budowę wybiegu dla psów przy ulicy Mysłowickiej w Giszowcu. Wpłynęła jedna oferta, która mieści się w zakładanym budżecie. Trwa jej analiza, mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach.
5: Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizację tego zadania. Ten wybieg powstanie na zadrzewionym terenie. Nie zabraknie elementów takich infrastrukturalnych, które mają być atrakcją dla czworonogów. Pojawią się obręcze do przeskakiwania, słupki do slalomu, zestaw drążków, nad którymi psy będą mogły przeskoczyć na różnych wysokościach.
0: Wybieg dla psów powstanie też przy ulicy Pośpiecha w Załężu. Ta inwestycja zostanie zrealizowana z budżetu obywatelskiego. Oferty można składać do 30 lipca, a wybrany wykonawca będzie mieć 4 miesiące na wykonanie prac. Obecnie Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej ma pod swoją opieką 24 wybiegi dla psów. Do końca dnia w regionie pochmurno i możliwy jest przelotny deszcz, przede wszystkim na północy województwa. Temperatura maksymalna do 20 stopni. W nocy bez opadów, a na termometrach minimalnie od 8 do 11 stopni.
6: $76 800 miesięcznie to propozycja maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy przedstawiona przez rząd. Premier Donald Tusk powiedział, że polscy medycy będą zarabiać powyżej średniej europejskiej. Przyznał, że ma świadomość, że niektórzy będą niezadowoleni.
3: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
6: Limity zarobków lekarzy to jedna z propozycji Ministerstwa Zdrowia mających naprawić sytuację w służbie zdrowia. Pakietem tych propozycji zajmuje się rząd. Policja w Legnicy wyjaśnia sprawę ataku na dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy. Jak przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, do ataku miało dojść w sobotę w pobliżu miejskiego basenu.
7: Według zgłoszenia nieznana kobieta uderzyła nastolatki. Obecnie prowadzone są czynności pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Policja prowadzi czynności, zbiera materiał dowodowy, tak aby ustalić sprawczynię tego ataku na 13-letnie obywatelki Ukrainy.
6: Sprawę nagłośniła na Facebooku matka dziewczynek. Według niej kobieta miała powiedzieć dzieciom, że uderzyła je, bo są z Ukrainy. O rosyjskich prowokacjach była mowa na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Szef MON powiedział po naradzie, że Polska musi być gotowa na wrogie działania Moskwy. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz, która była na konferencji prasowej ministra.
8: Federacja w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna, przekazał po naradzie minister obrony wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Nasze służby specjalne mają informacje, które nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo i chce rozwijać konflikt hybrydowy. Przykłady: 3 dni, 3 incydenty z rosyjskimi samolotami tylko w ubiegłym tygodniu.
9: To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
8: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz. Moskwa może prowadzić działania dywersyjne, ataki na systemy łączności, a także takie, gdzie zostaną użyte ukraińskie, przechwycone przez Rosję bezzałogowce. W ostatnim czasie, jak przekazał minister obrony, takich przechwyceń było dużo ze względu na wzmożoną aktywność dronową ukraińskich sił zbrojnych na terenie Federacji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Ponad 770 kg czystej kokainy przejęły włoskie koło Savony. Narkotyki były ukryte w kontenerze z bananami przypływającymi z Ekwadoru.
10: Funkcjonariusze CA oraz służb celnych odkryli kokainę podczas kontroli ładunku w porcie Wadoligure. 650 paczek z narkotykami znajdowało się między paletami bananów w chłodniczym kontenerze pochodzącym z jednego z portów Ekwadoru. Według śledczych przejęta partia, gdyby trafiła na czarny rynek, mogłaby przynieść organizacjom przestępczym zysk szacowany na około 250 milionów euro. Służby podkreślają, że akcja jest efektem wzmożonych kontroli szlaków handlowych łączących Amerykę Południową z Europą. Port w Wadoligure to ważny punkt transportowy, jest także wykorzystywany przez grupy przestępcze zajmujące się przemytem narkotyków. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
6: Coraz więcej łosi na Pomorzu. W ciągu dekady przybyło ich 4-krotnie, przez ostatni rok o 1/10. Wiosną naliczono ich ponad 1200. Roman Wasilewski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku mówi, że w poszukiwaniu nowych terytoriów łosie coraz śmielej wchodzą do miast. Powodują też szkody.
11: Nie tylko w gospodarce leśnej, ale zaczynają być już problemem szkody w uprawach rolnych i to już rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z tego, bo potrafi dotkliwe szkody, ale są przecież coraz wenikacyjne z udziałem zwierzę, które często dla ludzi kończą się bardzo tragicznie.
6: Łosi nie widziano już tylko w nadleśnictwach Cewice i Strzebielino. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradary.pl.
6: Do końca dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w kraju przelotne opady deszczu. Z kim w Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsz burze. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 w centrum i 22 na Podkarpaciu.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Szczegóły pogodowe przekaże nam Wojciech Skowroński. Witamy, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Wszystko wskazuje na to, i tak wynika z prognoz długoterminowych, że na przełomie lipca i sierpnia będzie tak od 24 do 27 stopni, ale towarzyszyć nam będzie deszcz. Może nie intensywny, ale te przelotne opady na pewno tak. A co dzisiaj? No dzisiaj mamy na termometrach, jeśli spojrzymy w tej chwili, około 20 stopni, może miejscami 19, wiatr umiarkowany, dość silny, czyli miejscami silniej wieje, tak do 50 km na godzinę. Zachmurzenie od całkowitego poumiarkowane. Generalnie bez deszczu, tak można przyjąć, podsumowując to, co za nami. W nocy z wtorku na środę od 8 do 11 stopni, czyli chłodno. Zachmurzenie będzie się zmniejszać do małego, a miejscami bezchmurnego nieba. Środa Po południu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a także dużego z przejaśnieniami i wtedy lokalnie może słabo pokropić, ale bez burz. To jest ważna informacja. Nieco cieplej, do 23 stopni. Czwartek, proszę Państwa, znowu ochłodzenie do 19 stopni. To znaczy ta temperatura maksymalna zaledwie od 16 do 19, tak doprecyzowując. Pogoda w tym dniu nie będzie miała nic wspólnego z prawdziwym latem. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, no i wiatr jeszcze silniejszy do 60 km na godzinę spowoduje obniżenie temperatury odczuwalnej, czyli jeśli będziemy mieć od 16 do 19, czyli ten wiatr spowoduje, że odczujemy niższą temperaturę na swoim ciele, po prostu. Tak to wygląda. Z prognoz długoterminowych, tak jak mówiłem, wynika, że taka przeplatanka w pogodzie będzie nam towarzyszyć niestety. Kłaniam się Państwu, miłego dnia, miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia.
13: Dzięki wielkie, Wojciech Skowroński. A informacje te przekaże Marcin Kazek-Wielgus.
12: Jeszcze trzeba liczyć się z większymi utrudnieniami w Katowicach na 73. Pułku Piechoty, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Kolizję mieliśmy również zgłoszoną w Bytomiu, w rejonie skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z ulicą Wojciechowskiego. Poza tym już więcej samochodów mamy na wylocie z katowickiego tunelu w kierunku Mysłowic. Przytkała się też DK94 w Piekarach Śląskich, gdzie mamy prace drogowe. 94 z zatorem jest również Mięgórniczej przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. Gliwice teraz i okolice węzła na Prze trzeba liczyć się ze zbędnych minut. Podobnie jest na południu regionu, szczególnie na Wiślance w Skoczowie, a także na drodze S52 w okolicach Pogórza. Zjazd z S1 do centrum Żywca również z dużą liczbą samochodów. Zator mamy też na drodze krajowej numer 52 w Kozach, jak również na drodze krajowej numer 44 w Jeruniu Nowym. 691 400 400 to numer alarmowy Autoradia.
13: Prawie 14:30.

masz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz. Za sobą furtkę.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Słyszałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: to czas na informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Nadrowski.
1: Kierowca częstochowskiego MPK usłyszał zarzut doprowadzenia do katastrofy w ruchu lądowym. W czerwcu miał ponagrać przed przejazdem 19-letniego kierowcę samochodu osobowego. Ten, żeby usunąć się z drogi autobusowi, wjechał wprost pod pociąg towarowy. Razem z pasażerem w ciężkim stanie trafił do szpitala. Ustawy reformujące system ochrony zdrowia trafią do Sejmu najprawdopodobniej na początku września, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o zaprezentowane przez minister zdrowia propozycje, które mają być odpowiedzią na kryzys w ochronie zdrowia. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny może powstać w Zabrzu. O takich planach poinformował prezydent miasta Kamil Żbikowski. Zabrzański samorząd chce rozpocząć budowę w przyszłym roku. Pierwszy etap może być oddany do użytku za 2 lata. Gruntowną rewitalizację przechodzi willa dyrektora kopalni Rozbark w Bytomiu. Po remoncie ma to być miejsce upamiętniające historię i tradycje dzielnicy. Na placu budowy zakończyły się prace konstrukcyjne. Obecnie remontowane są piwnice. Remont ma potrwać do przyszłego roku.
2: Rząd ma plan na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia i opanowanie kryzysu po aferach w szpitalach, które ujawniły bardzo wysokie zarobki lekarzy. Odpowiedzią jest wprowadzenie stawki godzinowej 240 zł brutto. To daje i tak wysoką pensję, bo 16 800 zł miesięcznie na jednym etacie. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów. Agnieszko, wysłuchałaś konferencji rzecznika rządu po obradach. Powiedz, co przekazał Adam Szłapka.
3: Rzecznik rządu przekazał to, że szefowa resortu ochrony zdrowia omówiła pakiet zmian, które przygotowała i które mają uzdrowić ten niewydolny system, a plan jest bardzo prosty. Górny pułap zarobków, tak jak mówiłeś, czyli te 240 zł brutto, jawność kontraktów, ale także pilne wdrożenie e-rejestracji oraz e-kolejki. Prace nad nowymi przepisami mają ruszyć szybko, mają być poprzedzone szerokimi konsultacjami i za kilkanaście dni rząd znów się nad nimi pochyli.
4: Ze względu na procedurę legislacyjną one wymagają konsultacji z samorządem lekarskim, ze związkami zawodowymi. W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane w sierpniu.
3: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka i zapowiedział, że pakiet naprawczy trafi pod obrady Sejmu na początku września.
2: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Poznańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 60-latka, który stanął w obronie ukraińskiego nastolatka. Jutro mają zostać doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Główny sprawca ma 28 lat i jest z Poznania. Był wielokrotnie notowany przez policję za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi z zatrzymanych ma 31 lat i także pochodzi ze stolicy Wielkopolski. W piątek 60-letni mężczyzna w tramwaju stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Został pobity na przystanku na poznańskim Piątkowie. Awionetka lądowała awaryjnie i zapaliła się pod Dębicą na Podkarpaciu. Dwie osoby bezpiecznie wydostały się z samolotu.
5: Awionetka miała jakieś usterki, musiała lądować awaryjnie na terenie powiatu dębickiego w miejscowości Straszenkin. Okazało się, że wylądowała na polu kukurydzy. Po wylądowaniu doszło do powstania pożaru, w zasadzie zniszczenia całkowicie tego samolotu, tej awionetki. Ale dwie osoby, które nią podróżowały, nic się nie stało.
2: Mówi rzecznik dębickich strażaków brygadier Jacek Pawłowski. Na razie nie są znane przyczyny awarii maszyny. Hiszpania będzie bronić tytułu piłkarskich mistrzów świata na własnych boiskach. Następny mundial w 2030 roku zostanie zorganizowany w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Pojawiła się też propozycja, aby 3 mecze zostały przeniesione do Ameryki Południowej, a konkretnie do Urugwaju, Paragwaju i Argentyny, aby upamiętnić setną rocznicę pierwszych mistrzostw świata. Michał Makowski.
6: Świeżo upieczeni mistrzowie świata wezmą na siebie większą część ciężaru organizacji mundialu w 2030 roku, przygotowując do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli czy Maladze. Maroko zaoferuje 6 obiektów sportowych, w tym spektakularny wielki stadion Hassana II, a Portugalia łącznie 3 stadiony w Lizbonie i w Porto. Według dotychczasowych propozycji na mundialu ma zagrać 48 drużyn, ale prezydent FIFA Gianni Infantino poważnie rozważa rozszerzenie mistrzostw o kolejnych 16 zespołów. Prezydent Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłkarskiej Alejandro Dominguez twierdzi, że można to zrobić już na najbliższych mistrzostwach, przekształcając symboliczne mecze w Paragwaju, Urugwaju i Argentynie w pełnowymiarowe rozgrywki. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Baca z Podhala ukarany mandatem za nielegalny wypasowiec. Wyprowadzał stado na tak zwany Księży Las w Zakopanem, a owce zniszczyły fragment terenu.
7: wypasanie w lasach jest traktowane jako wykroczenie. Kierdel owiec stanowi duże zagrożenie ze względu na to, że owce zgryzają sadzonki, zgryzają świeże przyrosty, a także niszczą runo leśne. W tym przypadku Straż Leśna w Towarzystwie Służby Leśnej ukarała Bacę mandatem karnym w wysokości 300 zł.
2: Mówi Michał Kuciński z Nadleśnictwa Nowy Targ. Straż Leśna zapowiada kolejne kontrole i podkreśla, że nielegalny wypas owiec będzie karany.
8: Klimat.
2: W niemal całym kraju bardzo dobra jakość powietrza, ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Popołudnie pochmurne, na południu i zachodzie możliwe rozpogodzenia, deszczowo, a na północy i wschodzie miejscami burze. 13 stopni w Elblągu, 15 w Warszawie, 18 w Krakowie, do 21 w Szczecinie.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Szczegóły przekaże Marcin Kazek-Wielgus.
12: A zaczynamy od Zabrza. Na ulicy De Gaulle'a doszło do kolizji dwóch pojazdów, która to kolizja dość mocno komplikuje poruszanie się po okolicy. Słuchacze przekazują o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce w Katowicach na drodze 86 na pasach w stronę Tychów, tuż za węzłem Bagienna. Stłuczkę z udziałem dwóch osobówek mamy też w Czechowicach-Dziedzicach na ulicy Kaniowskiej. Pojazd w barierkach wylądował w ciągu ulicy Bielskiej w Międzybrodziu Bialskim. Jak przekazał nam dyżurny śląskiej drogówki, pojazd ten może blokować ruch, zatem miejmy to na uwadze, wybierając się w ten rejon. Ogólnie od północy mamy już niemal 70 zdarzeń zapisanych w policyjnych statystykach, a poza tym dość mocno przytyka się w Katowicach Chorzowska, szczególnie jezdnia w stronę Mysłowic. Ponadto w stolicy województwa śląskiego cenne minuty tracimy też na 73. Pułku Piechoty, na Kościuszki Mikołowskiej Ligockiej, Granicznej, Dudy Gracza, Sokolskiej, Korfantego czy Grundmana. I wracamy na 86, która to zwalnia na wysokości Giszowca, ale też przy Sosnowieckiej Pogoni oraz w Będzinie. Dzińskiej Syberce. Ciasno jest też na drodze 94 w Piekarach Śląskich i w Dąbrowie Górniczej. W tym mieście przetkany jest też fragment drogi 790 na wysokości Kazdębia. A na północy najbardziej dokuczliwy mamy odcinek drogi 43 w Lgocie, gdzie, przypomnę, trwają prace drogowe. 691 400 400 to numer alarmowy Autoradia.
11: Jest dokładnie 15:30.

których bytuje to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli

0: to czas na informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Nadrowski.
1: Kierowca częstochowskiego MPK usłyszał zarzut doprowadzenia do katastrofy w ruchu lądowym. W czerwcu miał ponagrać przed przejazdem 19-letniego kierowcę samochodu osobowego. Ten, żeby usunąć się z drogi autobusowi, wjechał wprost pod pociąg towarowy. Razem z pasażerem w ciężkim stanie trafią do szpitala. Ustawy reformujące system ochrony zdrowia trafią do Sejmu najprawdopodobniej na początku września, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o zaprezentowane przez minister zdrowia propozycje, które mają być odpowiedzią na kryzys w ochronie zdrowia. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny może powstać w Zabrzu. O takich planach poinformował prezydent miasta Kamil Żbikowski. Zabrzański samorząd chce rozpocząć budowę w przyszłym roku. Pierwszy etap może być oddany do użytku za 2 lata. Gruntowną rewitalizację przechodzi willa dyrektora kopalni Rozbark w Bytomiu. Po remoncie ma to być miejsce upamiętniające historię i tradycje dzielnicy. Na placu budowy zakończyły się prace konstrukcyjne. Obecnie remontowane są piwnice. Remont ma potrwać do przyszłego roku.
2: Na początku września rządowa reforma systemu ochrony zdrowia prawdopodobnie trafi do Sejmu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Rada Ministrów zajmowała się dziś ustawami przygotowanymi przez resort Jolanty Sobierańskiej-Grendy, które mają być odpowiedzią na kryzys w służbie zdrowia. Adam Szłapka zaznacza, że nowe przepisy wymagają konsultacji społecznych.
3: Ze względu na procedurę legislacyjną one wymagają konsultacji także ze środowiskami lekarskimi, z samorządem lekarskim, ze związkami zawodowymi. W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane w ustawach w sierpniu i najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
2: No jeszcze przed posiedzeniem premier Donald Tusk mówił, że publikowanie wartości lekarskich kontraktów to jeden z głównych pomysłów na reformę.
4: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów.
2: Propozycje Ministerstwa Zdrowia zakładają ograniczenia w kwestii zarobków i czasu pracy medyków, czy przyspieszenie wdrożenia e-rejestracji i wprowadzenie kolejki. Policja zatrzymała 2 podejrzewanych o pobicie 60-latka z Poznania, który stanął w obronie ukraińskiego nastolatka. Mężczyźni jutro mają usłyszeć zarzuty. Są znani policji z kryminalnej przeszłości, relacjonuje Maciej Szefer.
5: Główny podejrzany ma 28 lat i pochodzi z Poznania. Był wielokrotnie notowany przez policję za przestępstwa kryminalne oraz narkotyki. Drugi z zatrzymanych ma 31 lat i także pochodzi ze stolicy Wielkopolski. Mężczyzna jest znany policji z kryminalnej przeszłości. Obaj będą jutro doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Zatrzymani są podejrzani o pobicie 60-latka, który w piątek podczas podróży tramwajem był świadkiem wykrzykiwania obelg w stronę ukraińskiego chłopca i stanął w jego obronie. Pasażer, który wstawił się za nastolatkiem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Mężczyzna z powodu kłopotów z pamięcią i ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Senat nie zatwierdzi kandydatury Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Mówi w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Jak ujawnił, głosowania nie będzie na najbliższym posiedzeniu, ale na następnym na początku sierpnia. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce przypomniał, że wielu historyków protestowało przeciwko tej kandydaturze.
6: Jeżeli historycy mówią, że nie może być i odwołują się do konkretnych sytuacji, jednak na czele instytucji, która zgodnie z ustawowymi obowiązkami stoi na czele prawdy historycznej, a prawda historyczna to nieskrępowana praca historyków, którzy do tej pracy dochodzą, dociekają w oparciu o badania i także, bym powiedział, dyskusję. Jeżeli z tego punktu widzenia ta kandydatura budzi wątpliwości, no to to nie jest dobra kandydatura.
2: Na rozpoczętym dziś posiedzeniu Senat zajmie się z kolei kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Andy Burnham budzi wśród Brytyjczyków nadzieję, ale nie wszyscy od razu obdarzyli go pełnym zaufaniem. Nasza londyńska korespondentka Anna Rączkowska podkreśla, że jedni cieszą się ze zmiany na stanowisku szefa rządu, inni zastanawiają się, czy doświadczenie zdobyte w Manchesterze wystarczy do kierowania całym krajem.
7: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Burnham ma wielu entuzjastycznych zwolenników, ale część mieszkańców nadal podchodzi do niego z rezerwą. W pierwszych komentarzach słychać zarówno radość, ostrożność, a także charakterystyczną brytyjską ironię.
8: Andy Burnham jest fantastyczny. Bardzo się cieszę, że został premierem. Zobaczymy, co potrafi. Wcześniej był burmistrzem, ale nie jestem pewien, czy poradzi sobie z całym krajem. Oby wyprowadził Wielką Brytanię z marazmu. Chyba nie może być gorszy od poprzedniego, prawda? Mówili mi Brytyjczycy. Burnham obiecuje, że troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobi jego rząd. Zapowiada częste wyjazdy poza Londyn, spotkania z mieszkańcami i większą uwagę dla regionów, które od lat czują się pomijane przez polityków. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 5 po 16. Czas na sport w programie trzecim. Adam Malecki.
11: Dzień dobry Państwu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata to już przeszłość. Można się skupić na rozgrywkach krajowych. W piątek rusza nasza Ekstraklasa, a w eliminacjach do europejskich pucharów już dzisiaj zagrają dwie polskie drużyny. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę o marzenia, o Ligę Mistrzów. Lech, mistrz kraju, zagrał 19 na wyjeździe z duńskim Aarhus. Też w delegację wyruszyli zdobywcy Pucharu Polski. Górnik zagra na bardzo gorącym terenie w Turcji. Zmierzy się z Fenerbahçe Stambuł. Jakiego meczu spodziewa się kapitan zabrzańskiej drużyny Erik Janża?
12: Czuć u chłopaków, że nie ma tam jakiegoś wielkiego stresu. Wszyscy się cieszą z tego meczu i przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyszliśmy tutaj z żadną białą flagą albo coś takiego. Mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. A zawsze tam boisko zweryfikuje potem, jak się mecz ułoży. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo, dużo trudniej.
11: Na pewno byłoby trudniej. Górnik z Fenerbahçe zagrają o 20. A po mundialu jedni, czyli Hiszpanie, wciąż świętują, drudzy Argentyńczycy przeżywają porażkę, inni jeszcze już planują przyszłość. Tak jest w przypadku Francuzów, którzy już niebawem potwierdzą oficjalnie, kto na ławce trenerskiej zastąpi Didier Deschampsa. Nie jest tajemnicą, że wybór padnie na Zinedina Zidana, który już podpisał wieloletni kontrakt z federacją. Nowego selekcjonera wciąż poszukują wielcy nieobecni na mundialu. Włosi na celowniku mają m.in. Roberto Manciniego, który w przeszłości doprowadził Zurich do triumfu w Mistrzostwach Europy oraz, co byłoby w Italii, spełnieniem marzeń Pepa Guardiole. Pytanie, czy Hiszpan zechce podjąć się reprezentacyjnego wyzwania po długiej karierze klubowej. I jeszcze szermierka na koniec. Już jutro w Hongkongu rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Na początek nasi reprezentanci przystąpią do eliminacji szpady kobiet i floretu mężczyzn. W sumie w zawodach wystąpi 24 reprezentantów Polski, a łącznie na starcie stanie prawie 1500 zawodników ze 114 państw.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: W nocy miejscami przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie burza, temperatura minimalna od 9 do 13 stopni Celsjusza. Jutro od 18 do 23 najcieplej na krańcach południowo-wschodnich. Na południowym wschodzie możliwe burze.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Jeszcze trwają czynności po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Zabrzu w ciągu De Gaulle'a. I w Zabrzu zostajemy, bo służby informują o kolejnej kolizji. Doszło do tego zdarzenia na ulicy Nocznickiego. Teraz Dąbrowa Górnicza. Na Granicznej zderzyły się dwie osobówki. W sumie od północy w policyjnych raportach mamy już 84 zdarzenia. A poza tym nadal z utrudnieniami jedziemy w Katowicach takimi ulicami jak 73. Pułku Piechoty, Chorzowska, Graniczna, Dudy Gradcza czy Korfantego. Droga 44 korkuje się na wysokości Tyskich Urbanowic, ale też w Bieruniu, gdzie trwają prace drogowe. Takowe spowalniają ruch też na ekspresowej drodze S52 w rejonie Pogórza. 691 400 400, czekamy na sygnał.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

lesie oczywiście, w parku, w sklepie, na przystanku, o skim

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też z

0: Jest 17. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła na posiedzeniu rządu pakiet zmian w ochronie zdrowia. Prokurator krajowy zdecydował o odwołaniu zastępcy prokuratora rejonowego w Lublińcu. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny może powstać w Zabrzu. Niebawem pojawią się szczegółowe plany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto, do tego jawność kontraktów i szybkie wdrożenie e-rejestracji oraz e-kolejki. To plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia.
2: To, co ujawniły afery w stołecznych szpitalach, czyli horrendalne zarobki medyków i możliwość pracowania na wielu kontraktach, jest dla gabinetu Donalda Tuska najpilniejszą kwestią do zmiany. Ta sprawa musi zostać załatwiona raz na zawsze, mówił premier, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu.
3: Sami lekarze do mnie wielokrotnie w tych dniach zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny.
2: I stąd limit zarobków na etacie 240 zł brutto, czyli i tak dużo, bo, jak szybko policzył szef rządu, niemal 77 tysięcy zł. Teraz pakiet szefowej resortu zdrowia będzie konsultowany. Za kilkanaście dni trafi ponownie pod obrady rządu.
4: Wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane w sierpniu.
2: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapowiedział, że pakiet naprawczy trafi na początku września do prac Sejmu.
0: O szczegółach informowała Agnieszka Drążkiewicz. Prokurator krajowy zdecydował o odwołaniu zastępcy prokuratora rejonowego w Lublińcu. Do jego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad czynnościami prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe. To pokłosie sprawy obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy na autostracie A1 w okolicach Częstochowy. W sobotę nietrzeźwy mężczyzna spowodował tam kolizję. Sprawca miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów, a prokuratura nie zawnioskowała o areszt. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, poinformowała w komunikacie, że niezależnie od działań prokuratora generalnego, prokuratura okręgowa w Częstochowie zarządziła wszczęcie postępowania służbowego. Jego celem będzie ocena prawidłowości decyzji wydanej przez prokurator pełniącą dyżur w trakcie konsultacji z policjantami w związku z zatrzymaniem nietrzeźwego kierowcy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Komisariat Policji w Blachowni poszukuje 45-letniego Przemysława Pabicha, który zaginął w niedzielę. Mężczyzna około godziny 10 wyjechał sprzed domu w Blachowni białym rowerem. Do tej pory nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zdjęcie i rysopis 45-latka zostały opublikowane na stronie internetowej częstochowskiej policji, mówi rzeczniczka komendy Barbara Poznańska.
5: Mężczyzna w dniu zaginięcia ubrany był w czarne obuwie, czarną koszulkę i czarne spodenki typu kolażówki. Z wyglądu 45 lat. 177 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, posiada włosy krótkie, koloru ciemnego i oczy niebieskie.
0: Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu mężczyzny, proszone są o kontakt z policją. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny może powstać w Zabrzu. W najbliższym czasie pojawi się szczegółowy plan inwestycji, podkreśla prezydent miasta Kamil Żbikowski.
6: Jest już gotowa koncepcja zagospodarowania tego terenu. Została przedyskutowana w ostatnich miesiącach. Na podstawie tych założeń Zabrzański Kompleks Rekreacji jako dysponent tego terenu w tej chwili jest w trakcie procedury zamawiania projektu.
0: We wstępnych planach jest m.in. wybudowanie strefy basenów, plaży, boisk i strefy gastronomicznej. Obiekt będzie dostosowany do działalności przez cały rok. Na czas zimy ma być tam dostępne lodowisko. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, realizacja mogłaby się rozpocząć w przyszłym roku. Pierwszy etap inwestycji mógłby zostać oddany do użytku za 2 lata. W nocy w regionie bez opadów zachmurzenie będzie się zmniejszać, a w niektórych miejscach możliwe jest nawet bezchmurne niebo. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Jutro o poranku słonecznie, a po południu wzrost zachmurzenia i możliwy przelotny deszcz. Temperatura do 23 stopni.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Jeszcze trwają czynności po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Zabrzu w ciągu De Gaulle'a. I w Zabrzu zostajemy, bo służby informują o kolejnej kolizji. Doszło do tego zdarzenia na ulicy Nocznickiego. Teraz Dąbrowa Górnicza. Na Granicznej zderzyły się 2 osobówki. W sumie od północy w policyjnych raportach mamy już 84 zdarzenia. A poza tym nadal z utrudnieniami jedziemy w Katowicach takimi ulicami jak 73. Pułku Piechoty, Chorzowska, Graniczna, Dudy Gradcza czy Korfantego. Droga 44 korkuje się na wysokości Tyskich Urbanowic, ale też w Bieruniu, gdzie trwają prace drogowe. Takowe spowalniają ruch też na ekspresowej drodze S52 w rejonie Pogórza. 691 400 400, czekamy na sygnał.
8: Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straci stanowisko. To przez wypuszczenie z aresztu mężczyzny, który w sobotę jechał autostradą A1 pod wpływem alkoholu i został zatrzymany przez innych kierowców. W związku z decyzją śledczej zostanie wszczęte postępowanie służbowe. Takie polecenie wydał Dariuszowi Kornelukowi prokurator generalny Waldemar Żurek. Więcej Klaudia Wróblewska.
9: Na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała o areszt. W sprawie zareagował Waldemar Żurek. W efekcie zostanie odwołany zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu, poinformowała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
10: Czyli osoby odpowiedzialnej za nadzór nad właśnie prokuratorami dyżurującymi.
9: Postępowanie w sprawie nietrzeźwego kierowcy będzie przekazane prokuraturze okręgowej w Częstochowie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających ceny na stacjach, zapowiada rzecznik Rady Ministrów. Adam Szłapka dodaje, że odpowiednie resorty monitorują cenę ropy.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
8: Pakiet CPN ceny paliw niżej obowiązywał od marca do końca czerwca, wprowadzał maksymalną cenę detaliczną na stacjach. A obecnie średnia cena litra popularnej 95 przekroczyła już dawno 7 zł, benzyna 98 zbliża się do 8 zł, a diesel kosztuje średnio 7 zł 33 grosze. Iran kontynuuje ataki odwetowe w rejonie Zatoki Perskiej, potem jak Stany Zjednoczone 10. noc bombardowały irańskie cele. Według agencji Tasnim jednym z celów irańskich uderzeń było należące do Amazona centrum danych w Bahrajnie. Milena Rashid-Szecha.
11: Jak informuje irańska gwardia rewolucyjna, ogromne pożary wybuchły na dwóch tankowcach. Próbowały przepłynąć cieśniny Ormus tak zwaną południową trasą, czyli od strony omańskiej, a nie od irańskiej, na co naciskają Irańczycy, którzy próbują przejąć kontrolę nad cieśniną Ormus. Załogi musiały opuścić oba statki, została im udzielona pomoc medyczna. Iran wysyła rakiety na Kuwejt, Jordanię i Bahrajn. Oprócz celów wojskowych, czyli amerykańskich baz w regionie, Iran zaczyna atakować także amerykańskie cele komercyjne. W Bahrajnie irańskie rakiety miały uderzyć w należące do Amazona centrum danych. Wczoraj wieczorem Pentagon poinformował, że rannych w trwającej od 7 lipca eskalacji działań wojennych zostało około setki żołnierzy. Od początku wojny zabitych zostało 17, z czego troje między piątkiem a niedzielą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
8: Szczątki 38 ofiar rzezi wołyńskiej odnaleziono już w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Od ubiegłego tygodnia na miejscu pracują fachowcy polskiego i ukraińskiego IPN-u, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz archeolodzy. Współpraca przebiega na bardzo wysokim poziomie, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u.
12: Tutaj jestem pełen szacunku i podziwu, ponieważ są to w 99% Ukraińcy, którzy pracują w tym miejscu zbrodni popełnionej nie przez Ukraińców w takim sensie wszystkich, tylko przez bardzo konkretne osoby i bardzo konkretną organizację. Niemniej jednak ta praca jest dla nich, myślę, że w jakimś stopniu trudna.
8: Prace poszukiwawcze i ekshumacje w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie potrwają do 7 sierpnia. Poważne zniszczenia na zachodzie Łotwy po intensywnych opadach deszczu. W rejonie miejscowości Talsi woda zerwała fragment drogi regionalnej, podmyła lokalne trasy i zalała budynki. Podtopienia wystąpiły także w Rydze, relacjonuje Kamil Zalewski.
13: Najbardziej ucierpiał rejon miasta Talsi, gdzie wezbrana woda podmyła i zniszczyła kilka dróg. Na zdjęciach i nagraniach opublikowanych przez mieszkańców widać, że jedna z tras została całkowicie zerwana przez nurt. Lokalne władze wyznaczyły objazdy, dzięki czemu żadna z miejscowości dotkniętych ulewami nie została odcięta od świata. Uszkodzona droga będzie wymagała kosztownej odbudowy. Ponadto, jak poinformował portal LSM, woda zalała zabytkowe budynki i piwnice. Według meteorologów w regionie spadło od 50 do 70 mm deszczu, czyli tyle, ile zwykle wynosi miesięczna norma opadów w tej części Łotwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
8: Zakaz kąpieli na ponad 140 plażach nad Bałtykiem. Wśród przyczyn wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Zakaz wchodzenia do morza obowiązuje w około 90 miejscach w województwie zachodniopomorskim. Zamknięte są kąpieliska w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Sarbinowie, Dąbkach czy w Darłówku. W województwie pomorskim to około 50 kąpielisk na wybrzeżu Bałtyku, Półwyspie Helskim i Wiślanej. Białe flagi powiewają z kolei nad Zatoką Gdańską w Trójmieście. Aure nie ma plażowiczów i chętnych do kąpieli. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: 6 po 17, Sport w Trójce i Adam Malecki.
16: Już dzisiaj polskie drużyny rozpoczną grę w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań i Górnik Zabrze, czyli mistrz Polski i zdobywca Krajowego Pucharu, postawią pierwszy krok w stronę fazy grupowej Ligi Mistrzów. I byle nie było to potknięcie. Łatwo nie będzie, tym bardziej, że już na początek zagrają na wyjeździe. Lech w Dalni Zarchus, pierwszy gwizdek o 19, a godzinę później w Turcji Górnik zmierzy się z Fenerbahçe Stambuł. Trener Zabrzan, Michał Gaszparik, zna klasę przeciwnika.
17: Widzieliśmy wszystkie sparingi, które oni zagrali, ci na żywo, ci przez wideo, ale chłopakom nie pokazywaliśmy wszystko, pokazywaliśmy kilka klipów o Fenerbahçe, bo więcej się skupiamy na razie na siebie. Ja jestem ciekaw, że jak to będzie wyglądał przez całych tych 90 minut, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj i pograć, że to nie będzie tylko o defensywie. No i to Fenerbahçe, że grają bardzo szybko, mają szybkich zawodników. Wierzę, że będziemy na to przygotowani.
16: Początek meczu Fenerbahçe Górnik o 20. Kibice w kraju czekają nie tylko na dzisiejsze występy polskich drużyn w europejskich pucharach, ale także na początek ekstraklasy. Sezon rusza już w piątek. Tego samego dnia wystartuje Tour de Pologne kobiet. To już czwarta edycja tego wyścigu kolarskiego. Na mecie nie zabraknie gwiazd ze światowego peletonu, mówi Czesław Lang, dyrektor wydarzenia.
18: Tour de Pologne Women ma rangę wyścigu pro cycling, czy jeszcze nie jesteśmy w World Tourze w tej najwyższej kategorii, ale już w tym wyścigu mogą startować najlepsze zespoły świata. Zgłosiło się aż 8 zespołów World Touru, czyli z tej takiej ekstraligi mistrzowskiej. No i takie wielkie nazwiska jak Kopecky, jak inne mistrzyni świata, mistrzyni olimpijskie. Także od strony sportowej naprawdę no, będziemy mieli wydarzenie z takiej górnej półki.
16: Pierwszy etap rozpocznie się w Tomaszowie Lubelskim, a zakończy w Zamościu. A co słychać w Tour de France? Na dzisiaj zaplanowano jazdę indywidualną na czas. Pozostało ostatnich 10 kolarzy. Więcej o tym w kolejnym serwisie sportowym. A teraz jeszcze o najnowszym rankingu FIFA, już po zakończonym mundialu. Na pierwsze miejsce kosztem Argentyny wskoczyła Hiszpania, czyli mistrz globu. Podium uzupełnia Francja, czwarta jest Anglia, piąta Brazylia, na szóstym miejscu Maroko, tuż przed Portugalią. Polska na 36. miejscu.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: W nocy na Suwalszczyźnie może zagrzmieć, a temperatura minimalna w całej Polsce ma wynieść od 9 do 13 stopni Celsjusza. Zachmurzenie jutro będzie duże, ale na południowym wschodzie mają się pojawić rozpogodzenia, a temperatura wyniesie od 18 stopni nad morzem do 23 na krańcach południowo-wschodnich.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Nowy wspaniały świat.
20: Dzień dobry Państwu, to jest niedziela, godzina 16 i to jest program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i sobie dzisiaj porozmawiamy o niezbędniku współczesnego turysty, bo mamy rok 2026 i bardzo wiele na żywo zmienia się w rzeczywistości turystycznej. A moimi gośćmi dzisiaj są dr Aleksandra Kardaś, redaktorka naczelna serwisu naukaoklimacie.pl.
21: Dzień dobry.
20: Lekarz Emilia Wrzesińska, lekarz medycyny podróży.
21: Dzień dobry.
20: I Paweł Kunc, podróżnik, ekspert z dziedziny branży turystycznej.
22: Dzień dobry, witam
20: wszystkich.
22: Dzień
20: dobry Państwu. I po pierwsze, takie pytanie wyda się Wam może banalne, ale dlaczego ludzie akurat w wakacje uparli się podróżować maksymalnie, kiedy w domu siedzą bardzo często przez cały rok na kanapie albo za biurkiem, nagle pakują co tam mają i jadą w świat? Dlaczego tak się dzieje?
22: Bo muszą, dlatego że patrząc na kalendarz, który bywa nieubłagany, mając dzieci w wieku szkolnym, niestety, ale niekiedy jedyna możliwość, aby wybrać się gdzieś, zarówno jeżeli mówimy o dalekich wyjazdach, jak i bliskich, to jest sezon wakacyjny. Ponownie, niezależnie czy mówimy o Las Vegas, Las Palmas czy Lasku Bielańskim, no to niekiedy te wakacje to jest jedyna możliwość. Pamiętajmy też o tym, że niestety, ale część z grup zawodowych, chociażby nauczyciele, nie mogą sobie pozwolić na to,
20: no oni mają tylko te wakacje szkolne.
22: Aby w innym terminie po prostu gdzieś się wybrać.
20: Myślę,
22: i to jest jeden z powodów.
20: Pani Emilio?
2: Ja się zgadzam całkowicie. No, są też zawody, które determinują określone pory roku, kiedy można wziąć tak zwany urlop. I myślę, że jednak dzieci, szkoła i odpoczynek od niej, czyli wakacje, no to jest ta główna determinanta.
3: A co na to nauka o klimacie, pani Aleksandra?
21: No tutaj klimat niestety w ostatnich latach akurat przestaje sprzyjać w pewnym sensie takim wakacyjnym akurat podróżom, bo wtedy mamy największe upały, które bywają dla wielu niebezpieczne. Natomiast rzeczywiście to, że chociażby jest taki termin, w którym wszyscy trochę akceptują to, że się bierze urlop też, nie? Nawet jeżeli nie jest to wymuszone, no to jest to akceptowane, że wszyscy wiemy, że jest sezon urlopowy, wszystkie sprawy idą wolniej, wielu rzeczy się nie da załatwić, więc może lepiej wtedy właśnie wziąć urlop też swój.
3: No dobrze. Jak już mamy to lato, te bagaże spakowane, jakieś tam wakacje wykupione, czy to jest all inclusive, czy to jest Lasek Bielański, czy to jest Las Palmas, czy to jest Las Vegas, idąc z tropem Pawła, to teraz tak, o czym na pewno nigdy nie możemy zapomnieć. Poza paszportem oczywiście.
22: Jeżeli patrzymy na taką listę absolutnie niezbędną, którą moim zdaniem należałoby odhaczyć przed każdym wyjazdem, po pierwsze pamiętajmy o tym, aby sprawdzić procedury wizowe. Polski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie.
3: To znaczy?
22: Jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Co ciekawe, jesteśmy wyżej niż Stany Zjednoczone, co oznacza, że do znakomitej większości krajów na świecie możemy pojechać po prostu mając paszport w naszej łapce. Niemniej jednak, jeżeli planujemy wyjazd do jakiegoś egzotycznego kraju, no to lepiej sprawdzić procedury wizowe wcześniej.
3: Kraj egzotyczny definiujemy, jakie kraje to są?
22: Kraj egzotyczny definiujemy jako kraj, który nie udostępnia możliwości wjazdu tam od tak z marszu, wysiadając z samolotu albo otrzymując wizę tuż po przelocie. I to jest bardzo istotne, ponieważ no, przypadki, w których słyszymy, że nasi rodacy wracają,
3: że z lotniska
22: niestety,
3: trzeba było wrócić.
22: Zawróceni nie należą do rzadkości. To jest sprawa numer jeden. Sprawa
3: i tam nie ma takiego, że się wykpisz, że ktoś... Nie. Tutaj polski sposób na kota ze Szreka nie zadziała. To absolutnie wręcz nawet może podniecić strażnika granicznego, bo ja taką historię słyszałam i ona była nie tyle mrząca krew w żyłach, ale bardzo było w niej dużo nauki. Przepraszam.
22: Sprawa numer dwa, moim zdaniem dobre ubezpieczenie. No, bez ubezpieczenia, które obejmuje specyfikę naszego wyjazdu i miejsce, gdzie jedziemy, naprawdę bywa ciężko. I to nie jest kwestia nie tylko i wyłącznie naszego dobrostanu, ale też tego, co będzie działo się dookoła. Przykład pierwszy z brzegu. Zakładam, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy w studio Jedynki Polskiego Radia w Nowym Wspaniałym Świecie, chciałby, aby nowy, wspaniały świat wyjazdowy był bezproblemowy. Ale jeżeli pojedziemy na drugi koniec świata, gdzie chcemy nurkować, a nasze ubezpieczenie nie obejmuje problemów związanych z wypadkiem, jeżeli jesteśmy pod wodą, no to mamy problem. Jeżeli jedziemy zimą na narty, a nasze ubezpieczenie nie obejmuje kwestii transportu medycznego do Polski,
3: mamy
22: problem.
3: A ile kosztuje
22: problem.
3: Taki transport medyczny na przykład w Austrii?
22: To są ogromne kwoty. Transport medyczny z lodowca do Polski to jest koszt rzędu 20 kilku tysięcy złotych, ale bezproblemowo te kwoty możemy mnożyć razy dwa, razy trzy albo razy pięć, jeżeli mówimy o krajach bardziej od Polski
3: ale
22: odległych.
3: Na przykład, dobrze, choroba faraonów, jesteśmy w Egipcie, wiemy o czym mówimy, jesteśmy nieubezpieczeni. Jakiego rzędu pieniądze mogą nas czekać, żeby zapłacić, żeby to wyleczyć? No? Bo nie każdy ma ze sobą leki, albo na przykład te leki nie działają.
22: Czymś innym jest kwestia tego, na ile będziemy skutecznie i szybko leczeni na miejscu i te kwoty będziemy musieli wydać, a czym innym jest sytuacja, kiedy niestety, ale będziemy musieli transportem medycznym do Polski być sprowadzeni.
3: No to ja mówię o hardkorze, że na przykład mamy sytuację odwodnienia, ktoś na przykład, nie wiem, no po prostu się źle poczuł, było za gorąco, co wtedy? Ile to kosztuje, jeżeli ktoś jest nieubezpieczony?
22: Ten hardkor może kosztować od kilku do kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. I teraz bardzo ważna uwaga, która ważna moim zdaniem, aby wybrzmiała, to, że jakiś kraj w naszej świadomości turystycznej jest jako względnie bezpieczny. Przykładem jest chociażby Egipt czy Emiraty Arabskie, do których
3: o tym za chwilę
22: mnóstwo osób
3: do tego,
22: jeździło.
3: Tak.
22: To nie oznacza, że te koszty nie mogą iść w grube dziesiątki tysięcy złotych, więc ubezpieczenie rzeczą jest bardzo ważną. A do tej listy na szybko dorzuciłbym oczywiście kwestie zdrowotne. Jeżeli chorujemy na jakieś choroby przewlekłe, to absolutnie,
3: nie zapomnieć leków.
22: Absolutnie weźmy ze sobą leki oraz weźmy także potwierdzenie, że chorujemy, ponieważ niekiedy niezbędne jest posiadanie pewnej podkładki, mówiąc kolokwialnie, bądź recept, który umożliwia nam ewentualną realizację. I jeszcze jedna rzecz, o której non-stop w mediach mówimy, o której niestety nasi rodacy dość często zapominają, czyli zgłoszenie naszego wyjazdu do systemu Odyseusz.
3: System Odyseusz, gdyby ktoś nie wiedział, to jest coś, co mamy w Mobywatelu i to jest coś,
20: coś, gdzie się zapisujemy, jak wyjeżdżamy gdzieś za granicę. I myślę, że to poza Laskiem Bielańskim wszystko jest do ogarnięcia. Lepiej się tam zapisać, bo czasy mamy trudne. I zacznijmy teraz o tych trochę trudnych czasach. No mamy bardzo gorące lato. We Francji teraz pod Paryżem płoną lasy. Ludzie mają 40 parę stopni w cieniu w Paryżu. Hiszpania jest totalnie czerwona na mapach. Włochy są czerwone na mapach. Francja jest cała czerwona. Jak klimat wpływa na to, o czym myśmy nie powinni nigdy zapominać, wyjeżdżając za granicę, szczególnie tego lata i pamiętając o tym, że chłodniej to już było, że będzie coraz bardziej gorąco, w związku z tym nie ma tak, a to lato jest tylko takie następne, nie. Jakby słuchajmy naukowców, a oni mówią wprost, będzie coraz cieplej, więc o czym nie możemy zapomnieć od strony klimatu kraju, do jakiego jedziemy na wakacje, które mają być wspaniałym wypoczynkiem, a na miejscu się może okazać, że nie za bardzo.
21: No myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba się do takiego wyjazdu przygotować i sprawdzić zawczasu właśnie, jakie są warunki.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jest 17. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła na posiedzeniu rządu pakiet zmian w ochronie zdrowia. Prokurator krajowy zdecydował o odwołaniu zastępcy prokuratora rejonowego w Lublińcu. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny może powstać w Zabrzu. Niebawem pojawią się szczegółowe plany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto, do tego jawność kontraktów i szybkie wdrożenie e-rejestracji oraz e-kolejki. To plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia.
2: To, co ujawniły afery w stołecznych szpitalach, czyli horrendalne zarobki medyków i możliwość pracowania na wielu kontraktach, jest dla gabinetu Donalda Tuska najpilniejszą kwestią do zmiany. Ta sprawa musi zostać załatwiona raz na zawsze, mówił premier, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu.
3: Sami lekarze do mnie wielokrotnie w tych dniach zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny.
2: I stąd limit zarobków na etacie 240 zł brutto, czyli i tak dużo, bo, jak szybko policzył szef rządu, niemal 77 tysięcy złotych. Teraz pakiet szefowej resortu zdrowia będzie konsultowany. Za kilkanaście dni trafi ponownie pod obrady rządu.
4: Wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane w sierpniu.
2: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapowiedział, że pakiet naprawczy trafi na początku września do prac Sejmu.
0: O szczegółach informowała Agnieszka Drążkiewicz. Prokurator krajowy zdecydował o odwołaniu zastępcy prokuratora rejonowego w Lublińcu. Do jego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad czynnościami prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe. To pokłosie sprawy obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy na autostracie A1 w okolicach Częstochowy. W sobotę nietrzeźwy mężczyzna spowodował tam kolizję. Sprawca miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów, a prokuratura nie zawnioskowała o areszt. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, poinformowała w komunikacie, że niezależnie od działań prokuratora generalnego, prokuratura okręgowa w Częstochowie zarządziła wszczęcie postępowania służbowego. Jego celem będzie ocena prawidłowości decyzji wydanej przez prokurator pełniącą dyżur w trakcie konsultacji z policjantami w związku z zatrzymaniem nietrzeźwego kierowcy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Komisariat Policji w Blachowni poszukuje 45-letniego Przemysława Babicha, który zaginął w niedzielę. Mężczyzna około godziny 10 wyjechał sprzed domu w Blachowni białym rowerem. Do tej pory nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zdjęcie i rysopis 45-latka zostały opublikowane na stronie internetowej częstochowskiej policji, mówi rzeczniczka komendy Barbara Poznańska.
5: Mężczyzna w dniu zaginięcia ubrany był w czarne obuwie, czarną koszulkę i czarne spodenki typu kolażówki. Z wyglądu 45 lat. 177 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, posiada włosy krótkie, koloru ciemnego i oczy niebieskie.
0: Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu mężczyzny, proszone są o kontakt z policją. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny może powstać w Zabrzu. W najbliższym czasie pojawi się szczegółowy plan inwestycji, podkreśla prezydent miasta Kamil Żbikowski.
6: Jest już gotowa koncepcja zagospodarowania tego terenu. Została przedyskutowana w ostatnich miesiącach. Na podstawie tych założeń Zabrzański Kompleks Rekreacji jako dysponent tego terenu w tej chwili jest w trakcie procedury zamawiania projektu.
0: We wstępnych planach jest m.in. wybudowanie strefy basenów, plaży, boisk i strefy gastronomicznej. Obiekt będzie dostosowany do działalności przez cały rok. Na czas zimy ma być tam dostępne lodowisko. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, realizacja mogłaby się rozpocząć w przyszłym roku. Pierwszy etap inwestycji mógłby zostać oddany do użytku za 2 lata. W nocy w regionie bez opadów zachmurzenie będzie się zmniejszać, a w niektórych miejscach możliwe jest nawet bezchmurne niebo. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Jutro o poranku słonecznie, a po południu wzrost zachmurzenia i możliwy przelotny deszcz. Temperatura do 23 stopni.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Nadal mocno przykorkowana jest autostrada A4 w Rudzie Śląskiej. Tam na pasach w stronę Wrocławia doszło do śmiertelnego zdarzenia z udziałem pieszego. Środkowy i lewy pas są zablokowane. Przejazd jest możliwy wyłącznie skrajnie prawym pasem. I tak może być jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Policjanci zalecają wybieranie dróg alternatywnych, jak na przykład DTS-ka. Jeszcze korkuje się fragment Chorzowskiej w Katowicach. Zwalniamy na wylocie z tunelu, jadąc jadąc w kierunku Mysłowic. Nieco wolniej przejeżdżamy też S52 pomiędzy Harbutowicami a Grodźcem, gdzie trwają prace drogowe. Przypominam, że zamknięty został tunel Emilia w ciągu S1 w Lalikach, a powodem są prace związane z remontem nawierzchni. To oznacza utrudnienia dla kierowców, bowiem wyłączony z ruchu jest odcinek pomiędzy węzłem Laliki a węzłem Rajcza.

0: Jest 18. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straci stanowisko. Takie polecenie wydał prokurator generalny. Prawie 250 pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zostanie objętych programem poprawy warunków pracy. Dwa kolejne wybiegi dla psów powstaną w Katowicach. Pojawią się na terenie Giszowca i Załęża.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straci stanowisko, a w związku z decyzją śledczej z tej miejscowości zostanie wszczęte postępowanie służbowe. Takie polecenie wydał prokurator generalny Waldemar Żurek. To efekt wypuszczenia kierowcy, który jechał w sobotę autostradą A1 pod wpływem alkoholu.
2: Na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała o areszt. W sprawie zareagował Waldemar Żurek. W efekcie zostanie odwołany zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu, poinformowała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Czyli osoby odpowiedzialnej za nadzór nad właśnie prokuratorami dyżurującymi.
2: Postępowanie w sprawie nietrzeźwego kierowcy będzie przekazane prokuraturze okręgowej w Częstochowie.
0: Relacjonowała Klaudia Wróblewska. Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, będziemy wracać do rozwiązań obniżających ceny na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że odpowiednie resorty monitorują ceny ropy.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
0: Pakiet CPN obowiązujący od marca do końca czerwca obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Blisko 250 pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zostanie objętych programem poprawy warunków pracy. Przewiduje on m.in. zakup wyposażenia zwiększającego ergonomię pracy oraz badania profilaktyczne. Poza tym pracownicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach na temat zdrowia psychicznego i fizycznego, ergonomii pracy oraz warsztatach z fizjoterapeutą. Zaplanowano działania edukacyjne dotyczące żywienia i aktywności fizycznej w pracy ratownika medycznego. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca kwietnia przyszłego roku. Zostało dofinansowane z funduszy unijnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nowe wybiegi dla psów powstaną w Katowicach. Miłośnicy czworonogów zyskają tym samym kolejne miejsca do wspólnych spacerów i aktywności ze swoimi pupilami. Zakład Zieleni Miejskiej otworzył właśnie oferty w przetargu na budowę wybiegu dla psów przy ulicy Mysłowickiej w Giszowcu. Wpłynęła jedna oferta, która mieści się w zakładanym budżecie. Trwa jej analiza, mówi Sandra Hajduch, rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach.
5: Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizację tego zadania. Ten wybieg powstanie na zadrzewionym terenie. Nie zabraknie elementów takich infrastrukturalnych, które mają być atrakcją dla czworonogów. Pojawią się obręcze do przeskakiwania, słupki do slalomu, zestaw drążków, nad którymi psy będą mogły przeskoczyć na różnych wysokościach.
0: Wybieg dla psów powstanie też przy ulicy Pośpiecha w Załężu. Ta inwestycja zostanie zrealizowana z budżetu obywatelskiego. Oferty można składać do 30 lipca, a wybrany wykonawca będzie mieć 4 miesiące na wykonanie prac. Obecnie Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej ma pod swoją opieką 24 wybiegi dla psów. W nocy zachmurzenie będzie się zmniejszać, a w niektórych miejscach regionu jest szansa na bezchmurne niebo. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Jutro od rana słonecznie, choć po południu chmur zacznie przebywać. Lokalnie możliwe będą opady deszczu. Temperatura do 23 stopni.
6: $2,300,000. Jak ustaliło Radio Kraków, tyle zarobił w zeszłym roku lekarz rekordzista ze szpitala imienia Józefa Dietla. To najwięcej w całej Małopolsce i daje około 200 000 miesięcznie, co składa się na wynagrodzenie lekarza i dlaczego zarabia blisko 15 razy więcej niż większość pozostałych lekarzy w tym szpitalu. O tym Elżbieta Raczyńska.
7: Lekarz rekordzista to specjalista z zakresu ortopedii i neurochirurgii. Zatrudniony jest w placówce w ramach kontraktu, a w związku z tym jego pensja jest uzależniona od powierzonych mu zadań. Lekarze na kontraktach najczęściej pobierają procent od przeprowadzonego zabiegu. Przykładowo, jeśli operacja wyceniona jest na 20 000 zł, a lekarz pobiera 20%, to daje 4 000 zł za jedną operację. Jeśli przeprowadzi 10 operacji w miesiącu, to daje kwotę 40 000 zł. dyrektor szpitala Dietla Wojciech Zaręba nazywa wynagrodzenie ortopedy wysokim. Tłumaczy jednak, że ten konkretny lekarz to prawdziwy ekspert, który posiada najwyższe umiejętności. W szpitalu Dietla jest jeszcze jeden lekarz, który rok temu zarobił ponad 1 000 000 zł. Poza tym większość lekarzy w szpitalu jest na umowie o pracę i zarabia 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
6: Ograniczenie bardzo wysokich zarobków lekarzy zakłada rządowa reforma, która ma uzdrowić system ochrony zdrowia. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie stawki godzinowej 240 zł brutto. Proponowane przez resort zdrowia przepisy trafią do Sejmu najprawdopodobniej we wrześniu. Wcześniej przejdą konsultacje społeczne. Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Iwana Kowalska-Bobko mówi, że jej zdaniem lekarze będą sprzeciwiać się niektórym propozycjom.
8: Droga jest bardzo długa i zakładam, że bardzo wyboista, dlatego że w trakcie konsultacji społecznych myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i wielu innych ekspertów. W związku z tym wydaje się, że te konsultacje społeczne łatwe nie będą i rzeczywiście później mamy cały tryb legislacyjny.
6: Poza ograniczeniem zarobków reforma zakłada też zwiększenie kontroli nad czasem pracy medyków. Policyjna akcja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją zatrzymali jednego z egzaminatorów. Zabezpieczyli dokumentację i sprzęt elektroniczny.
9: Laptop, komórkę służbową. Jako WORD jesteśmy do dyspozycji tutaj prokuratury. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy wyjaśniać całą sprawę dla dobra wspólnego całej firmy. Mówimy o jednej osobie, także tutaj prostuję od razu informację, która pokazała się w mediach, że dotyczy wielu egzaminatorów, dotyczy jednej osoby.
6: Mówi dyrektor ośrodka Paweł Jagasek. Rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet mówi, że czynności realizowane są na zlecenie prokuratury w Zielonej Górze.
10: Niestety na chwilę obecną z uwagi na dobro postępowania oraz prowadzone czynności nie możemy przekazać więcej informacji w tej sprawie.
6: Śledztwo dotyczy korupcji przy egzaminach na prawo jazdy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Śladów emporium handlowego z czasów wikingów szukają na obrzeżach Wolina archeolodzy z Polski i Danii. Miejsce, które opiewają skandynawskie sagi, kryje pod ziemią morze zabytków. Naukowcom udało się odkopać pozostałości warsztatu i kilka sąsiadujących domów. Wszystko pochodzi z X wieku. Pracą archeologów przyglądała się Aneta Łuszkowska.
11: W głębokim na niespełna metr wykopie wyraźnie widać, gdzie znajdowały się ściany średniowiecznych chat, gdzie było palenisko. Archeolodzy znajdują masę fragmentów ceramiki, zwierzęce kości, groty strzał, czy naprawdę spore bryłki bursztynu. Wśród nich namacalne dowody na to, że w średniowiecznym Wolinie żyli obok siebie Słowianie i Wikingowie, mówi dr Wojciech Filipowiak, koordynator wykopalisk.
12: Osełki z norweskiego łupku, no i konstrukcje chat bardzo podobne do tych, jakie w Skandynawii pojawiały się. Natomiast ceramika jest oczywiście typowo słowiańska.
11: Wolin we wczesnym średniowieczu był największym miastem nad Bałtykiem. Pozostałości tej metropolii ukryte są pod ziemią na powierzchni wielu hektarów. To coś niespotykanego, mówi archeolog.
12: Dzięki temu mamy nadzieję, że uda się to miejsce wpisać na listę pomników historii, a w przyszłości z tej listy typuje się miejsce na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
11: Badania prowadzą wspólnie naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetów Aarhus. Finansują je Duńczycy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: Klimat. Przeważnie bardzo dobra jakość powietrza, lokalnie dobra. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach i na Podlasiu możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych w rzekach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: 18:05 w Trójce Sport i Adam Malecki.
14: Za niespełna godzinę Lech Poznań rozpocznie walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Pierwszym wyjazdowym rywalem mistrza Polski będzie duński Aarhus. Więcej o rywalach powie trener kolejorza Nils Fredriksen. Oczywiście przeanalizowaliśmy ich grę. Pod wieloma względami to zespół podobny do nas. Mają swój styl, trzymają się go i nie zmieniają drastycznie założeń pod konkretnego rywala. Myślę, że wyciągnęliśmy trafne wnioski. Znamy ich mocne strony, ale dostrzegliśmy też kilka słabszych punktów. Also a couple of weaknesses. Początek meczu o 19:00, rewanż w Poznaniu 29 lipca również o 19:00. Wracamy do tego, co dzisiaj. Jeszcze trudniejsze zadanie czeka ekipę Górnika Zabrze. Zdobywcy Pucharu Polski zagrają w Stambule z Fenerbahce. Początek meczu o 20:00. A od jutra o piłkarską Ligę Mistrzyń będą walczyć panie, w tym drużyna czarnych Antrans Sosnowiec. Eliminacje będą przebiegać w formie mini turnieju. Mistrzynie Polski w meczu półfinałowym zagrają z gruzińskim Lusso. W drugim meczu zagrają irlandzki Athlone Town z macedońskim Skopje. Finał i mecz o trzecie miejsce w sobotę. Zwycięzca turnieju awansuje do ostatniej fazy kwalifikacji Ligi Mistrzyń. W kolarskim Tour de France rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. 16 etap wygrał Belg Remco Evenepoel. Lider klasyfikacji generalnej Tadej Pogacar stracił 28 sekund. W kolarstwie wiadomo, że zbliża się wielkimi krokami Tour de Pologne kobiet. Po raz trzeci z rzędu wyścig zostanie rozegrany na szosach województwa lubelskiego. Jednak na tegorocznej trasie znalazło się wiele miejsc, których nie było w poprzednich latach, mówi koordynator Tour de Pologne Ryszard Majkowski.
15: Próbowałem znaleźć nowe trasy, udało mi się. Przede wszystkim będzie taka bardzo ciekawy odcinek. W pierwszym etapie, chyba moim ulubionym, z Gorajca do Szczebrzeszyna, gdzie mamy wspaniały, piękny podjazd, 1800 metrów, średnia 8% i potem do samego Szczebrzeszyna, interwałowo, góra, dół, coś pięknego.
14: Słychać pasję w głosie. Początek ścigania w piątek, start w Tomaszowie Lubelskim, meta w Zamościu.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Jutro zachmurzenie duże, ale na południowym

0: Wschodzie rozpogodzenia. Miejscami popada przelotnie raczej, ale na północy będą burze. Temperatura maksymalna ma wynieść od 18 stopni nad morzem, przez około 22 na południu do 23 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Wiem na pewno, tracę tętno, setną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dynam z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak przy ten spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.

0: i 2M piłkarskie emocje.
1: Europejskie Puchary Piłkarskie w Radiu Katowice.
0: I dziś na 101.2 FM jesteśmy w Stambule. Fenerbahçe podejmuje Górnika Zabrze. Tej rywalizacji przygląda się Tadeusz Musiał.
2: Dokładnie w tym momencie dał znak Manfreda z Lukcianczuka, by rozpocząć się to spotkanie. Górnik Zabrze w czarnych strojach, czerwonych numerach Fenerbahçe, w tych swoich tradycyjnych żółtych koszulkach z niebieskimi pasami na przodzie i w białych spodenkach. Zespół ze Stambułu jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Oczywiście będzie starał się narzucić swój styl gry. Piękny stadion Fenerbahçe Stambuł. Pojemność ponad 50 tysięcy, ale dzisiaj oczywiście sektory buforowe wokół tysięcznej prawie grupy sympatyków Górnika Zabrze spowodowały, że ta frekwencja może wynieść co najwyżej 48 tysięcy. Chyba aż tyle nie ma, ale i tak, nawet jak ten stadion był wypełniony godzinę przed meczem w 1:05, 1:06, to było niezwykle groźno, więc głośno, więc to wsparcie będzie zespół gospodarzy miał ogromne. Jeżeli chodzi o zestawienie Górnika, bo to pewnie Państwa interesuje najbardziej. Górnik przecież wraca do europejskich pucharów, wraca do rywalizacji w tych najbardziej elitarnych rozgrywce. Filip Szulce w obronie, Kozema, Janicki, Saczek i Janża w pomocy, Sadilek, Dic i Urbański, a także Maksym Chłań. No i napastnikiem zespołu Górnika Zabrze jest Prekop. Zobaczymy, czy ta jedenastka będzie w stanie zagrozić się bramce Fenerbahçe na tyle, żeby pojechać do Zabrza z dobrym rezultatem na mecz rewanżowy, ale patrzymy na to, co robią zawodnicy z Turcji. Guendouzi na prawym skrzydle. Piłka już przez środek rozegrana. 35-40 metrów od bramki Filipa Szulce. Cały czas pokrzykuje bramkarz Górników, żeby się ustawiła defensywa nieco bliżej siebie, żeby nie było tyle przestrzeni przed polem karnym. Ale zbliżają się zawodnicy ze Stambułu. Piłka w pole karne, ale świetnie zareagował Erik Janża. Przerwał to podanie i rozgrywają Zabrzanie. Co słychać od razu po reakcji publiczności, kiedy te gwizdy są niezwykle groźne. Puścił arbiter grę, choć przewrócił się jeden Zabrza. Na piłka w posiadaniu tych w żółtych koszulkach, ale teraz oni także się mylą, niedokładne dogranie. To będzie mecz pewnie nerwowy z jednej i z drugiej strony w początkowych fragmentach. Później nam się to wszystko powinno wyklarować. Będziemy pewnie mieli doskonałą przejrzystość po kwadransie. Po 20 minutach na co stać jednych bądź drugich. Mówił trener Górnika Michał Gasparik na konferencji przedmeczowej, że ta pierwsza połowa to będzie taki sprawdzian dla Górnika Zabrze, jak Górnicy są przygotowani do tej europejskiej rywalizacji, bo przecież pierwszy mecz tego sezonu mają już za sobą, mecz nieudany w Superpucharze Polski, ale to był tylko, powiedzmy sobie, taki delikatny teścik. Superpuchar miał jakieś znaczenie, to było trofeum, ale nie miały za sobą żadnych konsekwencji, a tutaj porażka spowoduje, że marzenia o Lidze Mistrzów odpłyną. Oczywiście ta pucharowa przygoda jeszcze u Zabrzan się nie skończy. Cały czas w posiadaniu piłki Fenerbahçe. Zabrzanie jeszcze nie przekroczyli linii środkowej boiska. Upłynęła trzecia minuta gry. Nie ma szans, żebyśmy usłyszeli doping kibiców Górnika. Oni nie przekrzyczą tej potężnej grupy gospodarzy. No a teraz patrzą na przeciwległą stronę boiska, jak radzą sobie w defensywie zawodnicy Górnika Zabrze. Arbiter podniósł chorągiewkę, pokazał, że rzut z autu należy się gościom. Tak jest, a zatem Erik Janża będzie wprowadzał piłkę do gry. To oczywiście widowni się nie podoba. Żywiołowa, charakterna publiczność zawsze jest na każdym tureckim stadionie. No i dzisiaj pewnie też będzie próbowała wpłynąć w jakiś sposób na reakcję arbitra. Będzie starała się deprymować piłkarzy gości. Kasper Urbański osaczony natychmiast przez czterech graczy w żółto-niebieskich koszulkach i błyskawicznie tę piłkę stracił. Wycofanie do Natana Ake, jeden z tych nowych nabytków Fenerbahçe. O tym pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć, bo budżet Fenerbahçe Stambuł jest imponujący. Wydatki także są w stanie płacić się kary za przekroczenie limitów finansowych, za przekroczenie limitów płac. No ale te wydatki to jest kropla w tym, co są w stanie poświęcić się na sprowadzenie graczy o wielkich nazwiskach. O nich jeszcze będzie możliwość powiedzenia w nieco późniejszej fazie, bo znowu blisko

Fenerbahçe tam znajduje się pola karnego Górnika Zabrze. Fred, rozegranie znowu na środek, ale ładnie, aktywnie pracują Górnicy, wybiegając na linię środkową boiska, przeszkadzają na tyle skutecznie, że muszą zawodnicy ze Stambułu wycofać grę prawie pod własne pole karne. Linia środkowa znowu przez nich przekroczona, biegają cały czas za piłką Zabrzanie. W posiadaniu są gospodarze, ale kolejne nieudane podanie w stronę pola karnego, no i nic z tego groźnego pod bramką Górnika nie wyjdzie. No to może kilka słów o składzie drużyny gospodarzy. Gnok jest w bramce, w obronie mamy Ake, o nim już powiedziałem, Esterwolde, Holender, Semedo, Portugalczyk, Skriniar, Słowak, no to też są nazwiska, które w tym piłkarskim świecie znaczą bardzo, bardzo wiele. Elmas uzupełnia z Aktur Goglu, Fredem i Guendozim linię pomocy w napadzie. Mamy Kakweciego, Turka, Italijskę, Brazylijczyka. Urwał się lewym skrzydłem jeden z zawodników Fenerbahçe. Złamał akcję do środka. Wycofał na 20 metr. Prawa noga, mocne uderzenie. Pierwsza interwencja Filipa Schulze niepewna. Sprowadził tylko piłkę po rękawicach do lewej strony boiska i wyszła poza linię boczną. Będzie rzucał tu na wysokości pola karnego. To nie wydawało się, że jest tak groźne uderzenie. No ale jednak ten strzał był na tyle niewygodny dla bramkarza, że trudno było piłkę złapać. Zresztą, jeżeli ktoś obserwował mecze piłkarskich Mistrzostw Świata w ostatnim czasie, to widać wyraźnie, że piłki tak są teraz stwarzane, że sprawiają mnóstwo problemów bramkarzowi. Nawet przy delikatnych, nawet przy prostych, wydawałoby się, uderzeniach. Lepiej jednak piąskować, odbijać niż próbować łapać i popełnić kiks. I to też uczynił Schulze. Ale znowu wracamy z piłką przed te pole karne Górnika. Choć teraz upadło dwóch zawodników, po jednym z każdej ze stron, i zareagował Litwin gwizdkiem, pokazując jednak, że piłka należy się zawodnikowi Górnika Zabrza. Zatem będą wicemistrzowie Polski wprowadzać futbolówkę do gry. Jeżeli chodzi o te kwoty, o których już napomknąłem, ale teraz możemy je przedstawić liczebnie. Fenerbahçe ma budżet na poziomie 330 milionów euro. Górnik w całości wyceniony jest na 25, więc proszę sobie zobrazować, jaka jest ta różnica, przynajmniej jeżeli chodzi o papier. Ale papier nic nie znaczy, statystyki nie grają, nazwiska mogą w składzie się pojawić, by odstraszać, natomiast też nie mogą podejść do meczu lekceważąco, bo wtedy ten, który wydaje się na straconej pozycji, może taką okazję wykorzystać. Górnik Zabrze, pierwsza akcja, ale znowu skończona już na linii środkowej boiska, powalczyli o piłkę w powietrzu, znowu upadł jeden z zawodników Fenerbahçe i teraz Fred agresywnie próbuje piłkę wyłuskać spod nóg Janickiego, nie udało się, Górnik prawym skrzydłem, wreszcie Maksym Kłań ma jakąś okazję, żeby pobiec do przodu, jest Górnik na wysokości 30 metra od bramki Fenerbahçe Stambuł, ale zdążyli wrócić zawodnicy ze Stambułu, choć sprytnie, dobrze przewrócił się Erik Prekop przy kontakcie z rywalem i będziemy mieli rzut wolny. Będzie szansa na to, żeby dośrodkować. Może niekoniecznie bezpośrednio uderzać, bo to uderzenie z boku pola karnego z 2-3 metrów przed tą linią może być raczej niedokładne albo łatwiejsze do złapania przez bramkarza niż zagrożenie z pomocą dośrodkowania przez zawodnika rzucającego piłkę. I tak chyba będzie, bo Erik Janża piłkę trzyma już w dłoniach, będzie ją ustawiał 2-3 metry od bramki Marta Gnoka. Janża, przy nim pojawił się jeszcze Kacper Urbański. Teraz obaj dyskutują, który z nich będzie wprowadzał piłkę do gry. Jak Janża, to lewą nogą, czyli piłka raczej od bramki odchodząca. Jak Urbański, to może taka wrzutka, która sprawiłaby nieco zamieszania w polu bramkowym, a może przy odrobnie szczęścia nawet wpadłaby do bramki. Górników, sześciu ustawionych na linii pola karnego. Fenerbahçe cofnięte całą drużyną w blisko własnej szesnastki. Dwóch zawodników ustawionych w murze, pozostali przeszkadzają zawodnikom Górnika na to, by wbiegać w pole karne. Janża czy Urbański? Jeszcze te dyskusje trwają. Janża zrobił 3-4 kroki od piłki. Urbański dokładnie to samo. Ustawili się po bokach. Urbański z lewej, Janża z prawej strony piłki. Patrzą w pole karne. Tam dużo ruchu, dużo przepychanek. Obserwuje to arbiter. Erik Janża na 11 metr do główki. Jednak dochodzi Fred i wyjaśnia sytuację. Przynajmniej na moment. Bo popracował teraz Kozema. Piłkę wywalczył znowu z boku pola gry i wyszła piłka poza linię boczną, ale przy udziale zawodnika Fenerbahçe Stambuł, więc będziemy mieli rzut z autu. Wprowadzana piłka w okolicy 10 metra od linii końcowej boiska. Trzech górników pozostało w polu karnym. Oczywiście ci wysocy, ale defensywni wrócili na swoje pozycje. Nie chcą pozwolić na jakąś kontrę. Krótkie wybicie piłki z autu do Dimiego. Dimi na 5 metrze jest okazja i aż złapał się za głowę Erik Prekop. Dlaczego nie uderzał bezpośrednio? Bo to była szansa na to, żeby stworzyć poważne zagrożenie
pod bramką Fenerbahce Stambuł. Ale teraz jakby lepszy okres gry Górnika Zabrze. 10. minuta tego spotkania. Kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Górnik Zabrze gra w Stambule z drużyną Fenerbahce i remisuje 0-0. W ubiegłym sezonie drużyna ze Stambułu grała też w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. W decydującej rundzie eliminacyjnej przegrali z Benfiką Lizbona. To było spotkanie pożegnalne z Jose Mourinho. Nie pozwolono prowadzić mu w dalszej części sezonu zespołu, ale dotarli zawodnicy ze Stambułu do fazy play-off w Lidze Europy. Tam przegrali bardzo wyraźnie z zespołem Nottingham, a zatem jest możliwość pokonania ekipy Fenerbahce Stamp. Jeżeli będą grać tak odważni górnicy jak w tych ostatnich fragmentach, to można też odepchnąć Turków, w domyśle oczywiście Turków, od własnego pola karnego. Nie pozwolić mu na takie swobodne rozgrywanie piłki, co sprawia, że czują się na tyle luźno, że mogą rozgrywać piłkę tak jak chcą. Ale teraz są na linii środkowej boiska. Wyszedł wysoko Fred, rozegranie na lewą część do Ake. Ake popatrzył, przed nim ma tylko jednego zawodnika, próba dośrodkowania zablokowana i będzie rzut rożny. Numer 1 w tym spotkaniu, 11 minuta gry, Fenerbahce Stambuł, Górnik Zabrze 0-0. Zmierza do narożnika Karem Aktürkoğlu. Niewielu Turków w podstawowym składzie drużyny ze Stambułu. Bramkarz i trzech zawodników z pola. Pozostali internacjonałowie. Doświadczenie jest po ich stronie, bo to są gracze często powyżej 30 roku życia. No ale może też jakaś kondycja fizyczna będzie nieco słabsza z tego powodu. Ale teraz dośrodkowanie na trzeci metr, zamieszanie w polu bramkowym. Nie udało się żadnemu zawodnikowi skierować piłki w stronę bramki Górnika Zabrze. Teraz trzeba o piłkę powalczyć na tyle skutecznie, żeby uspokoić sytuację. Co też Dimi uczynił. Dał się przewrócić. Dobrze piłkę zastawił. Blisko niego znalazł się Esterwolde. No i pozwolił Dimi na to, żeby gdzieś kopnął, gdzieś szarpnął za koszulkę. No i to spowodowało, że znowu zareagował litewski arbiter Marfredas Lukjanczukas. Górnik Zabrze wprowadza piłkę do gry. Doping na stadionie nie milknie i tak pewnie będzie przez całe 90 minut. Widzę tylko po gestach dłoni, po uniesionych rękach klaszczących, że kibice Górnika też dopingują, też starają się przekrzyczeć swoich przeciwników, jeżeli chodzi o te zajęte krzesełka. Na żółto większość ubranych sympatyków, ten niebieski gdzieś ginie w tym tle, bo krzesełka także żółte na tym stadionie. To nie jest największy stadion w Stambule, jest jeszcze większy, ten Atatürk, ten, na którym swoje mecze najczęściej rozgrywa reprezentacja Turcji, ale tych stadionów w Stambule sporo, klubów przecież też, te najbardziej znaczące w Turcji, no to właśnie Fenerbahce, ale to na drugim miejscu, na pierwszym Galatasaray, no i najniższy stopień podium zajmuje Besiktas Stambuł. Z takich dzielnic właśnie te drużyny pochodzą. Jeżeli chodzi o budżety, no to tak samo ta klasyfikacja się układa, bo Galatasaray jest drużyną, czy też klubem najpotężniejszym pod względem możliwości finansowych. Ale patrzymy na to, jak te pieniądze pojawiają się na boisku w postaci choćby Ake czy Freda, ale na razie nic groźnego pod bramką Szulce, poza tym jednym strzałem z dystansu się nie wydarzyło. Teraz kolejna akcja Fenerbahce. No mogliśmy zakładać, że tak ten mecz będzie wyglądał, że tak ta sytuacja będzie się obrazowała, że będą atakować jej gospodarze, że oni przy piłce będą częściej, ale powiedział też Michał Gasparik, że ma dwa sposoby, a właściwie są dwie rzeczy, które są mankamentami drużyny gospodarzy, bo oni są mocni w ofensywie, ale w defensywie można poszukać kilku dziur. No i chciałoby to bardzo dzisiaj wykorzystać. Oby tak też było. Szulce, dalekie wybicie w okolice linii środkowej boiska, ale wypchnięto od razu Erik Prekop. Piłka znowu pod nogami tych w żółto-niebieskich strojach i walczy z prawej strony boiska Nelson Semedo, ale sprytnie Erik Janża. Najpierw prowokował, później zamarkował, że przejdzie z prawej strony zawodnika, przeszedł z lewej i tę piłkę zabrał. No i znowu zabrzanie. Zabrzanie w postaci Dimiego. Dimi chciał rozegrać piłkę krótko przy linii bocznej boiska, ale ta zatrzymana przez rywala i będzie kolejny rzut z autu dla Górnika. Jeżeli pierwszy kwadrans miał decydować, jeżeli pierwszy kwadrans miał nam pokazać, co tutaj może się wydarzyć, no to wcale nie wygląda to tak źle. Powiedziałbym, że Super Puchar Polski wychodził gorzej w wykonaniu Górników niż ten dzisiejszy mecz, ale to dopiero 15 minut, a jeszcze przecież tych kwadransów sporo do rozegrania. Dimi z prawej strony boiska, ale dwóch zawodników rywali nie da się minąć, biegnąc między nimi, więc odzyskuje Fenerbahce Stambuł, lewa strona boiska, jest już Fred, rozegranie na prawą część, dobre przyjęcie przez Taliskę, Taliska narożnik pola karnego, lewa noga, płaskie uderzenie, ale 2-3 metry obok słupka
I spokojnie Armieter pokazuje, że od bramki wprowadzał piłkę do gry będzie Filip Szulce. Być może to będzie ten najbardziej zapracowany gracz dzisiejszego meczu. Być może on będzie miał najwięcej roboty, ale może też on zostanie bohaterem tego starcia. Szulc nie kwapi się z ustawieniem piłki na piątym metrze. Ręka arbitra w górze. Zaczęło się odliczanie, więc trzeba się spieszyć, żeby nie było rzutu wolnego pośredniego, żeby nie było żółtego kartonika. Szulce teraz troszkę tak chaotycznie, nie bardzo chyba wiedział, co z piłką zrobić, więc wysłał ją daleko w stronę Janży, ale Janże miał obok siebie dwóch rywali, już piłkę znowu w posiadaniu mają gospodarze, ale to jest świetne odzyskanie. Dimi, prawa strona, ależ ma miejsce. Dimi ma kilkanaście metrów przed sobą, przebiegł już kilka, ten dystans został skrócony, zwolnił tempo, rozegrał na środek, jest szansa Maksyma Chłania, Chłanie zablokowany, piłka wysoko w powietrze wyszła, Prekop próbował ją jeszcze przejąć, ale tylko udał, że będzie ją przyjmował, pozwolił na opuszczenie placu gry, a zatem będziemy mieli rzut rożny dla Górnika Zabrze. Pierwszy w tym meczu rzut rożny dla Górnika, dokładnie kiedy upłynęła 15 minuta gry. Górnik Zabrze, Erik Janża będzie wbijał piłkę w pole karne drużyny Fenerbahce Stambuł. I znowu obserwujemy to, co przy rzucie wolnym, czyli zespół ze Stambułu cofnięty całą jedenastką. Górnicy też odważnie, bo ich aż 8 pojawiło się w polu karnym albo w pobliżu tej linii 16 metra. Erik Janża, piłka będzie odchodząca od bramki Merta Ginoka. Janża wysoko na 5 metr, wyskakują w powietrze Zabrzanie, ale wyskakuje też drużyna Fenerbahce i ta piłka wybita, ale tylko w okolicy 16 metra. Dimi jeszcze mógłby strzelać, ale zbiegł do linii końcowej boiska. Szkoda, że tej szansy nie wykorzystał, ale Zabrzanie wciąż przy piłce. Jeszcze jedna wrzutka, trasa nie wyszła. Lekko Chłanie próbuje znowu górą posłać piłkę. Prekop do Janży. Janża, lewa noga, ależ był strzał, ale obronił to fenomenalnie Mert Ginok i sparował piłkę na rzut rożny. Jeszcze jeden rożny. To był bardzo ostry kąt, ale świetnie uderzył Erik Janża i kapitalna interwencja bramkarza Fenerbahce. No druga taka szansa, gdzie Górnik mógł objąć się w Stambule prowadzenie. A Janża będzie miał okazję, żeby jeszcze raz dośrodkować w pole karne drużyny Fenerbahce Stambuł. Znowu 8 górników w polu karnym. Dużo ruchu, dużo biegania. Teraz nieco słabsze to dośrodkowanie na bliższy słupek. No i to już nie było dobrym pomysłem. Próbują przejąć gospodarze, nie udało się. Piłka wraca jak bumerang w ich pole karne, ale nie było już tutaj żadnego zawodnika w czarnym stroju. Mają wyraźne założenia taktyczne, że jeżeli tylko rywale odzyskują piłkę, jak najszybciej wracać na swoje pozycje. Jeszcze raz Janża, nieco dalej, ale znowu dośrodkowo w pole karne. Ratują się gospodarze, ale wybijają nieskutecznie. Znowu przejęcie przez Zabrzanę. Michał Saczek na prawą stronę boiska. Znowu piłka pod nogami Lukasa Sadilka. Wrzutka na Prekopa. Prekop popchnięty, przewrócił się w polu karnym, ale szybciutko się pozbierał, żeby nie było uznane, że symulował, więc pokazują Zabrzanie, przesuwamy się do przodu. Nacisnęli. Znowu taki fragment dobry, kiedy udało się nacisnąć drużynę Fenerbahce i znowu taka możliwość, żeby zagrozić bramce Merta Ginoka. On już ma pierwszą poważną interwencję na swoim koncie. To on był tym, który jako pierwszy miał zagrożenie pod własną bramkę, ale teraz nieudane zagranie Zabrzanina. Przerwana akcja, faul taktyczny, rozkłada ręce Hozema. To była połowa Fenerbahce Stambuł, więc protestują Turcy, domagając się upomnienia indywidualnego dla Kozemy, i to upomnienie jest, ale w postaci słownej, więc jeszcze Litwin go oszczędził. Nie ma żółtej kartki w tym spotkaniu ani zawodnik Górnika, ale też nie pokazał żadnemu graczowi Fenerbahce. 18 minuta gry. Fenerbahce Górnik 0-0. Wcale ta gra nie wygląda źle, podkreślam, bo chwalę Górników. Może przedwcześnie, może jeszcze nie powinienem tego czynić, ale na razie prezentują się bardzo przyzwoicie. Skupiony Michał Gasparik przy linii bocznej cały czas podpowiada, pokazuje, gestykuluje. Te komunikaty też pewnie nie przebijają się przez ścianę kibiców Fenerbahce Stambuł, ale Górnicy w defensywie na razie szczelnie, na razie skutecznie dają pograć rywalowi, ale 30-35 metrów od bramki. Stamtąd zagrożenia zespół ze Stambułu nie stworzy. Dużo biegania ma dzisiaj Kachweci, dużo biegania ma Fred. Teraz właśnie ten pierwszy był przy piłce, rozegrał ze swoimi stoperami wszerz boiska, ale cały czas w okolicach linii środkowej. Skupiony Górnik, ustawiony w takim diamenciku przed własnym polem karnym. Przemieszczają się całą dziesiątką, mądrze i o kilka metrów, ale blisko zawodników przeciwnika Górnicy. No i będzie rzut z autu dla zespołu Fenerbahce, ale wszystko daleko od bramki Schulz. Na razie nie potrafią znaleźć się na Zabrzanę sposobu. Na razie nie potrafią stworzyć żadnego zagrożenia. Sparingi wychodziły drużynie ze Stambułu doskonale. Same zwycięstwa i to pewne zwycięstwa, między innymi na rozkładzie Pogoń Szczecin. Wygrana 4-0 z tą drużyną. Wrażenie pewnie mogła zrobić, ale pamiętajmy, że to tylko sparingi, to tylko gry towarzyskie.
które właściwie nie mają żadnego przełożenia na to, co dzieje się w starciach o stawkę. A Górnik Zabrze chciałby powtórzyć to, co czynił w latach 90., to, co czynił w latach 80., 70., kiedy grał skutecznie w europejskich pucharach, kiedy docierał do finału Pucharu Zdobywców Pucharów z Manchesterem City, kiedy grał w Pucharze Europy z Manchesterem United. No a teraz marzy o tym, żeby przejść kwalifikacje Ligi Mistrzów. Nawet jeżeli nie udałoby się dotrzeć do tej fazy ligowej, to pokonanie jednego rywala spowodowałoby, że gwarancja występu w fazie głównej jednego z pucharów już byłaby na pewno, a to jest taki cel minimum dla zespołu Górnika Zabrze, dla Górnika, który w poprzednim sezonie imponował, zajął drugie miejsce w piłkarskiej ekstraklasie, który znał doskonale, ale który też stracił zęby w postaci Hellebranda, który stracił ząb w postaci Ambrosa. No to są wyrwy, które bardzo trudno jest naprawić. Na pewno jeszcze trwają poszukiwania. Cały czas Michał Gasparik mówi, że szuka przede wszystkim zawodnika na pozycję numer 6 i tego, który będzie te piłki rozprowadzał. Jarosław Kubicki doznał pechowej kontuzji, złamał rękę w meczu o Superpuchar. Z niego też nie mogą Zabrzanie skorzystać. No i to wszystko oczywiście sprawia, że te problemy kadrowe się nawarstwiają. No ale na razie, tak jak powiedziałem i powtórzę po raz kolejny, nie wygląda to źle. 21 minuta gry. Fenerbahçe Stambuł, Górnik Zabrze 0-0. Cały czas obraz się nie zmienia. Głównie przy piłce zawodnicy ze Stambułu. Głównie Zabrzanie biegają, ale mieli dwa takie momenty w tym meczu, kiedy poszli z piłką odważnie w pole karne rywala, kiedy stwarzali zagrożenie, no i dzięki temu naprawdę było niebezpiecznie i poczuli, że da się tutaj coś zrobić. 21 minuta się kończy, Fenerbahçe Stambuł znowu z piłką z prawej strony boiska, teraz dobrze się ubywał Semedo, jest już w polu karnym, Semedo na 5 metr, ale świetnie Janicki ślizgiem uratował sytuację. Pokazuje teraz spokojnie, gramy panowie to, co graliśmy przed momentem, ale znowu strata, choć tym razem pozostawił swoją nogę Kakweci przy zawodniku Górnika, ten się wrócił i kolejny rzut wolny. Nie podoba się praca arbitra litewskiego tureckiej publiczności, ale my absolutnie do niego żadnego zarzutu tym razem nie mamy. To była decyzja słuszna. Tutaj to przewinienie było na pewno. Urbański się przewrócił, poprawił getry, wstał, piłkę ustawili już Zabrzanie do wprowadzenia do gry i rzeczywiście to kopnięcie miało miejsce. To był taki faul, jak wrócę znowu do Mistrzostw Świata, kiedy anulowano niektóre gole, dlatego że ktoś kogoś nadepnął, że ten kontakt był niewielki, ale jednak był. No i teraz coś takiego mogliśmy zaobserwować. Zabrzanie znowu w defensywie. Prekop osamotniony biega z przodu. W jego kierunku ta piłka posłana, ale nie miał żadnych szans, żeby do tego do podania dotrzeć. 22 minuta gry. Zerkam na zegar coraz częściej, bo te minuty są ważne. One jak upływają, no to my się cieszymy. Ten rezultat, nawet bezbramkowy, remis stąd wywieziony sprawiłby, że mielibyśmy wielkie emocje w rewanżowym spotkaniu w Zabrzu, w rewanżowym spotkaniu, które za tydzień w środę będzie rozgrywane, ale trzeba znowu bronić, bo Fenerbahçe niebezpiecznie blisko pola karnego, 30 metrów, 32, bo znowu naciskają Zabrzanie, wypuszczają swoich rywali, wyciągają ich nieco dalej od bramki, Kakweci, znowu stoperzy drużyny Fenerbahçe. Milan Skriniar, 31 letni słowacki zawodnik, kapitan zespołu ze Stambułu. On teraz stara się rozprowadzić piłkę w taki sposób, żeby otworzyć drogę do bramki, któremu się ze swoich kolegów. Semedo pokazuje, graj do mnie. Tak też właśnie zrobił, ale później Semedo piłkę stracił, choć błyskawicznie jego partnerzy z linii pomocy futbolówkę odzyskują i już mają pod nogami Kahveci, turecki reprezentant, który jest jednym z filarów zespołu gospodarza, ale teraz świetnie. Radzą sobie znowu w defensywie Zabrzanie, choć przejęcie dobre, ale strata błyskawiczna. Fred od razu piłkę dostał, chciał strzelić, ale to nie było udane. Zablokowane przez pierwszego obrońcę Górnika Zabrze i teraz próbuje tę piłkę odzyskać Maksymilian Dietz. On też jest nowym nabytkiem, Amerykanin, 24-letni, który właśnie ustawiony został na pozycji tego rozgrywacza, tego, który ma rozprowadzać piłki. Na razie nie miał takiej okazji. Młody gracz, ale na pewno z umiejętnościami i ogromnym potencjałem i wierzy w niego Michał Gasparik, mówiąc, że to może być przyszłość Górnika, że jeżeli zostanie tutaj na lata, to jest gracz, który nie tylko może się rozwinąć, ale gracz, który może stanowić o sile zespołu wicemistrzów Polski, ale znowu niebezpiecznie. Znowu zespół ze Stambułu w polu karnym. Jest rozegranie do Semedo, wbiegał w pole karne, ale zorientowali się górnicy, że piętką jego kierunku będą zagrywać partnerzy, więc mają Zabrzanie piłkę przy nodze. Prekop walczy przy linii
linii bocznej boiska. Nie może sobie poradzić z dwójką rywali, ale poradził sobie na tyle skutecznie, że wywalczył rzut z autu. To chyba najwięcej, co można było uzyskać z tej akcji. Dobrze, dobrze, dobrze. 25. minuta gry. Górnik w Stambule remisuje z Fenerbahce 0-0. Jakby troszkę ciszej na stadionie się zrobiło. Jakby te bębny gdzieś nie zawsze przebijały się przez ten hałas, który jest, ale to nie jest hałas zorganizowanego dopingu. To są takie szmery, to są takie mruki, które sprawiają, że nie ma takiego dopingu, który niósłby gospodarzy. No bo też nie ma takich akcji. Przez 24 minuty właściwie nie zobaczyliśmy wielkiego zagrożenia pod bramką Filipa Schulz. Jeden strzał z dystansu to na pewno nie jest to, co wyobrażali sobie fani gospodarzy. Oni zapowiadali, a szczególnie trener Ismail Kartal, że ten pierwszy mecz jest niezwykle istotny, bo mecz o stawkę, mecz przed własną publicznością, mecz otwierający rywalizację, mecz, który ma sprawić, że do Ligi Mistrzów ta droga może nie będzie jeszcze otwarta, ale będzie drogą łatwiejszą, drogą bez wybojów. No i rzeczywiście na razie ma nad czym myśleć. Teraz jednak zespół ze Stambułu piłkę przejmuje. Wydawało się, że Janicki zagrał może i nawet ręką w polu karnym. Nie było jednak reakcji arbitra. Protestują gracze Fenerbahce. Arbiter pokazuje, że będzie tylko rzut rożny. Że nie ma absolutnie decyzji o podyktowaniu jedenastki. No ale musimy uważać. Trzeba pilnować się bacznie, bo przecież jest też system wideoweryfikacji, jest VAR, który może zareagować, kiedy dotknięcie dłonią by było, to z pewnością usłyszałby to w swoich słuchawkach Likianczukas i zmieniłby swoją decyzję o rzucie rożnym, ale ten rzut rożny już wykonany na 5 metr. Chciał od razu strzelać się bezpośrednio Westerwelde, ale nie wyszło mu to uderzenie. Trafił lewą nogą w piłkę, ale ta piłka trafiła w jego prawą nogę, więc zagrożenie minęło. 26. minuta tego spotkania. Druga runda kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Liga w Turcji ruszy 14 sierpnia. Zabrzanie. Rozgrywki w Ekstraklasie rozpoczną już w najbliższy weekend meczem z Beniaminkiem, ze Śląskiem Wrocław. No ale chcieliby z pewnością ten mecz rozegrać w lepszych humorach, w dobrych nastrojach po pierwszym spotkaniu Ligi Mistrzów, a wówczas może nawet by przemeblował skład, może by postawił na szali wartość meczu rewanżowego, a niekoniecznie 3 ligowe punkty, bo rywalizacja na 3 frontach może być bardzo trudna. Wielokrotnie przeszłość to pokazywała, że polskie zespoły mają z tym kłopot, żeby to wszystko pogodzić, szczególnie jak się nie ma zbyt szerokiej kadry, a Zabrzanie nie mają, ale teraz Semedo w polu karnym, wślizg Janży, spokojnie minął go Semedo, wystawił piłkę i nie ma gola! Nad poprzeczką ten strzał przefrunął, ale wydaje mi się, że ten strzał został wyblokowany przez któregoś obrońcę Górnika Zabrze i tak też się stało. Dlatego jest rzut rożny dla zespołu Fenerbahce. No to było groźne, to było niebezpieczne, to był 11 metr i spokojnie mógł Bartuk zakończyć to strzałem skutecznym. Bartuk Elmas, Turek mógł wpisać się na listę strzelców, otworzyć wynik, ale na razie wciąż jest bezbramkowo. Za chwilę rzut rożny dla Fenerbahce. Wcześniej jednak interwencja sędziego w polu karnym. Przywołuje do siebie dwóch zawodników. Rozmawia z nimi, sygnalizując oczywiście, że nie będzie akceptował żadnego przepychania się, że tutaj będzie reakcja na jednego bądź drugiego. Teraz już pozwala grać z rzutu rożnego. Lewonożny zawodnik wykonuje dośrodkowanie, czyli piłka dochodząca do bramki Schulze, ale na najbliższy słupek i tutaj spokojna interwencja zawodników Górnika Zabrze. Piłka wybita w okolice środka boiska. Musiał wracać po nią Nelson Semedo, Portugalczyk, bardzo aktywny w tych fragmentach ostatnich. Rzeczywiście ta prawa strona chodzi bardzo ładnie. Mają kłopoty Zabrzanie w tej części boiska, żeby zapobiec nieszczęściu. A tu ustawieni oczywiście Juan i Erik Janża. Teraz przesuwają się już bliżej własnego pola karnego, bo znowu drużyna ze Stambułu rozpoczyna kolejną akcję ofensywną. Wszerz boiska tych podań jest sporo. Dzisiaj podań, które sprawiają, że mają posiadanie piłki gracze Fenerbahce, ale niekoniecznie zyskują teren. Ale teraz szybkie przeniesienie ciężaru gry pod pole karne i znowu w okolicy 16 metra piłka się znalazła. Ale Fozema miał najbliżej, więc jedyne co mógł zrobić, to piłkę wybić. I taka gra już zaczyna się publiczności podobać. Taka gra sprawia, że już się napędzają, nakręca się ta atmosfera na stadionie i widać wyraźnie, że podnoszą się niektórzy z miejsc, licząc, że nadchodzi ten moment, kiedy będą mogli się cieszyć. Ale my wierzymy, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Fenerbahce Stambuł. Znowu na środku boisk przygotowywali się do tego sezonu, tak samo jak Górnik Zabrze w Austrii. Tam rozgrywali sparingi. Jak powiedziałem, Fenerbahce doskonale sobie radziło. 3 mecze, 3 zwycięstwa z Admirą Wacker, z Pogonią Szczecin, z Laskiem Linz, Górnik Zabrze.
3 wygrane, remis i porażka. Porażka z FC Salzburg. Jednego gola wtedy, kiedy Górnik przegrał 1-2, strzelił Roberto Massimo. Dzisiaj w kadrze Górników ten zawodnik się nie znalazł. Ale w ogóle jak spojrzymy na ławkę rezerwowych, no to ten niepokój może się gdzieś pojawić, bo jest tylko 7 graczy do dyspozycji Michala Gasparika. Jest Warczyk, jest Bochnik.

w miarę ze spokojem. Jedna sytuacja Górnika. Dobry strzał Erika Janży, zablokowany przez bramkarza. Jedna dobra sytuacja zespołu Fenerbahce, wyblokowana przez obrońcę wicemistrzów Polski. Szulc spod własnej bramki na prawą stronę boiska. Naciskani od razu są Zabrzanie. Blisko nich grają rywale. No i nie ma zbyt dużo miejsca do nią, żeby piłkę rozegrać, ale teraz zrobił to dobrze. Przeniósł ciężar gry na lewą stronę boiska Górnik Zabrze. Janża ma nieco więcej miejsca. Mogą sobie pograć nieco dłużej obrońcy. To też ważne, żeby dać oddech defensywie, żeby dać oddech bramkarzowi, żeby troszkę popatrzeć jednak na to, co dzieje się w przednich fragmentach boiska, a nie tylko co jest za własnymi plecami. Urbański. Prawa strona, blisko linii bocznej. Urbański przytrzymał piłkę przy nodze, oddał od razu do Chorzemy. Dobrze to rozprowadzają Górnicy, wyciągają rywala na własną połowę. Szulce zmuszony jednak do dalekiego wybicia, bo blisko niego znajdował się już zawodnik Fenerbahce, więc trzeba było poradzić sobie bezpiecznym rozegraniem piłki, niekoniecznie już skutecznym, ale wciąż Górnik przy piłce się utrzymuje. Może znowu nadchodzi taka faza, kiedy będą mieli swoją szansę. Do nią minął jednego rywala, minął drugiego rywala, ale to wszystko przez boiska. Chłań podłącza się pod tę akcję Jarek Janża. Chłań w polu karnym złamał akcję na prawą nogę, zaczarował zawodnika, ale już wybiegł poza pole karne z lewej strony boiska. Chłań się znajduje, doszedł do linii końcowej, wystawił! Nie ma zawodnika, który by dostawił tylko nogę do tej piłki. To był drugi metr. Wystarczyło dołożyć but, a mielibyśmy gola dla Górnika Zabrze. Ale defensorzy w porę wstawili tam swoje nogi i wybili piłkę na rzut z aut. Ale kolejna szansa. Jak Górnik atakuje, to robi się niebezpiecznie. Jak Górnik jest z przodu, to widać, że te słowa Michała Gaspalika znajdują potwierdzenie. Chłanie znowu narożnik pola karnego. Przed nim dwóch rywali. Chłanie minął jednego. Semedo jednak ładnie piłkę zablokował. Chłanie wszedł w niego barkiem. Złapał się za twarz, pokazując sędziemu, że pomylił się w swojej decyzji, bo ten przyznał rzut wolny rywalom Górnika Zabrze, ale te słowa potwierdzające o defensywie Fenerbahce, że są dziury, że w ofensywie bywają niebezpieczni, to jest właśnie to, co Górnik może dzisiaj zrobić, czyli grać jak najdalej od własnej bramki, nękać jak najmocniej przeciwnika, sprawiać, żeby obrońcy nie czuli się pewnie, żeby też wiedzieli, że Górników stać się na stworzenie niebezpiecznej sytuacji. Janża w powietrzu, ale niższy był od swojego przeciwnika. Kachweci tę piłkę wyłuskał, wybił w okolice 30 metra od bramki Górnika Zabrze, ale już została znowu wyekspediowana w dalszą część placu gry. Są brawa po odzyskaniu piłki, ale te brawa są takie niemrawe, a myślę, że w nadziei, że w kibicach Górnika Zabrze jest tutaj nadzieja na to, że można coś zrobić. 80 milionów euro wydali na transfery włodarze Fenerbahce Stambuł przed tym sezonem. Jeszcze są zainteresowani między innymi Gabrielem Jesusem, tym brazylijskim napastnikiem Arsenalu. No tutaj tych nazwisk, jak powiedziałem, jest sporo. Można by plejadę gwiazd spokojnie stworzyć niejedną, jeżeli chodzi o jedenastkę drużyny Fenerbahce Stambuł. Ale na razie te gwiazdy mają kłopoty. Może to lekceważące podejście do meczu. Może rzeczywiście trudniej im się było skoncentrować, bo przyjechał jakiś tam Górnik Zabrze. Ale gdyby spojrzeli w historię polskiego zespołu, to wiedzieliby, że Górnik w pucharach zawsze daje z siebie wszystko. I z dnia końcowa boiska walczą zawodnicy obu drużyn. Wyłuskał ten, który grał w czarnej koszulce, czyli Górnicy wybijają piłkę bardzo wysoko, niekoniecznie daleko, bo poza linię boczną boiska. 34. minuta gry. Rzut z autu dla Fenerbahce Stambuł. Teraz troszkę Zabrzanie zgubili swoje pozycje, bo więcej przestrzeni zrobiło się z lewej strony boiska. Więcej tam jest możliwości ustawienia się przodem do bramki, popatrzenia jak znajdują się na boisku partnerzy i rzeczywiście to rozegranie w pole karne jest całkiem przyzwoite, ale wyblokowany Aktürkoğlu i dobrze popracował w defensywie zawodnik Górnika Michał Saczek, ale wybicie znowu niedokładne. Choć rzucał tu dla Górnika Zabrze, więc musiała być jakaś obcierka od gracza tureckiego zespołu. Cofnął o kilka metrów wybijającego czy wprowadzającego piłkę do gry Zabrzanina arbiter, bo ten rzeczywiście przemierzył się troszkę bardziej do przodu, licząc na to, że to wybicie przyniesie zyskanie kolejnych przestrzeni na boisku, ale nic takiego się nie wydarzyło. Wyrzut z autu jeszcze raz. Dostaną szansę Zabrzaniu, bo wydawało mi się, że złe to było wybicie, ale arbiter pokazuje tak, że jeszcze raz będą mieli taką okazję Zabrzanie. No i znowu decyzja, która wzbudza niezadowolenie na trybunach. Ten stadion, 50,5 tysiąca miejsc, może
wypełnić się 20.

0: maja 2009 roku. Tutaj rozgrywany był finał Pucharu UEFA. To była ostatnia edycja tych rozgrywek. Później nie zmieniono nazwy. Szachtar Donieck wygrał wtedy po dogrywce z Werderem Brema 2-1, choć też wszyscy mówili, że to Werder jest faworytem tego spotkania. No to może dzisiaj też nie faworyt, a ten może nie Kopciuszek, ale zespół, który raczej jest stawiany w roli przegranego w tej parze, dzisiaj będzie mógł się cieszyć. A stadion nie tylko duży, ale też żyjący codziennie. Są sklepy, jest Muzeum Fenerbahce, jest ogromny sklepik klubowy. Popularne to miejsce spotkań kibiców z całej Turcji, nie tylko tych ze Stambułu. A teraz patrzymy na to, jak kolejna akcja drużyny Fenerbahce Stambuł się rozwija przez środek do prawej części boiska. Kakweci, niestety faul, 25 metrów niemal na wproste bramki Górnika Zabrze i będzie rzut wolny dla zespołu Fenerbahce. Fred jeszcze zwija się z bólu. Podszedł do niego Erik Janża, pomógł wstać Brazylijczykowi i za chwilę będziemy mieć niebezpieczną sytuację pod bramką Górnika. 36. minuta gry, trzeba ustawić mur, trzeba zapobiec możliwości bezpośredniego, celnego uderzenia gracza ze Stambułu. Tylko który będzie uderzał? Jest oczywiście Kakweci, który potrafi strzelić lewą nogą. Jest Taliska, który dzisiaj absolutnie niewidoczny, ale 32-letni Brazylijczyk też ma moc w nodze i precyzję do strzału również. I właśnie oni dwaj zostali przy piłce. I Kakweci, i Taliska. Reszta już od futbolówki odeszła. Odchodzi także Brazylijczyk. Nie, odchodzi jednak Kakweci, a zatem Brazylijczyk. On będzie uderzał, a może jakiś inny wariant rozegrania. Czteroosobowy mur Górników, trzech zawodników Fenerbahce ustawionych blisko tego muru będą się rozbiegać w momencie strzału, żeby spróbować utrudnić interwencję Filipowi Szulce. Ten blisko własnej linii bramkowej, przy prawym słupku, z tej lewej strony ma zapobiegać mur. Strzał jednak dobry! Gol! Gol! Gol dla Fenerbahce w 37 minucie spotkania. Taliska zobaczył lukę w murze. Rozbiegli się gracze Górnika i właśnie między nimi tę piłkę posłał. Zrobił krok w prawo. Jeden z zawodników Zabrzan, a Taliska tam zmieścił piłkę i cieszy się w 37 minucie drużyna gospodarz. Szkoda, bo to wszystko dobrze się układało. Ta gra wyglądała całkiem nieźle. Można było przynajmniej do przerwy dotrwać się z takim rezultatem, a później kombinować i zakładać taktykę na kolejnych 45 minut. A w 37 minucie cieszy się zespół Fenerbahce. Dłonie wniesione w górę Taliski, uklęknął na murawie, jeszcze spojrzał w niebo. No i teraz będzie świętował razem z publicznością, ze spikerem wykrzykiwane jego nazwisko.
1: Oddaj swą!
0: 94 na koszulce. Taliska, 32-letni Brazylijczyk. To on jako pierwszy dziś otwiera wynik spotkania. To on perfekcyjnie wykonał rzut wolny. To on jest tym, który daje prowadzenie zespołowi Fenerbahce. Wysoki napastnik, potrafiący przepchnąć się w polu karnym, ale dzisiaj nie miał takich sytuacji, nie miał takich okazji. Teraz jednak doskonale sobie poradził. Przyszedł do Fenerbahce w styczniu. Z Al-Nassr, z Arabii Saudyjskiej. 12 milionów euro zapłacili za niego Turcy wcześniej, w przeszłości, między innymi w Benfice, między innymi w Besiktasie. No a dzisiaj reprezentuje Fenerbahce i Fenerbahce chce iść za ciosem. Kolejna akcja, znowu w polu karnym, z prawej strony. Piłka wrzucona na 5 metr, ale Zabrzanie wybijają ją na rzut rożny. Trzeba przetrwać ten trudny moment po straconym golu, bo z pewnością to w głowach gdzieś się zostało. Z pewnością jeszcze rozpamiętują sytuację Górnicy, więc niech nie będzie gorzej już przed przerwą. W 40 minucie Górnik przegrywa 0-1. Rzut rożny dla Fenerbahçe Stambuł. 5 graczy tureckich jest w polu karnym Górnika, ale krótkie rozegranie z Fredem. Fred na prawą nogę piłkę sobie przełożył, na lewą teraz dośrodkował, na 5 metr. Wybijają jednak Zabrzanie, ale zbyt krótko. Janża tylko pod nogi rywali. 25 metrów od bramki, znowu dośrodkowanie. Szulce wychodzi ładnie w powietrze i piłka w jego rękawicach. Poczeka, zostawią się koledzy z boiska. Janicki pokazuje, graj na prawo, tam jest pusty twój zawodnik, ale Szulce wybrał zupełnie inny wariant, do Urbańskiego. Urbański wycofał do Hozemy. Hozema ma z lewej strony Janża, ale zagrał na wprost do napastnika Erika Prekopa. Prekop zaatakowany z tyłu, w plecy, uderzony gdzieś łokciem. Rzut wolny dla Górnika Zabrze. Prawie na linii środkowej boiska ustawiają sobie piłkę Zabrzanie. 41. minuta gry. Erik Janż. Krótkie rozegranie piłki z Dicem. Ten wycofuje do Szulce. Z lewej strony zupełnie niepilnowany Hozema. Właśnie do niego Szulce posłał piłkę, ale Hozema fatalnie na pierwszego blokującego go zawodnika. Na szczęście ten także się myli. Chciał rozegrać błyskawicznie do Freda, żeby ten posłał piłkę w pole karne. Ale to podanie było na tyle niedokładne, że Hozema zdążył jeszcze raz się ustawić. Znowu to samo. Dośrodkowanie może nie, ale posłana wysoka piłkę na walkę w powietrzu. Chłań też przewrócona, ale tym razem arbiter nie zareagował, ale zareagował już, kiedy Janża w starciu z Hachlecim pomagał sobie rękoma. Jeszcze nogi chyba także zablokowały nogi przeciwnika i będziemy mieli kolejny rzut wolny dla drużyny Fenerbahçe. Metr od linii bocznej boiska. Będzie możliwość dośrodkowania. Nie sądzę, żeby zespół Fenerbahçe próbował jakiegoś bezpośredniego zagrożenia. Może raczej krótkie nawet rozegranie, choć zmierzają te wieżowce w postaci Guendouziego z taką bujną fryzurą jak kiedyś Carlos Puyol. Jest tam także ten Ake, który potrafi grać głową w powietrzu. Ustawiony przed polem karnym Fred popatrzył teraz właśnie w kierunku pola karnego, a który Koglu, chyba on będzie wprowadzał piłkę do gry. Tylko Maxim Fuan pozostał blisko tych wykonujących rzut wolny. Dośrodkowanie, wysoko zawieszona piłka, ale przefrunęła nad całym polem karnym Górnika Zabrze i wyszła poza linię końcową boiska, więc możemy troszeczkę odetchnąć. 42. minuta gry. Fenerbahçe Stambuł, Górnik Zabrze. 1-0. To pierwszy z trzech polskich zespołów z naszego regionu, które występować będą w tym roku w europejskich pucharach. Pozostałe dwa w czwartek. Z FC Valletta będzie rywalizował w lidze konferencji, w kwalifikacjach do tych rozgrywek. Raków Częstochowa z Żeliną EGKS Katowice. Państwo słuchają teraz nas na częstotliwości 101.2 w Radiu Katowice. Także za pośrednictwem naszej strony internetowej transmitujemy to spotkanie i będziemy transmitować wszystkie mecze naszych drużyn w europejskich pucharach, więc już teraz zapraszamy w czwartek od 18.30 na częstotliwości 98.4 i w internecie mecze Rakowa Częstochowa, później na 101.2 GKS Katowice. Będzie z pewnością ten sezon niezwykle interesujący. Chcielibyśmy, żeby podobnie jak w poprzednich rozgrywkach, aż cztery polskie zespoły grały nieco dłużej, zbierały punkty do europejskiego rankingu, ale ta poprzeczka, szczególnie przed Górnikiem, zawieszona bardzo wysoko. Oni jednak będą mieli możliwość gry w kolejnych pucharach, jeżeli nie będzie się powiedzie się ta misja w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Ale teraz Fenerbahçe naciska coraz mocniej. 43. minuta gry. Na szczęście już blisko do przerwy, ale teraz Janża znowu niedobrze blokował i ma dużo miejsca. Semedo już jest na wysokości pola karnego, ale był gwizdek sędziego. Tego gwizdka po prostu nie usłyszeliśmy. Nie usłyszał też Semedo. Nie usłyszeli sami piłkarze i teraz ta reakcja bardzo żywiołowa. Gestykuluje Fred przed arbitrem. No za coś takiego, jeżeli nie ma się opaski kapitana, to często jest upomnienie. To pokazuje się żółtą kartkę, żeby te nastroje nieco uspokoić. No ale arbiter jest łaskawy. Na razie nie wyciągnął kartonika Manfreda z Lukianczuka ze swojej kieszeni. Na razie pozwala grać, ale też trzeba przyznać, że nie jest to mecz brutalny, nie jest to mecz z wieloma nieprzepisowymi zagraniami, a jeżeli są, to one wynikają z walki, nie ma tutaj złośliwości, nie ma chęci zrobienia krzywdy przeciwnikowi. Górnik Zabrze wreszcie po raz pierwszy od dłuższego czasu znowu znalazł się na połowie Fenerbahçe Stambuł, ale krótka to była chwila. Znowu trzeba było powalczyć, przecinając akcję przeciwnika. 45. minuta gry, za chwilę dowiemy się, ile jeszcze w tej pierwszej części pogramy. No podniósł publiczność z miejsc. W 37. minucie Taliska strzelając gola z rzutu wolnego. Gola, po którym Górnik Zabrze w Stambule przegrywa z Fenerbahçe 0-1. mogą mieć więcej spokoju w głowach. Już gracze gospodarzy mają to, co chcieli. Objęli prowadzenie. Z pewnością tak nikłe jeszcze ich nie zadowala. Jeszcze będą starali się ten rezultat podwyższyć, ale może to też będzie szansa dla Górnika. Kiedy Fenerbahce ruszy, żeby szukać się drugiego gola, to może jakaś kontra. Szybkie przeniesienie akcji na drugą stronę boiska i wreszcie Erik Prekop, który dobrze spisywał się w sparingach, także znajdzie sposób na Marta Gunoka. Kiedy Górnik wygrywał Hellescher, to właśnie Prekop zdobył dwa gole, a Górnik pokonał rywali 2-1. Strzelał też Teofik Ismael, który wrócił z wypożyczenia do Lecha Poznań, ale jego w kadrze na te spotkania nie mamy. Janża, wydawało się, że ma szansę, żeby odebrać się piłkę spod nóg Semedo, ale ten zrobił kółeczko i od razu dobre rozegranie do Taliski. Ten uskrzydlony zdobyciem gola rozgrywa do Freda, Fred na prawą stronę boiska, Kachweci na linii pola karnego, ależ rozgrywają koronkowo. No ale na szczęście w ostatniej fazie, kiedy już piętą chciał do Kachweciego oddać tę piłkę kolega, no to wówczas Zabrzanie wmieszali się i wyjaśnili sytuację. Rzucał tu dla Górnika Zabrze, ale piłka już stracona i jeszcze raz ekipa ze Stambułu w tej pierwszej części będzie rozgrywała akcję. Niewiele czasu zostało, 60 sekund, co najmniej 60 sekund dołożył arbiter do tej pierwszej części gry, ale myślę, że po tej minucie to zakończy, bo ta minuta to właściwie tylko i wyłącznie radość po zdobytym golu przez Taliskę. Ale teraz znowu błąd, Semedo w pole karne, dośrodkowanie kolejne, ale na szczęście nie poszedł tam żaden z zawodników w żółtej koszulce, bo się nie spodziewał, że Górnicy popełnią taki błąd. Urbański zareagował w narożniku pola karnego, znowu sygnalizacja gospodarzy, że było zagranie ręką, ale odzyskał piłkę Fred, znowu wycofanie. 16 metr, Lewalog, ale na szczęście metr obok słupka i tylko mógł złapać się za głowę piłkarz gospodarzy. Nie będzie kolejnego trafienia w tej pierwszej części spotkania. Szkoda tego straconego, bo ten mecz wyglądał dobrze. Ta gra Górnika wyglądała całkiem przyzwoicie i tutaj naprawdę była szansa, żeby nie tylko było 0-0 do przerwy, ale może Górnik nawet zdobyłby jakiegoś gola dającego mu prowadzenie, bo były szanse. Dobry strzał Erika Janży, ale tych sytuacji potrzebujemy więcej, a skupienia w defensywie również, bo błąd w ustawieniu muru przy rzucie wolnym sprawił, że od 37 minuty Górnik przegrywa w Stambule z Fenerbahce. Strzał Taliski dał prowadzenie drużynie gospodarzy. Kwadrans przerwy i wracamy oczywiście do Państwa, by transmitować mecz drugiej rundy kwalifikacji do Piłkarskiej Ligi Mistrzów. Z potentatem grają Zabrzanie. Wstydu na razie nie ma, kompromitacji też nie. Co więcej, powiem, że są szanse na to, żeby był korzystny wynik, ale na razie do przerwy jest 0-1.
1: No to jest 0-1, aż 0-1 i tylko 0-1 można powiedzieć, kiedy patrzy się na to, z kim się gra, ale prawda jest taka, że Górnik pokazuje, że stać go na dobry wynik w Stambule, a Tadeusz musiał oczywiście znów pojawi się na antenie, jak tylko rozpocznie się druga część meczu Fenerbahce Stambuł Górnik Zabrze w drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jesteśmy na 101.2 w Radiu Katowice, ale też na stronie internetowej katowice.pl.
2: Europejskie Puchary Piłkarskie w Radiu Katowice.

czegoś takiego jak niezasługiwanie w postaci Górnika Zabrze. To jest drużyna, która jest przygotowana przez Michała Gasparika całkiem nieźle. Kibice też mówili, że to jest trener, który potrafi ustawić zespół pod kątem nawet arcytrudnego rywala, jakim jest Fenerbahce Stambuł. I rzeczywiście tak dzisiaj to wygląda. Ale piłka cały czas pod nogami Fenerbahce. Mogę opowiadać o innych rzeczach, dlatego że jest daleko od bramki Górnika, cały czas w okolicy środka boiska. Rozgrywają sobie piłkarze gospodarzy. Nie zyskuje terenu Guendouzi. Mateo, Francuz, 27-letni, zszedł do linii bocznej boiska, przepychał się tam troszkę z zawodnikiem Górnika, rozkładał ręce, ale piłka jest w zupełnie innych rejonach. Pozwalają grać Zabrzanie to, co robili w pierwszej połowie, czyli pozwalają na to, żeby ta piłka wędrowała od nóg do nóg, ale jeżeli nie zyskują terenu, to niech sobie grają. Nie ma tutaj sposobności Fenerbahce Stambuł, żeby przejść te zasieki defensywne stworzone przez Zabrzan. Teraz przyspieszenie po raz kolejny. Mają takie uśpienie przez kilkanaście podań, a później błyskawiczne przeniesienie ciężaru gry. I tak było przed momentem, ale Górnicy znowu czujnie, znowu zareagowali odpowiednio. Levent Merkan, to jest ten Niemiec, który właśnie wszedł w miejsce Ake, na lewej stronie boiska się ustawił, przeniósł jakby troszkę środek ciężkości drużyny gospodarzy do przodu. To nie jest taki typowy obrońca, to jest raczej taki wahadłowy, który biega bardzo często do przodu. Nieporozumienie Erika Janży, dzisiaj nie najlepszy mecz Słoweńca i znowu zgubił krycie Erika Janża. Narożnik pola karnego, jest już próba dośrodkowania, ale tylko rozłożył Taliska ręce w przepraszającym geście w stronę kolegów, bo to dośrodkowanie nie było najlepsze, ale znowu Fred, jak on pracuje w środku pola. Fred, lewa noga za pola karnego, ale to nie było dobre uderzenie. Nagrodzone brawami, ale od własnej bramki będzie rozprowadzał tę piłkę Filip Szulce. 49. minuta gry w Stambule. Fenerbahce prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0. Jedynego gola z rzutu wolnego zdobył w 37. minucie Taliska. To napastnik zespołu gospodarzy, ale też potrafiący wykonywać rzuty wolne i właśnie taki rzut wolny mu się przydarzył w tej pierwszej części gry, a teraz Zabrzanie spod własnej bramki próbują wyjść, wysoko założony pressing przez gospodarzy, przemieszcza się ze środka na prawą stronę Fred, próbując powstrzymać Kozemę przed rozprowadzeniem akcji ofensywnej. Erik Prekop przyjął piłkę na klatkę piersiową, obrócił się i znowu został zatrzymany nieprzepisowo i arbiter po raz kolejny reaguje. Dużo fauli, jeżeli chodzi o grę zespołu Fenerbahce Stambuł. Nie oszczędzają środków w powstrzymywaniu Górników z przeniesieniem się pod ich pole karne i musi reagować Manfredas Lukianczukas. Czwórka litewska prowadzi dzisiejsze zawody. Na warze mamy Niemca i Litwina. Delegatem jest Szkot, więc też międzynarodowe towarzystwo, no ale jeżeli to są europejskie puchary, to dlaczego miałoby tak nie być? Ismail Kartal, Michał Gasparik, trenerzy obu zespołów ustawieni przy linii bocznej boiska cały czas przesuwają się od tej lewej do prawej strony pola bramkowego, a Górnicy teraz blisko Michała Gasparika przeprowadzają akcję. Przebiegli już z prawej strony, ale leży na placu gry Michał Saczek, więc arbiter grę przerywa i pójdzie zapytać Czecha, czy nie potrzebuje interwencji medyków, ale Saczek z trudem, bo z trudem, trzymając się za prawe udo, zbiera się, podnosi i za chwilę będzie rzut sędziowski dla Górnika, ta piłka oczywiście, a jednak nie rzut sędziowski, rzut wolny, więc znowu gdzieś ten gwizdek umknął, no proszę wybaczyć, ale kiedy 50 tysięcy gardeł cały czas krzyczy, są bębny, robi się tutaj tumult, to trudno ten gwizdek, żeby przedarł się bardzo wysoko. My znajdujemy się na szóstym piętrze tego stadionu, nad nami jeszcze jest jedno, tam są ustawione stanowiska telewizyjne, na szóstym dziennikarze, 200 miejsc przygotowanych na tym stadionie dla żurnalistów, którzy dzisiejsze zawody obserwują ze stadionu Fenerbahce Stambuł. Stadionu, który powstał bardzo, bardzo dawno, bo w 1908 roku, rok po powstaniu drużyny Fenerbahce, później przebudowany w 2006, zakończone te prace w 2009. Mówiłem już o tym finale Pucharu UEFA. Stadion imienia Szukru Szaraczoglu, polityka, premiera i wieloletniego prezesa klubu Fenerbahce Stambuł. No a teraz kolejny faul, kolejne przewinienie, brutalnie potraktowany zawodnik Górnika, Iwan Dimi. Teraz już interwencja sztabu medycznego Górnika jest konieczna. Michał Gasparik patrzy z niepokojem, ale chyba pokazują fizjoterapeuci, że będzie wszystko w porządku z graczem zabrzańskim, no i będzie mógł wrócić do gry Dimi. 21-latek dzisiaj aktywnie przemieszczał się po boisku, dobrze się prezentował i szkoda by było, żeby taka karta z tej talii Michała Gasparika wypadła.
Widać wyraźnie, że oszołomiony, może w takim lekkim knockdownie opuszcza boisko, ale chyba tylko na chwilę, chyba żeby znowu porozmawiać z masażystami. Przyłożony lód do karku czarnoskórego zawodnika, a piłka pod nogami zabrzeńskiego bramkarza. Szulce pokaże, idźcie do przodu, przenieście się tam, Prekop. Znowu próbował przyjąć się piłkę na klatkę piersiową. Cały czas gra tak ścianę, ustawiony tyłem do bramki, chciał ją zgrywać, tylko nie ma za bardzo do kogo. Nikt za tymi akcjami nie idzie. Osamotniony w przodzie Erik Prekop. Nie ma wsparcia ani Urbańskiego, ani wsparcia Dimiego, który teraz już wrócił na plac gry. Niewidoczny też za bardzo Maksym Chłań, ta jedna niezła akcja w pierwszej połowie, to zdecydowanie zbyt mało, nie do tego nas Ukrainiec przyzwyczaił, no ale piłkarska ekstraklasa to zupełnie co innego niż kwalifikacje do Ligi Mistrzów, jeszcze na tle tak groźnego i mocnego rywala na jego terenie, jak Fenerbahçe Stambuł. I właśnie znowu są zawodnicy z Turcji, zgranie na czwarty metr, dobrze włożona noga Pozemy w ostatniej chwili. Zatrzymał to podanie, przecinając i wybijając piłkę na rzut rożny, bo ta piłka mocno turlała się po murawie w okolice 4-5 metra, nie reagowałby pewnie Filip Szulce, bo to jest niebezpieczna interwencja. Jeżeli ktoś by go uprzedził, to piłka niechybnie wpadłaby do bramki. A tak korner dla drużyny ze Stambułu. Do tej pory dobrze bronione te fragmenty przez zawodników Górnika. Teraz niezłe dośrodkowanie, strzał i szczęśliwie ta piłka po nogach Szulce wyszła poza linię końcową z drugiej strony bramki. Brakło centymetrów, kilkunastu, no może kilkudziesięciu, żeby wtoczyła się do bramki Górnika. To było zagrożenie stworzone chyba przez własnego zawodnika. Ustawienie dobre bramkarza spowodowało, że nawet przy braku interwencji zdołał tę piłkę zatrzymać. I kolejny rzut rożny, ale z przeciwległej strony placu gry. Kachweci teraz podniósł dwie ręce w górę, sygnalizując sposób rozegrania. Przy nim ustawiony jest blisko Fred, ale jest tam także dwójka Zabrzan, więc myślę, że nie będzie krótkiego rozegrania przez Kachweciego. I tak też nie jest. Dośrodkowanie na 5-6 metr. Osamotniony obrońca Górnika wybija piłkę. Chłań jeszcze powalczył w powietrzu i też skutecznie. Urbański teraz wybił tę piłkę jeszcze dalej, bo na linię środkową, i wycofują gracze ze Stambułu do własnego bramkarza. Mertginok piłkę ma pod nogami rzadko, ale jak już gdzieś tam wędrują ci w czarnych strojach z czerwonymi napisami, no to jest niebezpiecznie pod jego bramką, tylko że w drugiej połowie przez 10 minut na razie nic takiego nie zaobserwowaliśmy. 55. minuta gry. Fenerbahçe Stambuł, Górnik Zabrze 1-0. Górnicy szukają sposobu na odzyskanie piłki. Nie ma tutaj zbyt wielu długich fragmentów, kiedy tą piłką mogą pograć. Głównie przyglądają się rozgrywaniu przeciwnika. No ale to rozgrywanie też niczego wielkiego na razie w ten mecz nie wnosi. Cały czas ta defensywna konsekwencja sprawia, że Górnik minimalnie przegrywa w Stambule. To jest wynik, który daje nadzieję. To jest wynik, który daje szansę. Ale teraz przewinienie bez gry. Zupełnie niepotrzebne Maksymiliana Dica i będzie rzut wolny dla Fenerbahçe Stambuł. Przewrócony Fred daleko od bramki Szulca, ale znowu możliwość do dośrodkowania jest jak najbardziej. Górnicy muszą cofnąć się bliżej własnego pola karnego. Częściowo nawet na tej linii pola karnego się ustawić. Może próbować łapać nawet na jakąś pułapkę offside'ową zawodników Fenerbahçe Stambuł. 56. minuta gry. Żółto-czarno zrobiło się teraz w polu karnym Górnika. Żółte koszulki przeplatają się z czarnymi. Dośrodkowanie na 11 metr. Nieudane i szansa, żeby Chłań wybiegł. Powstrzymany. Ta noga była wystawiona. To był faul, panie sędzio. Nie wiem, dlaczego nie ma gwizdka w tym momencie. I protestuje Chłań. Protestuje Dimi, a my gramy. Gra jest kontynuowana. Przejął piłkę Gunok, czyli bramkarz Fenerbahçe. Od razu posłał ją do przodu. Dośrodkowanie w pole karne. Główka! Świetnie sparował piłkę na słupek Filip Szulc. Ależ było niebezpiecznie, wścieka się Niemiec na swoich kolegów, że doprowadzili do takiej sytuacji. Ta główka była z 15, może 16 metra, więc z linii pola karnego no nie powinien móc dojść do takiej sytuacji Netaliska i zareagował w porę. Rzucił się w lewą stronę, gdzieś instynktownie wystawił ręce. Piłkę sparował na słupek, ale Fenerbahçe wciąż przy piłce się znajduje. 57. minuta gry po obwodzie, jak w piłce ręcznej, grają gospodarze. Górnik skupiony, skumulowany blisko własnego pola karnego. Piłka pod nogami zawodników Fenerbahçe Stambuł. Z prawej strony boiska Taliska czający cały czas się w okolicy linii granicznej pola karnego Górnika, osaczony przez czterech zawodników wicemistrza Polski. Taliska nie ma tutaj zbyt wielu szans, ale ta przed momentem była doskonała. No wyszedł w powietrze idealnie, uprzedził przeciwnika, strzelił, oddał groźny, bardzo niebezpieczny strzał, ale znowu piłka w polu karnym i zagapił się zawodnik Górnika.
Na szczęście ten dystans do bramkarza nie był zbyt odległy, ale znowu to jest, jeśli dobrze dostrzegam, Erik Janża. 64 na koszulce. No dzisiaj to nie jest mecz kapitana Górnika. Zaspał w tej sytuacji. Czekał, aż piłka odbije się od murawy, aż spadnie mu do nogi. Ale przecież to powiedzenie piłkarskie na treningach wpajane już dzieciom. Iść do piłki, a na piłkę nie czekaj. Powinno tutaj przyświecać jako pierwsze zadanie Erikowi Janży. To przecież chyba najbardziej doświadczony zawodnik, jeżeli chodzi o graczy Górnika w tym momencie. Reprezentant Słowenii, grający w wielkich spotkaniach z europejskimi klubami, może nie rywalizujący tak często, ale z reprezentacją, prezentujący się wyśmienicie. Naprawdę potrafi grać, ale dzisiaj może nie tyle sparaliżowany, ale gdzieś troszkę zagubiony. Może te myśli jeszcze krążą wokół tego straconego gola w 37 minucie, ale to już trzeba wyrzucić, trzeba o tym nie pamiętać. Znowu zaspał Janża i uprzedził go zawodnik Fenerbahce. Na wysokości pola karnego już znajdują się gracze rywala, ale teraz Janża wrócił, ustawił się, wypchnął i piłka na linii środkowej boiska. 58 minuta gry, zaczynają falować te żółte trybuny w Stambule. Cały czas doping. No może to nie jest aż tak doping porywający, jak mówiono o tureckich stadionach. Może to nie jest taki doping, gdzie mówiono tym kocioł, że tutaj będzie wrzało od samego początku. Są takie momenty, kiedy się podnoszą z miejsc, ale też czasami przebija się doping sympatyków Górnika Zabrze. Miało ich być 600. Przyleciały 3 specjalne samoloty z Zabrza. Ale wiemy doskonale, że przyjechało mnóstwo osób własnymi środkami transportu, że jest wielu kibiców, którzy przebywają w Turcji, tak lubionej przez Polaków, na wakacjach. I samoloty tutaj wewnątrz kursują bardzo często. W Stambule jedno z największych lotnisk, jakie w ogóle są w Europie. No i dzisiaj kilkanaście samolotów z Antalii także wylądowało, a w tych samolotach, może nie wszyscy, ale wielu kibiców Górnika Zabrze się znalazło. Są nie tylko ci, którzy z Zabrzanami sympatyzują, są także po prostu Polacy, którzy przyjechali ten mecz zobaczyć, korzystając z tego, że zespół z naszego kraju w Turcji właśnie występuje. 59 minuta gry. Za chwilę 2/3 tego meczu będą za nami. Górnik od 37 minuty z Fenerbahce Stambuł przegrywa 0-1. Podkreślaliśmy w przerwie, że wstydu nie ma, że na razie nie ma tego, co zapowiadała drużyna Fenerbahce, że tutaj będzie wynik rozstrzygający tę rywalizację w dwumeczu, że to będzie mecz, który Górnikowi odbierze jakiekolwiek nadzieje, że już pogrzebie szansę na to, żeby walczyć w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów nieco dłużej niż tylko przez 2 tygodnie. Ale na razie tak źle to nie wygląda. Rafał Janicki do Schulze. Schulze troszkę niepewnie, mocno do Hosemy, ale zdołał Hiszpan piłkę opanować do Chłania. Chłań natychmiast atakowany przez 2 graczy Fenerbahce. Dobrze się Ukrainiec pozastawiał, złapał się za twarz. Chyba przy tej walce ucierpiał. No jest niższy od obu rywali. Zresztą to w ogóle niziutki zawodnik, więc gdzieś na wysokości łokcia jego twarz się znajduje. No i może pracując właśnie rękoma, jeden z tureckich zawodników uderzył Chłania w okolice twarz. Będzie za chwilę rzut z autu dla drużyny Górnika Zabrze, ale znowu przywoływany jest sztab medyczny polskiego zespołu. Znowu konieczna jest ich interwencja. Będzie Chłań opatrywany po godzinie gry. 1-0 dla Fenerbahce Stambuł. Z tureckim zespołem Górnik w pucharach mierzył się tylko raz. To było w 1970 roku z GSTP w drugiej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów. Wtedy Zabrzanie wygrywali 3-0 i 1-0. No wiemy, że dziś historia się nie powtórzy. Ale to były zamierzchłe czasy, kiedy jeszcze pan Włodzimierz Lubański strzelał gole dla Górnika. Wtedy 3 właśnie w tym dwumeczu były autorstwa tego dżentelmena. Jan Banaś dołączył z jednym trafieniem, no i Górnik zdołał GSTP wyeliminować. Ma w historii swojej Górnik bardzo bogate, ładne, złote karty, kiedy już mówiłem Państwu, grał z Manchesterem City, kiedy grał z Manchesterem United, kiedy w drugiej rundzie Puchar Europy rywalizował z Realem Madryt. No ale to są karty z początku tej książkowej historii, a teraz już są kolejne kartki zapisywane przez drużynę Górnika i ten rozdział ma być równie bogaty. Fenerbahce w pucharach też już z polskimi drużynami rywalizowało i co ciekawe, dwukrotnie było to z Ruchem Chorzów. To były lata 70. W Pucharze Europy z Ruchem Fenerbahce przegrywało 1-2 i 0-2. Ile byśmy dali za takie same rezultaty dzisiaj w Pucharze UEFA z Ruchem 1-0 i 0-3. No można by powiedzieć, że dobrze by było, gdyby
Górnik zabezpieczał tyły na tyle skutecznie, żeby więcej goli w tym meczu nie stracić. A może z przodu coś się uda? Może tutaj nie będzie czystego kąta Merta Giunoka. Wróciliśmy w międzyczasie do gry. Przed momentem próba dośrodkowania zablokowana, ale taka niemrawa to była akcja Fenerbahce. Będzie jednak rzut rożny dla zespołu ze Stambułu. Teraz zmiana wykonawcy, a który Koglu będzie wprowadzał piłkę do gry. Znowu Fred ustawiony blisko narożnika, pokazujący, że dwóch zabrzan ustawionych jest za blisko, ale dośrodkowanie na piąty metr. W powietrze wyszli jedni, drudzy. Piłka wybita na szesnasty. Uderzenie, poprzeczka! Zatrzęsła się bramka Górnika Zabrze, ale nie ma gola numer dwa, ale znowu obramowanie bramki po raz drugi już w tej drugiej połowie. Sprawdzają, jak stabilna jest bramka, której strzeże w tym momencie Filip Szulce. Dobre to było uderzenie, dobry to był strzał. Brakło też może nawet nie centymetrów, a milimetrów, żeby piłka odbiła się w inny sposób i Górnik stracił drugiego gola. No ale szczęście też nam pomaga. Skoro to szczęście jest, to wykorzystajmy, dajmy mu szansę, dajmy sobie też okazję, żeby stworzyć jakieś zagrożenie pod bramką zespołu Fenerbahce Stambuł. Wyszli górnicy z akcją, ale nic z tej akcji nie wyniknęło, bo błyskawicznie wychodząc przed własne pole karne zatrzymał piłkę nogami Mert Ginok i już rozprowadza kolejną akcję swojego zespołu Guendouzi. Francuz też macha rękami, pokazuje, idźcie do przodu, no przecież my musimy tutaj tę sytuację stwarzać. Może taki strzał jak Elmaza przed momentem przyniesie w końcu powodzenie, ale Elmaz tylko mógł spojrzeć, jak piłka odbija się od poprzeczki. A teraz Dimi. Dimi z prawej strony ma przy sobie dwóch rywali. Jednego minął, na drugim się jednak już zatrzymał. Musiał go opiec, chwycić za bark, przewrócić. No i rzut wolny dla Fenerbahce Stambuł. 64. minuta gry. Można było wycofać. Podłączył się pod tę akcję Michał Saczek. No ale Dimi jakby chciał dribblingiem zaczarować dwóch rywali i stworzyć groźną sytuację. Szkoda takich szans, bo to jest też moment, kiedy można się przy piłce nieco dłużej utrzymać. Niech Turcy też biegają, niech oni starają się tracić siły, a nie tylko grają swoją piłkę i grają to, na co są dzisiaj przygotowani, czyli atak pozycyjny. Przyniósł im powodzenie, ale potrzebowali do tego rzutu wolnego. Z akcji tych sytuacji w pierwszej połowie nie mieli. W drugiej już niestety groźne trzy, a to jest pokaz, że coś z defensywą Górnika się dzieje, że pęka ten mur stworzony przez Michala Gasparika. No i kolejna daleka piłka, znowu zaspał środkowy obrońca, będzie szansa dla Fenerbahce Stambuł, ale źle opanował piłkę Kachweci, przewrócił się w polu karnym, no i wykorzystali ten moment zabrzanie, ależ to było niebezpieczne, gdyby zdecydował się, albo gdyby lepiej przyjął piłkę, mógł od razu strzelać lewą nogą, wówczas Szulce byłby w tarapatach. No ale Fenerbahce znowu groźnie, znowu w polu karnym, lewa, prawa noga, przekłada sobie tę piłkę jak może, a który Koglu, ale wypuścił za daleko i wyszedł Szulce, piłkę łapiąc. Ile to szans? 65. minuta gry, w 10 minut, 4, 5 okazji stworzyli sobie gracze Fenerbahce na to, żeby strzały oddać. Niekoniecznie te strzały były, ale w polu karnym goszczą coraz częściej i coraz bardziej niebezpiecznie się dzieje pod bramką drużyny Górnika. Jakby troszkę ta temperatura panująca w Stambule Górnikowi już utrudniała życie. Ponad 30 stopni dzisiaj przez cały dzień. Troszkę z nad Bosforu ochłody niósł wietrzyk, ale kiedy już szliśmy w głąb, kiedy oddalaliśmy się od wody, to wyraźnie było czuć, jak ten asfalt daje jeszcze mocniejsze odbicie ciepłoty, jak to jest utrudniające przemieszczanie się, jak to jest utrudniające wpływanie na organizmy, jak bardzo potrzebne jest to, żeby zyskać taki głębszy oddech. Nie ma tutaj tak zwanej hydration break, czyli nie ma przerwy na nawodnienie. W tych rozgrywkach to nie jest wprowadzone. A może szkoda z perspektywy Górnika Zabrze, bo byłaby to też okazja na taki czas dla Michala Gasparika i można by było spokojnie tutaj jeszcze poinstruować swój zespół, nie tylko żeby delikatnie odpoczął, ale również po to, żeby te korekty w ustawieniu, korekty taktyczne na drugą połowę założone były wprowadzane w życie. Michal Gasparik przy linii bocznej, znowu coś się podpowiada do Dimiego, który biega najbliżej niego, ale piłkę ma pod nogami nie Dimi, a Merkan. Ten, mówiłem, niemiecki zawodnik wprowadzony w drugiej części gry. Z lewej strony boiska Sterwolde podciągnął troszkę akcję Fenerbahce. Zabrzanie podwajają, potrajają kryć.

rywalizacji o Ligę Mistrzów wciąż pozostaje w grze, ale teraz Janża spóźnił się z interwencją, nadrobił. Poszedł ślizgiem i wybił piłkę na rzut rożny, a już go mijał grać Fenerbahce. To był taki wślizg rozpaczy. W pierwszej połowie też wykonał coś takiego, ale zdołał go minąć zawodnik Fenerbahce i dograć przed pole karne. Ale teraz Janża gdzieś czubkiem buta wybił piłkę poza linię końcową. Będzie rzut rożny, 86. minuta. Zachowajmy koncentrację, niech znowu będzie spokojnie pod bramką Filipa Schulze. Dośrodkowanie na trzeci, czwarty metr. Głowa nad poprzeczką, piłka przefrunęła po strzale głową zawodnika Fenerbahce Stambuł, ale nam szczęście nie musiał interweniować Filip Schulze. Wejście w sezon Górnika super pucharem może też pomogło. Mógł zobaczyć, jak wygląda jego zespół Michał Gasparik. Mają takie przetarcie w meczu o coś Górnicy. Fenerbahce takiej okazji nie miało. Mówiłem, że ta Liga Turecka ruszy dopiero 14 sierpnia, więc jeszcze trochę czasu pozostało. Oni są w zupełnie innym etapie przygotowań. Górnicy już tą formę powinni mieć przyszykowaną, bo przecież Liga za pasem, a walka w europejskich pucharach już. Liset, trzeba wracać. Asensio ma piłkę pod nogami. Przedarł się przez jednego, przez drugiego Górnika, ale świetnie wracający Rafał Janicki zatrzymał akcję drużyny Fenerbahce. Ale teraz błąd, złe przyjęcie, ale przewrócony Zabrzanin i okazja do tego, żeby znowu uspokoić grę i okazja do tego, żeby znowu zyskać kilkanaście sekund. A kolejna zmiana przygotowana w drużynie Fenerbahce Stambuł. Tym razem Taliska zejdzie z placu gry. Ten, który zdobył gola jedynego w tym meczu, a w jego miejsce pojawi się Sidiki Sheriff. 19 lat ma ten chłopak z Francji, ale już niezwykle utalentowany. Nawet Francuzi podkreślają, że to może być przyszłość ich piłki, że to jest zawodnik, na którego trzeba patrzeć i bacznie go obserwować, bo kariera rozwija się w błyskawicznym tempie, a umiejętności ma niebagatelne. Służby porządkowe Fenerbahce Stambuł pojawiły się już wokół murawy. Nie znak, że zbliżamy się do końca tego starcia. 88. minuta gry. 1-0. Wciąż prowadzą gospodarze i kolejne przewinienie, kolejny faul i kolejny raz zwijają się z bólu zawodnik Górnika, tym razem Erik Janża. Ma pretensje do arbitra bocznego, że nie zauważył tego, jak otrzymał cios w twarz. Nie podnosi się z boiska Erik Janża, ale to też na to też znowu kradzież kilkudziesięciu sekund. 88. minuta gry. Górnik przegrywa 0-1. No, nadział się gdzieś na łokieć swojego przeciwnika Erik Janża, ale te dyskusje z arbitrem są niepotrzebne. Ja wiem, że Janża jest kapitanem, ale Luke Janczukas też ma swoją cierpliwość, choć pojawia

0: Zastanawiają się medycy Górnika. Być może pojawiła się krew i dlatego nie pozwala Janży Litwin na kontynuowanie gry i prosi go o opuszczenie boiska. Wciąż trwa dyskusja między Janżą a arbitrem. Teraz już medycy poza linią boczną pomagają Słoweńcowi. I za kilka sekund pewnie wróci na boisko, ale 89. minuta już w Stambule płynie. Górnik przegrywa, ale tylko 0-1. Przemieszczają się Zabrzanie bliżej pola karnego Fenerbahce, czyli będzie posyłana daleka piłka z tego rzutu wolnego. I tak też jest. Źle jednak opanował ją Prekop. Szkoda, bo odbiła mu się od górnej części stopy i wyszła poza linię końcową boiska. Gdyby ją sobie lepiej przyjął, to już miał Liseta w środku. Już pędził z prawej strony Chłani. Można było spróbować z tego coś groźnego wykombinować. Bezrobotny Mert Ginok w bramce Fenerbahce w drugiej połowie, ale zespół ze Stambułu też niewiele pokazuje w ofensywie. Te atuty zatrzymane przez Zabrzan. Dzisiaj wytrącone są z rąk Ismaila Kartala. 90. minuta gry. Kolejna zmiana przygotowana w ekipie Górnika. Patryk Warczak, rozgrzewający się przy linii bocznej. Już jest przygotowana ta roszada. Widzę na tablicy, jak sędzia wpisywał 33, a zatem Maksym Chłań boisko opuści. Pojawi się w jego miejsce Warczak, ale jeszcze chyba nie teraz. Jeszcze czekają na dodatkowy czas gry Zabrzanie, żeby po prostu znowu urwać coś z tego czasu, który pozostał do końcowego gwizdka. 90. minuta tego starcia. Nie ma wielu przerw w tym meczu. No nie wiem, ile będzie chciał dołożyć się Litwin do tego spotkania, ale nie ma argumentów zbyt wielu, żeby dołożył jakoś naprawdę dużo. Patrzę jednak, jak Fenerbahce rozprowadza piłkę. Znowu podłączył się Guendozi z imponującą bujną fryzurą. Z lewej strony pokazuje kraj do mnie Aydin, ale Guendozi się przepycha. Górników już jest przy nim dwóch. Musiał wycofać się do Asensio. Asensio na środku przy piłce. Jedno kółeczko, drugie kółeczko ma blisko Liseta, więc nie bardzo może się odwrócić przodem do bramki i stoperzy Fenerbahce Stambuł piłkę rozgrywają. Ten czas płynie. Już skończyła się 90. minuta. Jeżeli dobrze dostrzegłem, to 5 arbiter doliczył do tego spotkania. Zatem sporo, sporo jeszcze czasu pozostało do końca tej rywalizacji w Stambule, do rywalizacji Fenerbahce z Górnikiem Zabrze. Będzie znowu rzut rożny. Zly zainterweniował wślizgiem. Nie, to Saczek, ale to nie ma większego znaczenia. Piłka po jego nodze opuściła boisko, a zatem jeszcze rzut rożny, jeszcze korner dla Fenerbahce Stambuł. No byłby to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale nie będę dokańczał tego zdania, żeby nie wywołać demonów. 1-0 prowadzi zespół Fenerbahce. Marco Asensio sobie piłkę ustawił. No to lewonożny zawodnik z tego lewego narożnika, czyli piłka odchodząca od bramki. Będzie posyłał ją w kierunku 6 zawodników, którzy ze Stambułu pojawili się w polu karnym Górnika. Piłka wysoko zawieszona, główkują Zabrzanie. Wybija Liset na 30 metr. Tutaj jest tylko Fred. Jeden z Zabrzan leżał w placu, w polu bramkowym, ale podniósł się szybko. I teraz stąd ten jęk na trybunach, że próbował symulować, że próbował znowu zmusić arbitra do przerwania gry. To był Ondrej Zmrzly. A teraz ta zmiana, o której już mówiłem, że jest przygotowywana, czyli Patryk Warczak w miejsce Maksyma Chłania. Lekkim truchtem zmierza Ukrainiec do strefy zmian. 2 minuty według mojego stopera z tych 5 doliczonych już upłynęły. No to jeszcze 3 muszą przetrwać Zabrzanie i będziemy wracać na Roosevelta przy rezultacie dającym nadzieję na to, że będzie dobrze. Dającym nadzieję na to, że Górnicy będą w stanie sprawić wielką niespodziankę, eliminując zespół ze Stambułu w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. 1-0. W dalszym ciągu prowadzenie gospodarzy i nic się nie zmienia w obrazie. Cały czas Fenerbahce przy piłce. Guendozi znowu przez stoperów. Z lewej strony biega sobie bezpańsko Aydin, próbując zgubić krycie, ale jakby go nie dostrzegali partnerzy, rzadziej teraz ta lewa część boiska jest uruchamiana. Częściej z prawej strony, gdzie biega Marco Asensio, gdzie pojawił się Greenwood, ale on też na razie niewidoczny po wejściu na plac gry. Nie mają sposobu, nie mają planu, jak rozmontować defensywę Górnika w końcówce. Zawodnicy ze Stambułu mogą tylko tak próbować z pominięciem linii pomocy i właśnie taka piłka została posłuchana wysłana gdzieś w okolice pola karnego. Marco Asensio dobrze ją opanował, ale od razu pojawiło się przy nim dwóch zawodników Górnika Zabrze i obita noga Marco Asensio i będzie wznawiał o te bramki Filip Schulz. Zerkam na stoper, już 3 minuty upłynęły, a zatem 120 sekund mniej więcej pozostało do końcowego gwizdka Manfredasa Lukaczukasa. Górnik przegrywa w Stambule z Fenerbahce 0-1. Odlicza Lukaczukas wznowienie Filipowi Schulze i piłkę już Niemiec posłał na Liseta, ale Liset nawet nie powalczył w powietrzu, bo przefrunęła 2-3 metry nad jego głową, spadła na głowę obrońcy Fenerbahce Stambuł, ale teraz jest szansa na to, żeby znowu dać się sfaulować i tak też zrobili Zabrzani. Kolejny rzut wolny na linii środkowej boiska, będą ustawiać sobie piłkę górnicy, zostawili Filipowi Schulze, tak jakby jeszcze chcieli jakiś zryw w samej końcówce tego meczu zrobić Zabrzani, ale nie, Schulze wraca do własnej bramki, to chyba decyzja Michała Gasparika, pokazał, pilnuj tego, co dzieje się tam z tyłu, bo my mamy wynik, który wcale nie jest taki tragiczny, który wcale nie jest taki zły, który został wymęczony przez ekipę Fenerbahce Stambuł, a Górnik gra mądrze, utrzymuje się przy piłce, a kiedy trzeba, to nabija nogi rywala i tak jak teraz wywalczył rzut z 5 doliczonych już jest za nami, więc niespełna 60 sekund, jeszcze tutaj będą kopać jedni i drudzy piłkę i teraz okazja może dla Górnika w ostatniej akcji tego spotkania, prawa część boiska, jest piłka pod nogami Zabrzana, ale wybita już na rzut z autu na wysokości pola karnego, Zabrzanie będą mieli wprowadzanie piłki do gry, pokazuje Janża, zwolnij, zostaw ją, nie spiesz się, bo przecież te sekundy płyną na naszą korzyść, około 20-30, może to jest ostatnia akcja, a może na jeszcze jedną pozwoli arbiter w tym meczu, wrzucić piłkę z autu też można i stworzyć poważne zagrożenie, wrzucił, zgranie głową na 16 metr, ale nie ma nikogo, kto mógłby tę piłkę uderzyć w kierunku bramki, Zabrzani jednak dobrze zabezpieczają tyły, przecięta akcja Fenerbahce Stambuł i świetnie odebrana piłka przez wracającego Lukasa Sadilka, końcowy gwizdek tego meczu. Nic się nie wydarzyło już od 37 minuty, jeżeli chodzi o zmianę rezultatu. Były sytuacje, słupek, poprzeczka, które tworzyli sobie gracze Fenerbahce Stambuł. Świetne interwencje Filipa Schulze, ale przede wszystkim konsekwentna, znakomita gra w obronie Górnika Zabrze. Brawa z sektora zabrzańskich fanów pominny w kierunku drużyny Michała Gasparika dzisiaj płynąć, bo ten mecz może wielki w wykonaniu ofensywy zabrzańskiej nie był, natomiast w defensywie Górnik zagrał tak, jak założył sobie to Michał Gasparik. Szkoda tego jednego błędu w 37 minucie. To był rzut wolny z głupiego, niebezpiecznego miejsca. A może inaczej, głupi rzut wolny sprokurowany w niebezpiecznym miejscu, z którego skorzystał napastnik drużyny Fenerbahce Stambuł, Taliska. Jedyny gol, jaki padł w dzisiejszym meczu, padł w 37 minucie. Górnik wraca do Zabrza z niewielką stratą, minimalną stratą z szansami na awans. Górnik Zabrze, Fenerbahce Stambuł 0-1.
1: A w Stambule był Tadeusz Musioł na 101.2. Relacjonowaliśmy przebieg meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. O 20.30 w czwartek również na 101.2 FM będziemy znów mówić o piłce nożnej. Tym razem będziemy w Żylinie. MŚK podejmować będzie GKS Katowice o 22. Oczywiście w Radiu Katowice nadamy informacje.
2: Europejskie Puchary Piłkarskie w Radiu Katowice.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz. Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

bądź po prostu dzień po dniu zostań. Zostań.

0: Miałeś literaty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać.
1: Na wynik.